0: SK Śląsk.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

Radio SK. Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: SK Śląsk.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię

0: sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop.
1: Natalia Czarnoch, witam się z Wami o poranku. Na termometrach w stolicy województwa śląskiego mamy aktualnie 15 stopni Celsjusza, zachmurzenie umiarkowane. Po południu słupki rtęci podskoczą do 25 stopni w miastach Śląska i Zagłębia. Około godziny 16-17 w naszym regionie przewidywane są opady deszczu. Tymczasem zaraz w newsach lokalnych zdradzę najświeższe informacje prosto z dróg. Dziś przy ulicy Mikołowskiej w Katowicach zostanie umożliwiony przejazd pod wiaduktem. Szczegóły za chwilę.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Katowice, Warszawska 48. www.spyshop.pl.
2: Punktualnie godzina 6, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Rośnie bilans ofiar wypadku promu u wybrzeży Cypru. Zginęło co najmniej 8 osób, 17 wciąż jest poszukiwanych. W niedzielę prom pasażerski przewrócił się i zatonął krótko po wypłynięciu z portu.
3: Kamizelki ratunkowe tylko dzięki nim jakoś ocaleliśmy. Udało nam się uciec, dzięki Bogu.
2: Mówił jeden z pasażerów po szczęśliwej ewakuacji na brzeg. Polskie MSZ zapewniło, że na pokładzie nie było obywateli naszego kraju. Zatrzymano kapitana statku i 7 członków załogi. Dziś zostanie doprowadzony do prokuratury i prawdopodobnie usłyszy zarzuty 26-latek, który w piątek w małopolskim Zadrożu potrącił 15-letniego chłopca i uciekł, jest już w rękach policji, mówi Agnieszka Stefaniak z komendy w Olkuszu.
4: Obecnie z jego udziałem prowadzone są czynności.
2: Potrącony chłopiec jest w szpitalu, jego stan jest ciężki. Teleskop Nancy Grace Roman został wczoraj wyniesiony w kosmos. Urządzenie wyruszyło z Ziemi na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX.
5: 3, 2, 1, ignition and lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
2: Misją teleskopu jest poszukiwanie planet poza Układem Słonecznym, a ta potrwa 5 lat.
0: SK Śląsk News.
1: Uwaga kierowcy, w Katowicach dziś na ulicy Mikołowskiej przywrócony zostanie ruch dwukierunkowy.
6: Przywrócona zostanie organizacja ruchu sprzed przebudowy wiaduktu na skrzyżowaniu ulicy Mikołowskiej z ulicami Sądową, Matejki i Słowackiego. 1 września planujemy udostępnić ulicę Damrota pieszym i kierowcom.
1: Mówiła Katarzyna Głowacka z biura prasowego PKP PLK. Zagraj bezdomności na nerwach. Przed nami charytatywny koncert dla Sosnowieckiego Schroniska. Ten 18 września w Komin Music Cafe w Sosnowcu.
7: Jankes, Kama i Wiktor
8: w Radiu SK.
9: No i dzień dobry, po godzinie 6, jak to mawiają starzy Indianie, święta i po wakacjach.
10: To ja jestem Indianin, patrz, jaki mam głosik fajny, posłuchajcie.
9: To jest najstarszy Indianin w wiosce.
10: Słuchajcie, jeszcze jeden dzień wakacji, spokojnie.
9: Wyciskamy go jak cytrynę do porannej herbatki, chyba że ktoś lubi cytrynę do kawy, to też można. No.
10: To wszystko można, dajcie znać, w jakim trybie jesteście, czy wakacyjnym, czy może pracowym.
9: Na czasie. 664-402-302 i hopsa do Messengera. Też można tam jest głośniczek, mikrofonik.
10: Jak twoje wakacje?
9: No nie tak zdarte jak twoje.

0: Ostatni dzień wakacji dzisiaj. Dzień dobry, 8 minut po godzinie 6, czyli Janki, czyli Wiktor i Bogaj.
1: Dzień dobry, witamy, witamy wszystkich. 31 dzień sierpnia. No właśnie, ostatni dzień wakacji.
0: Daj nosek na chwilę, weź to zbliż do radia nosek.
2: Gdzieś powietrze pachnie, ostatni dzień wakacji.
1: Deszcz na betonie, tak, to kochani Hemingway, Filipek, fantastyczny oczywiście. On chyba w trybie takim wakacyjnym bardziej. Tak, on popracował trochę na festiwalach.
0: W ogóle ostatnio o nim się nie mówi, nie pisze, ja nie wiem, czy on w ogóle...
1: No wakacyjny. Co?
3: To nie czytasz.
1: Tryb wakacyjny, no i mamy to oczywiście, no.
0: W jakim trybie wy jesteście w tym ostatnim dniu i ostatnim tygodniu, który łączy wakacje z już normalnym trybem pracy? Halo, dzień dobry.
4: No halo, halo, SK. No ja właśnie pierwszy dzień po urlopie do pracy, także oby jakoś to było, oby do 14. Pozdrawiam wszystkich wracających dzisiaj do pracy.
1: Słuchaczka brzmiała tak na pół trochę wakacyjnie, trochę już pracowo.
0: Bo tak się da, można być w rozkroku, jedną nogę mieć na wakacjach, a drugą już w pracy.
1: Czyli w bikini pójść do pracy od góry, a na dole taka spódnica pracowa.
0: 664, 402, 302, messengery też działają. W jakim trybie wy jesteście? Jeszcze wakajki, czy już praca?
3: Radio SK. Opcja bikini brzmiała fajnie.
5: O kolega, no tak, dawa, ale...
1: Wojek!

0: Sokaria, 14 minut po 6. Słuchajcie, pytamy, w jakim trybie działacie. Czy wakacje, czy pracowy tryb, czy jaki? Ojciec mój napisał do mnie.
1: O,
0: dostałem wiadomość od własnego taty.
2: Chcecie się poznać?
3: O, i co tam mu tatuś napisał?
0: Ja jestem w trybie ZUS od samego rana, czekam na przelew.
1: Aha. Poranny? Dobrze. W trybie pracującym, bo się tu nie dzieje.
0: No właśnie.
3: Czyli tatuś już na E?
0: Jest. Emerytura.
3: Dokładnie. Temperatura, emerytura i pani Jadzia. Dzień dobry, Jadziu.
1: Dzień dobry.
3: A ty w jakim trybie?
1: No mówię, że pracującym, bo dzisiaj poniedziałek.
0: Jadzia żadnych artykułów z gazet się nie boi, więc proszę bardzo, mamy pierwszy. Po weekendzie okazuje się, że Ania Lewandowska nie próżnuje i w Chicago najpierw zaczęła biegać ze swoim nowym kolegą, ultramaratończykiem Jurandem Czabańskim, który też mieszka w Chicago. A teraz razem z nim otwierają nieformalny klub biegaczy, do których będą zapraszać wszystkich chętnych. O, proszę bardzo, poznała nowego kolegę i ma z tym nowym kolegą teraz sportowe zajęcia.
3: No kurde, ja dziś mi to uciekło. To ciekawe, no.
1: Mogą zmieniać się miasta, kraje, kontynenty, ale Ania się nie zmienia.
3: No dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Słowo klucz, małpka.
0: Aha.
3: Nie taka małpka, znaczy ta małpka właśnie, nie te małpki. Małpka okradła posłankę lewicy, panią Dorotę, która w czasie podróży poślubnej wylądowała na Bali. No i tam rzeczywiście chodzi się, tutaj małpki latają. No i ta małpka, którą spotkali, zabrała, ukradła telefon. Pani posłance i uciekła. No to naprawdę, no tak to wyszło. Jest afera, jest naprawdę głośno.
1: Małpki to codzienny problem miliona Polaków.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu Łeska.
3: No cóż, no dziękujemy, no.
0: I jest takie przysłowie nawet, no, że spragnionemu małpka na myśli.

0: Benson Boone, on chyba o nas, Beautiful Things, 25 po 6.
1: Chyba, bez chyba. No dobrze, pytamy was w jakim trybie, w trybie radiowym, pytamy was o wasze tryby, czy wakacyjne, czy pracowe?
2: Ja już jestem jednym krokiem na wakacjach, odliczam 5 dni i w niedzielę wyjeżdżam do Chorwacji na 2 tygodnie. Pozdrawiam miłego dzionka.
0: A i oszukała system.

0: Reklama.
1: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TEB Edukacja.
2: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: A gdyby tak spojrzeć na aktywność z innej wysokości? W chwyciarni w PreZero Arenie Gliwice wspinaczka czeka na początkujących i zaawansowanych. Przyjdź, spróbuj i przekonaj się, że to prostsze niż myślisz. Miasto Gliwice zaprasza.
6: Siłownia tylko dla kobiet? Kasia już schudła 20 kg, mając 68 lat. Jej sekret to Ladies Gym, klub sportowy stworzony wyłącznie dla kobiet 40, 50 i 60+. Bez facetów, bez luster, bez oceniania. Tu zadbasz o formę pod czujnym okiem trenerki, wykonując w pełni bezpieczny trening obwodowy. Zrób ten pierwszy krok dla siebie. Przyjdź na darmowe spotkanie i odbierz specjalną zniżkę. Zadzwoń 45 176 76. Ladiesgym.pl.
7: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
8: To będzie ostatnia reklama. Czy uszy twojego dziecka zaginają się podczas snu? Oto Stick Baby pomaga zapobiegać zaginaniu uszu u niemowląt. Estetycznie koryguje także uszy już odstające. I co najważniejsze, robi to w wyjątkowo dyskretny i nieinwazyjny sposób. Odwiedź otostick.com lub zapytaj o Otostick Baby w swojej aptece i śpi spokojnie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
10: I po reklamie.
11: Przypominam wszystkim zmotoryzowanym, że w Chorzowie w czwartek 3 września zamknięty zostanie wiadukt ulicy Nowej nad linią kolejową numer 131. To dotąd jedna z zasadniczych dróg objazdu zamkniętej od czerwca ubiegłego roku estakady nad chorzowskim rynkiem. O szczegółach oczywiście będziemy Was informować na bieżąco. Tymczasem dziś kierowcy w Katowicach, czyli po sąsiedzku, umożliwione będą mieć przejazd pod wiaduktem przy ulicy Mikołowskiej. To z pewnością udrożni ruch w centrum miasta.
12: Jest 6.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Znów niespokojnie w rejonie cieśniny Ormus. Amerykanie zaatakowali irańskie wyrzutnie rakiet. Teheran w odwecie wystrzelił pociski w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. To pierwsza wymiana ciosów od blisko miesiąca. Islandia na razie nie wróci do negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. W sobotnim referendum 52,8% głosujących opowiedziało się przeciw wznowieniu rozmów z Brukselą. Dziś ostatni dzień tańszego paliwa, jutro kończy się program CPN. Analitycy spodziewają się podwyżek nawet do 90 groszy na litrze.
13: Janki, słyszałeś? Tankujemy dzisiaj do pełna.
14: Okej!
13: Weź wiaderko jeszcze.
15: SK Sport News.
12: Było emocjonujące spotkanie, ale awansu na razie nie ma. Polscy koszykarze z pierwszą porażką w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. W Ergo Arenie biało-czerwoni po dogrywce przegrali z Mistrzami Świata i Europy, Niemcami 94-96. Kolejne spotkanie, które może zapewnić awans na Mistrzostwa Świata w listopadzie w Gliwicach. Polacy zagrają z Chorwacją. Kamil Majchrzak przełamał serię 4 porażek z rzędu. Polski tenisista udanie rozpoczął wielkoszlemowy US Open. W pierwszej rundzie pokonał Hamanda Medejowicza w każdym z 3 setów 6-3.
16: Jankes. Kama. Kama i Wiktor.
17: W Radiu SK.
13: Trybuj,
0: wakacyjny czy pracowy? Dajcie znać. Halo.
13: Dzień dobry.
10: Siemanko SK. Przy poniedziałku zdecydowanie jest to tryb awaryjny. Zmniejszona moc i zmniejszone obroty. Pozdrawiam.
13: Błąd 414. Error, error, error.
0: Twardy reset zróbmy. Jeszcze nie mówiliśmy, jak tam wczoraj derby w Zielonej Górze?
13: Dla Zielonej Góry.
0: Naprawdę?
13: No, oczywiście.
0: Ale jak przerwali ten bieg, jak jechaliśmy na 5-1 i później wygraliście 4-2, no i co to na to?
13: Sędzia zawsze musi być po jakiejś stronie. Akurat wczoraj był po stronie Zielonej Góry. No.
0: No dobra. Słuchajcie, pozdrowienia przy okazji dla wszystkich fanów czarnego sportu. Działo się w weekend żużlowo-sportowo i na Narodowym. Puchar Świata, trzecie miejsce dla nas.
13: O, Jankes tak kibicował, że zdarł gardło. Był tak. W trybie kibic.
0: Ja jestem cały czas w tym trybie.
13: A wy w jakim trybie?

0: Zalia, jak te wakacje tegoroczne. Kochaj mnie, mówią i żegnają się z nami. 37 minut po 6 rano.
1: Dajcie znać, w jakim trybie jesteście, czy wakacyjnym, czy pracowym. Przeglądamy prasę, co tu się dzieje, czytamy w internetach, jak tam sytuacja.
0: No, Krzysztof Stanowski jest od tego weekendu w trybie pieszym.
1: Ten Krzysztof Stanowski z kanału...
0: Tak. Z tego kanału. Ewentualnie w trybie rowerowym jest teraz.
1: A co tam się stało ciekawego?
0: Stracił prawko na 3 miesiące w terenie zabudowanym. Uwaga, 110 km na godzinę.
1: No to nieładne. No. Nie wolno, nie wolno, niebezpieczne.
0: Niektórzy mówią, że jest nagranie z tego wydarzenia.
2: Tak. Szybko, gdyż lubię zapierdalać.
0: Niektórzy mówią, że to nie jest z tego wydarzenia.
1: Chyba nie, ale no to nieładnie. O ile przekroczył? O, 60 km?
0: Tak, i to już się załapał na ten limit, ten taki najwyższy, więc 3000 zł mandatu, 13 punktów karnych i uwaga, jeszcze raz przypominam, zabrali mu prawko na 3 najbliższe miesiące.
1: To teraz pytanie, co pan Krzysztof będzie teraz prowadził?
0: No chyba jedynie kanał na YouTubie.
3: Reklama.
4: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji. Serio! A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z Katowicką i weź udział w Odloterii.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dni Gliwic 2026 już od 3 do 6 września. Pod radiostacją w Gliwicach wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Baim Nosowska, Kuba i Kuba oraz Godson, a także młodzi artyści i lokalne zespoły. 4 dni koncertów, spotkań i atrakcji w całym mieście. Od muzyki przez sztukę aż po wydarzenia rodzinne i literackie. Na wydarzenie zaprasza Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydent Gliwic. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i świętuj razem z nami Dni Gliwic 2026.
10: I po reklamie.

0: 6:48, idealna pora na urodzinki. Happy birthday to you. Bo właśnie tak była, tam brzmisz dzisiaj, prawda? Dzień dobry.
1: Tak, witam was wszystkich serdecznie, ja tak brzmię, to prawda?
0: Są różne wersje do wyboru. Albo wersja optymistyczna. Mam taki głos, bo świętuję swoje urodziny i wczoraj była taka gruba impreza, że się darliśmy.
2: Wybierz to.
0: Jest jeszcze druga wersja.
1: Tak.
0: Po prostu zachorowałam na koniec wakacji.
1: Nie, tego się trzymajmy, tej pierwszej.
0: Skoro kobiet się
1: optymistycznie
0: nie pyta, to złammy te zasady. Ale... Beata, ty jesteś bliżej osiemnastki, czy bliżej już tej drugiej osiemnastki?
1: Kończę dzisiaj 52 lata i nigdy tego nie ukrywam.
0: Piękny wiek! I na informacje o 52 urodzinach.
3: Żeby czymś tutaj wiecie, no po szampana poleciałem, no bezalkoholowego.
2: Będzie wspólne tematy.
3: Nigdzie nie było, naprawdę okej, okay, ale już jest, już polewam. Dobrze, gotowy jesteś?
1: Super! Ja też chcę.
3: O Jezu, to taki właśnie, ojej!
0: Tak, jesteśmy w trybie zdartym.
3: No dobrze, okej, okay, to ja, tak jak żużlowcy, bo generalnie sportowcy na podium, polewam!
0: Beatka, słyszałaś?
1: Tak, słyszałam. Jejku,
3: to jest naprawdę niesamowity, wspaniały głos.
0: To może zamiast szampana ty powinieneś, Beacie, gardło polać mlekiem od kawy, bo mleko ma takie właściwości, wiesz, nawilżające.
3: Czy byś tam psiknąć ewentualnie. A powiedz nam w tym trybie, że nas kochasz. To naprawdę brzmisz cudownie.
1: Jezu, uwielbiam was, kocham was.
3: O,
1: słuchajcie.
2: Ale bardziej Jankesa czy Wiktora?
3: Wszystkich.
1: Wszystkich, ale Jankes przebija wszystkich.
3: Oj, przestań, ale naprawdę niesamowite. To jest coś wspaniałego. Budzisz się koło takiej kobiety i ona do ciebie... No powiedz...
1: Nie, właśnie mąż jest w szoku.
0: To jeszcze raz od nas, uwaga.
4: Wszystkiego najlepszego!
0: A, i urodzinową stówkę przelewamy na konto.
3: Oczywiście.
0: Oczywiście, panie kierowniczku.

0: za chwilę godzina siódma. Pokaj podpowiada mi nowy tekst do tego kawałka. Pędzę, bimber w łazience. Takie rzeczy mam w głowie.
1: Proszę Państwa,
2: ale sylaby się zgadzały.
1: Do godziny siódmej. Ja muszę pójść na kawę.
0: To newsy za chwilę, ważna sprawa. Kto chce się dowiedzieć, co się dzieje, niech zostanie. Na przykład pół godziny temu dowiedzieliśmy się, że Islandia, słuchaj, w ramach referendum,
1: tak,
0: ludzie zdecydowali, że nie będą wracać do Unii Europejskiej, nie podłączą się pod tą imprezę.
1: Okej, okay, i tak, za chwilę szczegóły, tak?
2: A kto o tym zdecydował?
0: No jak to kto? No, lud przez ukreskowane. Kama i Wiktor. Nie, czekaj, przez niekreskowane.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma 2 substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
10: Kaufland jest fresh!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh!
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
12: No to życzę szczęścia.
13: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
14: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
16: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop.
22: Ja sobie odpalam mapę drogową aktualnie, żeby podpowiedzieć zmotoryzowanym, jakich tras teraz unikać. Mamy delikatny zator na DK79. Jeśli jedziecie od strony Jaworzna, to wyhamujecie na wysokości centrum handlowego na pasach w kierunku Sosnowca. Zachowajcie zatem czujność za kółkiem. Coraz większe natężenie ruchu też na 86 w Katowicach. Tam z kolei od strony katowickiego Giszowca w kierunku centrum się przytyka. Powodem są remonty drogowe. A na termometrach 16 stopni.
21: Sponsorem programu jest... jest właściciel sklepu detektywistycznego Spy Shop. Katowice, Warszawska 48. www.spyshop.pl.
1: Minęła siódma, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Barbara Nawacka chce, by służby zbadały prezydenckie weto w sprawie e-dziennika. Zdaniem minister edukacji argumenty prezydenta Karola Nawrockiego są zbieżne z tym, czego chciały firmy zajmujące się sprzedażą dzienników elektronicznych. Informacje na ten temat zbiera Mateusz Gołębiewski.
10: Minister edukacji Barbara Nawacka chce, by służby sprawdziły, czy w trakcie pracy nad ustawą już w Pałacu Prezydenckim nie doszło do niedozwolonych działań lobbingowych. Wcześniej Nawacka nie gryzła się w język w sprawie weta.
20: Zła decyzja, głupia decyzja, uderza w portfele rodziców.
10: Państwowy dziennik miał być bezpłatny dla szkół i rodziców, a jego pilotaż miał ruszyć w przyszłym roku.
1: Zakłócenia GPS uderzają w Trójmiasto. Problem z nawigacją satelitarną nasila się od początku roku, a największą skalę osiągnął w szczycie sezonu letniego. Instytut Łączności potwierdza, że część zakłóceń może trwać nawet wiele godzin. Blisko 4000 biegaczy wzięło udział w Poland Business Run w Warszawie. Wśród startujących nie brakowało debiutantów, którzy z kolei mogli liczyć na intensywny doping kibiców.
23: No to jaki nastrój przed takim debiutanckim biegiem? No bo to pewnie ja bym się stresował.
24: Czemu? Jest to miła atmosfera, także myślę, że będzie dobrze. Pozdrawiam wszystkich z Lublina.
23: Pani elegancko ubrana chyba nie na bieg, prawda?
25: Kibicować.
23: A komu pani kibicuje? Ktoś bliski? Czy...
25: Z pracy od męża.
1: Usłyszał reporterski Mateusz Chłystun. Najważniejsze dla biegaczy był jednak nie czas, ale cel imprezy. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na protezy, rehabilitację i wsparcie psychologiczne dla niepełnosprawnych.
26: SK Śląsk News.
22: Piękna słoneczna pogoda i kilkuset pływaków w każdym wieku. Za nami finał Grand Prix w pływaniu długodystansowym na wodach otwartych Pogoria Open Water w Dąbrowie Górniczej.
27: Weronika Blecha z Wydziału Marki Miasta Kultury i Sportu. Przyszło 200 uczestników, 3 km do pokonania. Dzieci, dorośli, młodzież, jest nawet sztafeta rodzinna.
28: Mikołaj Politański, mistrz Śląska z pływania.
29: Powiedz, w jakiej kategorii startujesz?
28: Na kilometr.
29: Jest jakiś stresik?
28: Zawsze jest.
22: A na miejscu była nasza Agnieszka Kucjas z ekipą SK Summer City.
30: Jankes! Kama!
31: Kama!
30: I Wiktor!
31: Wiktor!
30: W Radiu SK!
0: No i mamy go. Ostatni dzień wakacji, 31 dzień sierpnia, poniedziałek.
32: Dzień dobry, witamy. Oczywiście korzystajcie z tego, co mamy oczywiście w kalendarzu. No właśnie, w jakim trybie jesteście? Czy wakacyjnym, czy pracowym?
0: Bo my w trybie finansowym. Za chwilę 5 słów, 5 stów. Zagramy w skojarzenia. Tylko potrzebujemy waszych numerów telefonów.
32: Zgłoście się oczywiście na Messengerze. Pochwalcie się jakąś fajną fotką wakacyjną. Wybierzemy tę najfajniejszą według nas. No i do tej osoby zadzwonimy.
0: Gramy już za chwilę. Messenger, numer telefonu i coś wakacyjnego.
32: A ty masz jakąś fajną fotkę z wakacji?
0: Mam. Teraz ci pokażę takie... poza anteną.
32: A poza anteną tylko, tak? Na antenie już nie.

0: Mamy go. W końcu się zgadza tytuł z tym, co jest w kalendarzu. Tak śpiewał, że ostatni dzień lata i cyk, ostatni dzień wakacji dzisiaj.
1: Zgadza się. 31 dzień sierpnia. No i zabieramy się za 5 słów. Jak sobie życzycie, oczywiście.
0: Kasa do wzięcia.
2: 5 słów.
1: No dobra, okej. Zabieramy się za Kasiorę na antenie Radia SK. Za chwilę wybór albo ty, albo ja. Halo, halo, dzień dobry, witamy, tu SK.
3: Dzień dobry, witam.
1: Ach, ale żyleta.
0: Razem z nami Bartek, rozwoziciel jedzenia, cateringowiec. Witamy. Jesteś aktualnie pomiędzy jednym, drugim mieszkaniem? Trzymasz torbę w ręku?
3: Nie.
0: Ale jesteś w trakcie roboty?
3: Nie, ja w trakcie. W sensie przed pracą, jakby mamy tak do firm, jakby rozwozimy. Tak.
0: Oki, pan kanapka, czyli znaczy się. No.
1: Idealnie, wspaniale, możesz dzień rozpocząć, ostatni dzień lata z 5 stówkami. No zobaczymy, koło wybierzesz najpierw. Koło wybierasz, z kim będziesz grało 5 stów, z Wiktorem czy ze mną?
3: Z Wiktorem.
1: Bardzo dobrze, to jest słuszna koncepcja. Niech się denerwuje, chłopak.
0: Dobra, słuchajcie, to ja wychodzę ze studia, a wy się poznajcie, no i róbcie te skojarzenia.
1: Powiedz coś o sobie, czym się zajmujesz, znaczy już wiemy, tak? Okej, okay. Jakieś twoje zainteresowania?
3: Kurde, no to jakieś tam są, powiedzmy, samochody, dajmy na to.
1: Okej, okay. Masz żonę, dzieci?
3: Dziewczynę.

0: Bez dziewczyny.
1: Okej. Okay. Na co robisz, lubisz robić w wolnej chwili?
2: Jeździć samochodami i spędzać czas z dziewczyną.
3: Dobra. A, połączył to.
1: No dobra, okej. Okay. No dobra, okej. Okay. To na razie tyle wystarczy. Słuchaj, zabieramy się za 5 słówek. Szybkie twoje skojarzenia. I jednym słowem musisz skojarzyć to, o czym ja powiem. I zobaczymy później, jak to pójdzie w stronę Wiktora, jak Wiktor skojarzy słowa, które już teraz się pojawią. Dobra?
2: Dobra.
1: Im więcej tych samych skojarzeń, tych samych słów, tym więcej kasiory dla was. No dobra, lecimy. Coś z twojej branży na dzień dobry. Catering.
2: Jedzenie, kanapka.
1: Jedno słowo musisz wybrać.
2: To kanapka.
1: Catering, kanapka. Dobra, lecimy dalej. Rower.
2: Łańcuch.
1: Mhm, zapisujemy. Łańcuch. Książka.
2: Słowa.
1: Słowa, okej. Okay. Zaliczone oczywiście. Panele.
2: Fotowoltaiczne.
1: Czyli fotowoltaika, dobra, okej. Okay. I jeszcze flaming.
2: Różowy.
1: Dobra, no to mamy to oczywiście. Catering, rower, książka, panele, flaming. Poznaliśmy twoje skojarzenia. Teraz krótka przerwa, dwa numery. Za chwilę wpadnie do studia Wiktor. No i będziemy, no, kombinować tak, byście zgarnęli jak najwięcej kasy. Będziesz z nami za chwilę?
2: Będę, oczywiście.
1: Wy też zostańcie. 5 słów.

0: Jesteśmy ready. 18 minut po godzinie 7.
1: Mój umysł jest ready.
0: No dobrze, wrócił do studia Wiktor.
2: Jestem.
0: Jest z nami też halo,
2: Bartula.
3: Jestem. Halo.
0: Dobrze, jest
2: Bartolomeo. Oczywiście.
0: No dobra, okej. Poznaliśmy twoje słowa, no teraz musimy będziemy do nich wracać, bo jest Wiktor, więc nie można. Im więcej tych samych skojarzeń do słów, które za chwilę Wiktor pozna, no to tym więcej kasiory.
2: No maksymalnie 500, minimalnie 0. Takie są realia.
3: Rozumiem.
2: Chciałbym. Trzymam kciuki sam za siebie, Bartek, wiesz?
0: Bartek, możesz delikatnie podpowiadać, ale wszystko z głową. Ja poznałem w imieniu Wiktora ciebie bardziej troszkę. Twoje zainteresowania to motoryzacja i ma wspaniałą dziewczynę. Samochody, te sprawy.
2: To jak u mnie, ja też kocham samochody, też mam wspaniałą dziewczynę.
0: Wszystko się zgadza, czyli pasuje.
2: Grajmy.
0: No to na pewno będzie 500.
2: Dajcie pierwszy wyraz, zróbmy to.
0: Proszę bardzo, gotowy jesteś?
2: Mhm.
0: Catering.
2: O, czyli twoje zainteresowania, bo ty jesteś rozwozicielem jedzenia.
4: Co za przypadek.
0: Branża Bartka, rzeczywiście.
2: A skoro catering i skoro pamiętam, jak nazwałem cię parę minut temu panem kanapką.
0: Mhm. No to co mogę powiedzieć?
2: Stawiam na kanapkę.
0: Dobrze. No dobra. Nie wiem, czy on przypadkiem nie słuchał tego radia, jak wyszedł. No dobra, okej.
2: Dawajcie drugie.
0: Rower. Twoje skojarzenie, Wiktorku, no i to z rowerem.
2: Tu robi się troszkę trudniej.
0: Rower. No rower to fajna sprawa.
2: Czy to jest, zadam pytanie z odpowiedzią tak lub nie, czy to jest jakaś część roweru?
0: Bartek, no możesz odpowiadać. Tak.
2: Tak, to jest część roweru?
3: Tak.
2: Czy to jest niegrzeczne skojarzenie, czy raczej grzeczne?
3: Grzeczne. Raczej nie jest to niegrzeczne.
0: A co ma rower? Co on wymyślił?
2: Jest takie jedno.
0: Siodełko?
2: Tak, trochę niżej. Kurczę, nie.
0: Dawaj!
2: Jak rower...
0: No?
2: Siodełko.
0: Siodełko.
2: No to co to było?
0: Niżej niż siodełko. Czyli co?
2: Co?
0: No łańcuch.
3: Łańcuch.
0: Takie niegrzeczne skojarzenie.
2: Łańcuch jest zaraz obok niegrzecznego skojarzenia.
0: Lećmy dalej. Uwaga. Książka. Wiktorku.
2: No dobrze, no daj pomyśleć człowiekowi. No jestem.
0: W Wiktorku szybko, to jest... Bartek szybko kojarzył. To na tym polega ta akcja. To jest szybkie skojarzenie do wyrazu, które się pojawia.
3: Szybkie skojarzenie, dokładnie.
2: Czy to jest coś, z czego książka się składa?
3: Tak.
4: I tyle.
3: W pewnym sensie tak.
2: Raczej obszerne, czy raczej pojedyncze?
0: Gdzie mi tam
3: grzebie? Obszerne.
0: No właśnie, masz teraz za swoje.
2: Rozdział.
4: Kurka.
0: Słowa.
2: Słowa. No dobra. Trzecie.
0: Dobra, trzecie to było. Teraz czwarte. Panele.
3: To będzie trudne.
4: Ty jesteś w temacie teraz.
2: Mam dwie możliwe odpowiedzi.
0: No.
2: Więc mam pytanie, które zredukuje moją odpowiedź do jednego.
4: Ale takie...
2: Czy to jest coś, po czym się chodzi?
3: No nie, właśnie, nie.
2: No to jeżeli nie, to w takim razie fotowoltaika.
0: Dobrze.
4: Jest.
0: I ostatnie słowo, czas się kończy. Flaming. Flaming. Kojarzysz?
2: Kojarzę, ptaszek taki.
0: Ptaszek,
2: albo
0: wakacje.
2: Taki pisarz, co napisał Jamesa Bonda.
0: Dokładnie. Lecimy?
2: No to jak flaming
0: się kojarzy, no.
2: To ja po prostu na koniec postawię na kolor różowy.
0: I to jest prawidłowa odpowiedź. Zgarnia. 3 stówy! Ładnie.
2: Win. No tak, mogło być lepiej, ale też mogło być gorzej.
3: Mogło być lepiej, no ale no co?
0: Na różowo. No. Bardzo dobrze. Trzy stówki wypłacamy oczywiście z naszej radiowej kasy. Gratulacje, panowie. No ładnie.
2: No, mamy podobne umysły.
5: 500.
0: Łańcuch.
2: Ale lipy nie było, prawda?
0: No nie, oczywiście, że jest.
4: Następnym ci damy
0: lipę. Teraz jest Dua Lipa.

0: Ale ona ma fajny głosik, naprawdę kocham ją. Sienna Spiro Wesce.
1: Ona tak fajnie brzmi, nasza Kama, która do nas jutro wróci. Przy okazji pozdrowienia dla Kamili, która nas słucha dzisiaj od samego rana. Cieszymy
0: jutro
1: się bardzo.
0: Jutro razem z nami.
1: Jutro w komplecie tak zwanym. A za chwilę dołączą do nas newsy.
0: Tak, no i w newsach o tym, że zatrzymanie Radosława Piesiewicza, czyli prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, może się przelać i mieć konsekwencje na naszych sportowców.
1: Zabiorą nam medale?
0: Tego nie wiem, ale... chyba jedyne, co pozostało, to pomodlić się do patrona Centrum Olimpijskiego. Janka.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Światowa wystawa Titanic przybywa do Katowic. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Nie przegap! Wystawa Titanic już od 4 września w Katowicach. Już dziś kup swój bilet na titanic.pl.
6: I po reklamie.
7: Ostatni dzień wakacji. Natalia Czarnuch, cześć. Witam się z Wami w ten poniedziałkowy poranek. Na termometrach mamy około 17 stopni Celsjusza, tyle w Tychach, Mikołowie czy w Lędzinach i Imielinie. Po południu słupki rtęci podskoczą maksymalnie do 25 kresek powyżej zera w miastach naszego regionu. Tymczasem jeśli chodzi o sytuację drogową, powoli rozkręca się poranny szczyt komunikacyjny. Uważajcie na DK79, jeśli jedziecie od strony Jaworzna w kierunku Sosnowca. Tam trzeba wyhamować.
8: Minęła 7.30, to jest Eska News, Jakub Krzyżak. Śmiertelny wypadek na Krajowej 25 w Wielkopolsce. Na odcinku Międzybórz-Chojnik pod kołami osobówki zginął rowerzysta. Droga jest całkowicie zablokowana, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Onet dotarł do wewnętrznego listu, który otrzymali członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To po tym, jak szef PKOL na 3 miesiące trafił do aresztu. Są 3 scenariusze, w najgorszym przypadku możliwe byłoby nawet zawieszenie polskich sportowców.
9: SK Sport News.
8: Raków z 4. porażką z rzędu i nadal 0 punktów. Jagiellonia wygrała w Częstochowie 5-2. W śląskich derbach natomiast Górą GKS, który wygrał z Górnikiem 3-2. Emocje do samego końca także w Łodzi. Z niej z wygraną wyjechał Lech, który wygrał z Widzewem 3-2. Imponująca forma polskich siatkarzy. Biało-czerwoni wygrali Memoriał Jerzego Huberta Wagnera. W ostatnim meczu rozgrywanego w Krakowie turnieju pokonali Francję 3-1. Trójkolorowi zajęli 2. miejsce, 3. lokata przypadła USA, a 4. Słowenii.
10: Jankes. Kama i Wiktor.
11: Dzień dobry, ostatni dzień wakacji dzisiaj.
12: Dzień dobry, witamy oczywiście samego rana, 7.34 w tym momencie. Czy tryb wakacyjny, czy tryb pracowy? Jak jest po waszej stronie?
13: Ja niestety tryb pracujący. Okazało się, że włączenie trybu samolotowego w telefonie nie rozpoczyna urlopu.
11: To może chociaż na tapecie zdjęcie z plaży.
12: Tryb otwarty na naszym Messengerze oczywiście. Dajcie znać, w jakim trybie jesteście od samego rana.
11: Można też telefonem 664 402 302.

0: To już 7.40 minut do godziny 8 w Radiu SK w poniedziałek 31 sierpnia. Zamykamy wakacje. Koniec. Do widzenia. Dziękujemy.
1: No właśnie, to dziś to powietrze tak pachnie.
2: Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji.
1: Deszcz, nawet to nie deszcz.
0: Ja w te wakacje zjadłem jakąś naprawdę niezliczoną ilość gofrów z bitą śmietaną i ze świeżymi, to ważne, nie z puszki, ale ze świeżymi owocami. Najczęściej były to truskawki.
1: Czyli na pytanie, co zapamiętasz z wakacji 26, to będzie po prostu bita śmietana, owoce
0: i wafelek.
1: Na dzień dobry,
0: tak. Na dzień dobry to jest goferek pyszny.
1: Z czeborem.
0: Bita śmietana, nie, bita śmietana i świeże owoce, truskaweczki.
1: Ja z wakacji 26 zapamiętam, że globalne ocieplenie to jest zjawisko, które dzieje się na całym świecie, oprócz plaży nad Morzem Bałtyckim.
0: W sensie wody, tak?
1: I tego, co się dzieje na piasku. To nie dotyczy tamtego rejonu nadbałtyckiego.
0: Okej. Okay. To idźmy dalej. Zapytajmy naszych słuchaczy z samego rana, jak jest po waszej stronie. Co najbardziej utkwiło wam w głowie i wyplujcie to z tej swojej głowy cudownej. Poczęstujcie, podzielcie się, jak jest z wami. Co wam zostało w głowie, jeśli chodzi o wakacje 2026?
1: Co to może być? Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK. Tu się wchodzi na dwa sposoby, albo 664-402-302, albo ikonka mikrofonu na Messengerze.
3: Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać, Euroraba ty masz.
5: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
7: A tamta to jest mega.
6: Mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: To będzie ostatnia reklama. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
10: I po reklamie.

0: Niektórzy z wakacji 26 zapamiętają właśnie ten hiciorek, czyli kooperację Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Grają dla nas w ostatni dzień wakacji. Czekaj, jeszcze mikrofon ci włączę, cyk.
1: A niektórzy z pewnością zapamiętają łączność z Kamilem Noselem, no, który jest dobry w te klocki. Jak zadzwoni raz, to znaczy, że coś się dzieje.
0: Profilaktycznie, jeżeli nie chcecie paść ofiarą Kamila Nosela, przypominamy, między 7.45 a 8.00 tryb samolotowy, jesteście bezpieczni.
1: Nieczynne do odwołania. No dobra, dzwonimy w sprawie zaginionej walizki.
0: Mhm. Dzwoni Wydzielina Ewelina.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo?
4: Moje uszanowanie, Wydzielina Malina po tej stronie, LBZZ. Lotniskowe Biuro Rzeczy Znalezionych. W sprawie walizki, to pani, tak?
3: Tak.
4: Szanowna pani, bo widzę, że tutaj została zgubiona i przez Norwegię jeszcze leciała, a pani nie wskazała innej walizki lub też innych osób?
3: Nie, ale... A o co chodzi dokładnie?
4: No o tą pani zgubioną walizkę.
3: Walizka jest już do mnie w drodze. Dzisiaj mam ją odebrać od kuriera.
4: No wiem, tylko ja tego kuriera zawrócę, bo ja nie mam od pani deklaracji na inną walizkę. I nam w Biurze Rzeczy Znalezionych, proszę pani, się tutaj nie zgadza, dlatego też wykonałam ten telefon.
3: Ale jak się... Nie rozumiem,
4: bo... jesteśmy rozliczani, już pani mówię, z ubezpieczalnią. I teraz, proszę pani, w ubezpieczalni mamy tak tygodniowo 2-3 walizki do zgubienia. I teraz, jeżeli wydamy pani walizkę, to już nie mamy walizek zgubionych. Dlatego jest, proszę pani, propozycja taka, żeby pani nam zasugerowała, jaką inną walizkę możemy na poczet tego ubezpieczenia zgubić.
3: No a co z moją walizką? Bo tego nie rozumiem.
4: No będzie w momencie, kiedy pani wskaże inną osobę, której walizkę możemy zgubić.
3: Pierwszy raz słyszę o takiej sytuacji, naprawdę.
4: Proszę pani, no bo...
3: Od 3 tygodni walczę o uzyskanie walizki i ona już jest namierzona. Tak. Bo kontaktowałam się z lotniskami, tak? I ona, ja właśnie kurier za godzinę u mnie będzie.
4: Ja to rozumiem, tylko nie mamy innej walizki, proszę pani, z pani konta, żebyśmy mogli mieć ciągłość zgubionych walizek.
3: Nikt mi tego nie powiedział. Przecież ja od 2 tygodni załatwiłam temat i kurier miał mi dostarczyć walizkę.
4: My o tym nie trąbimy, proszę pani, wszem i wobec, bo to jest taka wewnętrzna sytuacja, żebyśmy my mieli etaty i żebyśmy się rozliczali z ubezpieczeniami, to niekiedy, proszę pani, są gubione walizki.
3: No dobra, ale ja nie rozumiem pewnej rzeczy, bo tak. Ja jestem zwykłym pasażerem, ja nie znam się na tych zasadach i teraz po prostu każecie mi kogoś tutaj wskazywać. Ja nie mam nikogo naprawdę w ciągu godziny, a ja dążę do tego, żeby tą walizkę odzyskać, tak?
4: Proszę pani, to może Darii walizkę byśmy zgubili?
5: Gosiunia, zostałaś wkręcona w Radio SK!
3: Nie wierzę!
2: Nosel wkręca w Radio SK!
0: Czekam na wasze zlecenia.
1: No i fajnie. Jedna kawa zaoszczędzona, ciśnienie podniesione.
0: To, że denerwują się na siebie osoby z rodziny, to ja rozumiem, ale na miejscu Nosela, to ja bym chodził po mieście w kominiarce.

0: Supergirl, a my po ósmej też będziemy mieć supermoce na początek roku szkolnego.
1: Zgadza się, jak najbardziej tak. Zajrzyjcie na sk.pl, tam sporo się dzieje, tam oczywiście zgłoszenia również.
0: Dajcie nam znać, jaką supermoc chcielibyście mieć dla swojego dziecka albo dla siebie, tak żeby wejść dobrze w ten rok szkolny, a my wypłacimy 1000 złotych kieszonkowego.
1: No to jest supermoc, fajna trampolina, no takie kieszonkowe, proszę pana. Super, 1000 złotych czeka oczywiście kieszonkowego na początek roku szkolnego oraz zestaw śniadaniowy mamy dla was.
0: To jest.
1: Zajrzyjcie w to miejsce i od razu będziecie mieć piątkę na dzień dobry w dzienniczku.
0: A to miejsce to sk.pl.
2: Jankes. Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: Radio SK. Radio SK.
4: Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.

0: maski, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
4: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
5: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21.30 w TVN.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop.
12: Już gęsto zrobiło się na autostradzie A4, zatem tam teraz kierowcy muszą wyhamować, w szczególności jeżeli jadą od strony Mysłowic w kierunku centrum Katowic. Z kolei w samych Katowicach mamy korek na DK86. To na pasach od strony Tychów wyhamujecie na wysokości Giszowca, jadąc w kierunku Sosnowca. No i trzeba też zwolnić na autostradzie A4 za Piekarami Śląskimi, tam mamy remonty drogowe. Na niebie sporo gęstych chmur, a na termometrach mamy około 15 stopni Celsjusza.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Katowice, Warszawska 48. www.spyshop.pl.
13: Minęła ósma, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Jedna osoba zginęła w porannym pożarze na gdańskiej Zaspie. Dziś około 5 rano ogień pojawił się w mieszkaniu na 9 piętrze budynku przy ulicy Startowej.
14: Dosyć szybko strażacy zgasili ten pożar. W środku okazało się, że na razie zajmowane zwłoki.
13: Mówi Jacek Jakubczyk z Gdańskiej Straży Pożarnej. Przyczyny pożaru badają policjanci. MSZ potwierdza, że na pokładzie promu, który zatonął u wybrzeży Cypru, nie było Polaków. Zginęło co najmniej 7 osób. Jednostka zatonęła krótko po wypłynięciu z portu Kirenia. Więcej reporter eski Mateusz Gołębiewski.
15: Ofiar może być więcej, bo do tej pory uratowano 237 osób. Nadal trwają poszukiwania 30 pasażerów. Cypryjskie media pokazują nagrania przepełnionych łodzi ratunkowych, które wyciągały z wody rozbitków. W związku z wypadkiem zatrzymano kapitana jednostki i 7 członków załogi.
13: Około 1000 osób w weekend wyruszyło w Tatry, by w rytmie eskowych hitów zbierać śmieci. To w ramach akcji Czyste Tatry, to już 15. edycja tej akcji, która już przyniosła ogromny efekt. Śmieci w górach jest zdecydowanie mniej i Tatry teraz mogą być przykładem, mówi Rafał Sonik, pomysłodawca akcji Czyste Tatry.
16: To, że idzie przykład z Tatry, powoduje, że ludzie mniej śmiecą również nad jeziorami na wybrzeżu Bałtyku.
13: W ramach wydarzenia oprócz sprzątania gór w Zakopanem odbywał się ekopiknik i koncerty w centrum miasta.
17: SK Śląsk News.
12: Seria włamań do domów jednorodzinnych na Śląsku. Łupem złodziei padał sprzęt elektroniczny, złoto i pieniądze.
18: Dwie osoby usłyszały zarzuty kradzieży z włamaniem i przyznały się do ich popełnienia. Policjanci sprawdzają, czy zatrzymani mogą mieć związek z innymi podobnymi przestępstwami.
12: Mówił oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Będzinie Marcin Szopa. Sprawa ma charakter rozwojowy. Przed nami urodziny miasta Katowice. 11 i 12 września w Strefie Kultury czeka na Was moc atrakcji. Doskonali artyści, dwudniowy program i festiwalowa atmosfera.
19: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK. Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek, 31 sierpnia, kończymy wakacje.
20: Ten zdarty głosik Jankesa sugeruje, że wakacje były dobrze spędzone.
19: Tak, to był wyjątkowy speedwayowy weekend, co zresztą było słychać na PGN Narodowym. Przy okazji pozdrawiamy oczywiście wszystkich fanów czarnego sportu.
20: Janki z wakacji 26 zapamięta motorki, a wy co macie w głowie na wspomnienie tych kończących się właśnie dwóch miesięcy?
21: Cześć Eska, mi z tegorocznych wakacji najbardziej utkwiło w pamięci to, że moja wątroba jest niezniszczalna i przyjmie wszystko. Pozdrawiam.
20: Ja wiem, o co pani chodzi.
19: Okej.
20: To są te tłuste ryby nad morzem.
19: No to teraz lornetka do rybki.

0: Витаем в своем гараже, которому бракує, щоб був на блиск.
1: На нас не патрз, ми ті з Богаєм спшантати не будемо, навіть за пенюнзе.
2: А іле?
1: Już jest zainteresowany.
0: W końcu się posprząta. Pozdrowienia dla sąsiadów, ale nie o tym, nie o tym teraz. Co tam się wydarzyło w tej... Gdzie to było, u nas czy w Austrii?
1: W Austrii jest afera, ciebie nie było w internecie, a wiralem się poniósł filmik z awantury polsko-austriackiej na szczycie góry, słuchaj.
0: Austriacy na szczycie góry.
1: Z Polakami wyzywali się. Chodzi o to, że szło polskie małżeństwo po austriackich górach, 3000 metrów wysokości i...
0: Wysoko.
1: Za nimi szedł austriacki profesjonalny przewodnik z klientami. Mhm. I stwierdził, że na takiej wąziutkiej grani, gdzie się ledwo mieści jedna osoba, wyprzedzi tych Polaków. No, no i okay. Doszło do szarpaniny. Ten po austriacku...
0: No nie, nie

0: puścimy.
1: My je puścimy. Może
0: tam była linia ciągła, nie można było wyprzedzać akurat teraz, no.
1: Podobno straszne słowa na siebie rzucali, przeklinali na siebie. Wiesz,
0: jak w jakim języku?
1: No po austriacku. On tak mówił, sznycel, sznycel, sznycel.
0: A my jak się kłóciliśmy, też po austriacku?
1: My po polsku odpowiadaliśmy.
2: Też trochę pokazywaliśmy.
1: Cały film jest wiralem w sieci, oczywiście, słuchajcie, awantura polsko-austriacka na szczycie góry.
0: Jaka to była wysokość?
1: 3000 metrów.
0: No i dobrze, no to była wymiana zdań na wysokim poziomie. Jankes.
1: Kama. Wiktor. W Radiu SK. Radio SK. Naprawdę to jest szczyt wszystkiego.

0: Sponsorem konkursu jest producent produktów śniadaniowych Dudusie.
1: No dobra, okej, zabieramy się za supermoc na antenie Radia SK samego rana, 18 minut po godzinie 8.
2: No, kiedyś polski artysta śpiewał mam supermoce, a my mamy Klaudię. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Cześć Klaudio. No jak ty się masz samego rana?
3: Bardzo dobrze.
2: Mhm. Powiem ci, że jak na mamę dwójki dzieci, która za chwilę startuje, jedno do szkoły podstawowej, drugie do szkoły średniej, to rzeczywiście to dobrze brzmisz.
3: No dobrze, to już jest kwestia sprawy ogarniania.
1: A powiedz mi, w jaką supermoc wyposażyłabyś siebie i, no i swoje dziecko, jeśli chodzi o nowy rok szkolny?
3: Spokojnie, nie panikuję, ogarniam.
1: No, o, takie trzy elementy bardzo ważne.
2: Ta supermoc brzmi tak, bo to jest taka supermoc zen.
3: Dokładnie.
1: No tego ci oczywiście z całego serducha życzymy, żeby tak było, żeby było przede wszystkim spokojnie, bo wiadomo, że nigdy nie jest.
2: A z którym jest więcej problemów? Z tym ze szkoły średniej, czy z tym z podstawówki?
3: Nie, z tym z podstawówki. Średni już jest ogarnięty w miarę.
2: Proszę bardzo.
1: Ja sobie pomyślałem o swoim synku, który ma teraz prawie 6 latek, jeszcze teraz idzie do zerówki.
2: Ty to za chwilę będziesz dopiero miał...
1: Ale się będzie działo.
2: Będziesz potrzebował supermocy.
1: No dobrze, dobrze, dobrze. Cieszymy się, że podzieliła się swoim pomysłem na swoje supermoce na sk.pl. No w związku z tym mamy dla ciebie oczywiście no prezenty, nagrody, przyjemności.
2: 1000 złotych kieszonkowego na początek szkoły i zestaw śniadaniowy Dudusi.
1: To dla ciebie. A tobie?
3: Dziękuję bardzo. No super.
1: A dzisiaj z samego rana już była kawka? Jest supermoc?
3: Była kawka, ale będzie chyba jedna.
1: No i bardzo dobrze. To ja lecę robić kawę i będzie super.
2: No ja przypominam wszystkim, że chociaż pieniądze szczęścia nie dają, to w tym przypadku zapewniły siłę spokoju.
0: Sponsorem konkursu jest Cedrop S.A., właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów Dudusie.
2: A reszta supermocy na sk.pl. Dajcie swoje.

0: Margaret z Radio SK, 26 minut po godzinie 8. Jutro dzieciaki do szkoły, a dzisiaj nauczyciele do Warszawy.
1: Protesty się zapowiadają, no walczą o swoje, również w systemie edukacji. Oni po prostu przejeżdżają do Warszawy po to, żeby rządzących czegoś nauczyć. Jankes.
0: Kama i Wiktor. I za chwilę o tym rzeczywiście w newsach, ale już to widzę, że przyjeżdżają nauczyciele, a premier do nich. A, wyciągamy karteczki. Eska.

0: Reklama.
1: Jak raty to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach, od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty, 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60%. Kosiarka spalinowa stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Białas, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Natalia Czartuch, cześć, witajcie ponownie. W ten ostatni dzień wakacji słupki rtęci na termometrach w takich miastach jak Jaworzno czy Dąbrowa Górnicza wskażą maksymalnie 24-25 stopni. Synoptycy od meteo opowiadają jednak późniejszym popołudniem przelotne opady deszczu. Aktualnie gęste chmury unoszą się na przykład nad Sosnowcem, a termometry wskazują 16 kresek na plusie. Tymczasem na drogach uważajcie na DK86. Na pasach od strony Tychów w kierunku Katowic mamy korek na wysokości Giszewca.
12: Minęła 8.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Domagają się podwyżek i powiązania pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarstwie. Dziś, dzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, o 11.00 przed kancelarią premiera ruszy protest nauczycieli i pracowników systemu edukacji. Ostatnie podwyżki w oświecie były w 2024 roku. IMGW ostrzega przed burzami i upałem. Alerty wydano w 10 województwach. Chodzi o Wybrzeże oraz centralną i południowo-wschodnią część kraju. Polskie siatkarki po świetnej grze w fazie grupowej powalczą dziś o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Portugalii, która w grupie wygrała 2 spotkania, a 3 przegrała. Początek spotkania o 18.00.
13: Jankes. Kama i Wiktor.
14: Jankes, Kama i Wiktor.
13: Radio SK.
15: 8.32, już teraz 28 minut do godziny 9.
16: Po każdych wakacjach zostaje jakiś obrazek w głowie, jakieś wspomnienie. No pytanie, co będziecie mieli, bo dzisiaj jest ostatni dzień wakacji Anno Domini 26 w głowie po tych. Halo.
17: Z wakacji 26 zapamiętam na pewno to, że nad polskim Bałtykiem jest zjawisko. Obojętnie ile pieniędzy ze sobą nie weźmiesz, zawsze jest za mało. Pozdrawiam.
15: Tato, to co, chodźmy jeszcze na gofra.
16: Tatę, puść blika.
15: Najważniejsze, żeby było fajnie.
16: A wy co macie w głowie po tych wakacjach?
18: Może chcieli.

0: O, jak ja bym chciał powtórzyć jeszcze raz te wakacje. Repeat It, prośba też od Martina Garrixa i od Rudego za 22 minuty 9.
1: Tak, to był Ed Sheeran rzeczywiście. No dobra, lecimy dalej. Co ty tam znalazłeś ciekawego?
0: Słuchaj, czytam, a jak człowiek czyta, to się edukuje. Już teraz wiem, bo Japończycy zbadali, co lasy robią z naszym organizmem.
1: I jakie są wnioski tej sytuacji?
0: Po pierwsze, że warto bardzo chodzić do lasu, bo, uwaga, po 5 minutach przebywania w lesie, to może być nawet las podmiejski najbliższy twojemu miejscu, w którym się znajdujesz. Mózg zaczyna wydzielać substancje, które działają kojąco na nasz układ nerwowy, a to wszystko przekłada się też potem na nasze zdrowie fizyczne, psychiczne. Jesteśmy lepszymi ludźmi, jeżeli wchodzimy do lasu chociaż na 5 minut.
1: Ale jest jeden haczyk, tak sobie pomyślałem.
0: Jaki?
1: To nie może być Las Vegas.
0: Mam dla ciebie specjalny dźwięk z tej okazji. Uwaga, uwaga, uwaga, uwaga.
2: Reklama.
3: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
11: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
12: I po reklamie.

0: Zespół założony przez tatę. Tatę Magrę. Za 13 minut, godzina 9.
1: Mamusiowie, mamusiowie, jutro pierwszy dzień szkoły.
0: Ale jeszcze napawamy się ostatnim dniem wakacji. Pytamy, co wam w głowie zostanie. Po każdych wakacjach jest jakieś takie jedno charakterystyczne coś. Jakieś wspomnionko, które będziemy nosić w sercu i w głowie.
1: Niektórzy tak balowali, że niewiele pamiętają.
0: To jest inna sprawa.
1: To rzeczywiście.
0: Tak, to tych nie pozdrawiamy akurat.
2: To był pierwszy rok z systemem kamcyjnym w wakacje.
1: Tak, to prawda. Oddajemy buteleczki, bardzo dobrze. Ja teraz sobie przypomniałem, byłem na pięknej plaży na Helu. No, tam jest naprawdę cudownie. Szeroko, miło, dużo miejsca. Można sobie się rozgościć, no.
0: I podobno na Hel jedzie się dokładnie tyle samo, co do Chorwacji, bo tam stoisz w korku ten ostatni fragment.
1: Nie o tym. Ja mówię o szerokiej, fajnej plaży.
0: A co, wy zapamiętacie z tych wakacji? Halo, dzień dobry.
3: Ja dam wam znać za 10 dni, co najbardziej zapamiętam z moich wakacji, bo dopiero je rozpoczynam niedługo. Pozdrawiam wszystkich, którzy są już po urlopie. Proszę się cieszyć także urlopem tych, których urlop jeszcze przed nimi. Pozdrawiam.
0: Tak zwane granie na kodach. Pani oszukuje system.
1: Dziękujemy pięknie. Kto się jeszcze? Halo, halo. Dzień dobry, tu Eska.
4: Cześć, Eska. Z wakacji 26 najbardziej zapamiętam wczoraj zdobyte pierwsze miejsce w turnieju piłki nożnej chodzonej w Charzykowy.
0: Brawo!
5: Yeah!
0: To jest dyscyplina dla nas.
1: Tak? Chodzona?
0: No. Chodzisz, nie męczysz się, jednocześnie grasz.
1: Ja i tak na bramce to mało chodzę.

0: trwa końcowe odliczanie do wakacji 2026.
1: Rzeczywiście, zostało 15 godzin ostatniego dnia wakacji, panie i panowie. Teraz, no, 9, tak, 24 minus 9, 15.
0: To jest trochę tak, jak przychodzi kolega z paczką chipsów i mówi: słuchaj, ja mam ostatniego! I to jest ten właśnie ostatni chip z wakacji do wzięcia.
1: Skorzystajcie z tego wszystkiego, uśmiechajcie się do siebie bardzo mocno, niech to będzie fantastyczny, piękny dzień, no, a my wracamy jutro punktualnie o godzinie 6.
0: Tak, nie szalejcie dzisiaj za bardzo z okazji tego ostatniego dnia, bo jutro musimy rano wstać. Wszyscy!
2: Kama i Wiktor.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Mówisz: nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop.
18: Remonty drogowe i zwężenie do jednego pasa ruchu to są powody, przez które musicie wyhamować na DK86. Jeśli jedziecie od strony Tychów, no to zatrzymacie się w Katowicach tuż za Giszowcem. Oczywiście na pasach w stronę Centrum i Sosnowca. Jedźcie zatem ostrożnie i pamiętajcie, żeby nie jechać zderzak w zderzak. Zachowajcie bezpieczną odległość od poprzedzających was aut. Jak na razie słońce schowało się za chmurami, a na termometrach w stolicy województwa śląskiego 17 stopni.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop, Katowice Warszawska 48, www.spyshop.pl.
16: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Minęła dziewiąta, to znak, że czas na SK News. Jakub Krzyżak. Tragiczny poranek w Wielkopolsce. Nie żyje 43-letni rowerzysta. Do wypadku doszło na krajowej 25 na odcinku Międzybórz-Chojniki.
20: Niestety w wyniku zdarzenia 43-letni rowerzysta poniósł śmierć. 37-letni kierowca odpadł trzeźwy.
19: Mówi Patrycja Naczkę z policji w Ostrowie Wielkopolskim. Na miejscu wciąż pracują służby. Cieśnina Ormus znów w ogniu. USA i Iran wymieniają ciosy, a ropa drożeje. To podwójnie złe informacje dla polskich kierowców, bo dziś ostatni dzień obniżek cen na stacjach w ramach programu CPN. Amerykański atak na irańskie wyrzutnie rakiet wywołał odwet Teheranu, a ceny ropy przekroczyły $90 za baryłkę. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
21: USA zaatakowały irańskie wyrzutnie na wyspie Larak, a Iran odpowiedział atakami na amerykańskie bazy w Jordanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niedzielne uderzenie USA na irańskie wyrzutnie rakiet było pierwszą od miesiąca amerykańską akcją wojskową przeciwko Iranowi. Teheran poinformował też o zestrzeleniu amerykańskiego drona i uszkodzeniu supertankowca, który miał wpłynąć na miny w ciśnienie.
19: W menu ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a przynajmniej raz w tygodniu powinien pojawić się w pełni roślinny obiad. To od jutra na szkolnych stołówkach w całym kraju, a zmiany wynikają z nowego rozporządzenia. Jesteśmy na nie przygotowani, mówi nam Bożena Przypaśniak, dyrektorka przedszkola numer 1 w Sopocie.
22: Mieliśmy szkolenia przeprowadzone, intendent został przeszkolony, kucharz, żebyśmy mogli sprostać tym wymaganiom.
19: Zmiany obejmą także sklepiki szkolne czy automaty.
23: Przepraszam, czy ja mogę jednak wrócić do tej szkoły na te obiady?
24: SK Śląsk News.
25: Od września w szpitalu specjalistycznym w Chorzowie rusza specjalna grupa wsparcia dla osób w żałobie. Spotkania będą prowadzone co tydzień w każdą środę. A od 1 października rusza ogólnopolski program bezpłatnych badań przesiewowych. Pierwszym kryterium, by do niego przystąpić, jest wiek. Od 55 do 74 lat.
26: Drugie kryterium to są tak zwane paczkolaty, to znaczy kto ile papierosów wypalił. Jeżeli ktoś palił paczkę dziennie przez 20 lat, czyli ma 20 paczkolat.
25: Mówiła posłanka Katarzyna Stachowicz. Więcej informacji na sk.pl.
23: Dzień dobry, 2 minuty po godzinie 9:00, od teraz tak się właśnie będziemy słyszeć. Ostatni poniedziałek wakacji, więc będzie lepiej. Za to będę trzymała kciuki. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Już teraz w Radiu SK. Za chwilę Gibbs, Kukon i Ty Masz. Też Wam oczywiście zagramy. Jeżeli patrzymy na kalendarz, to wiemy, że za chwilę jest 1 września, a to oznacza, że można coś podsumować. Nawet jeżeli nie wracacie do szkoły, nawet jeżeli nie jesteście rodzicami uczniów, nauczycielami, to zapewne są takie rzeczy, z którymi w wakacje nie zdążyliście. A właściwie, czego nie ogarnęliście do 1 września. Proszę nagrywać głosówki na eskowym Messengerze. Czym nie zdążyliście do 1 września, choć macie teoretycznie jeszcze na to no prawie cały dzisiejszy dzień. Ja nie zdążyłam, wydaje mi się, odpocząć, ale może macie lepsze strzały. Avicii, Rita Ora, Lonely Together też za chwilę w Radiu SK.
1: Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Media Expert,
7: i po reklamie.
8: Eska.

0: Dobrze to zabrzmiało, przyznajcie, Robin Schulz, Watermat, Take It Slow w Radiu SK, 22 minuty do 10. Z czym nie zdążyliście przed 1 września, a chcieliście, jest Julia.
1: Celem na to lato było zrobienie idealnej opalenizny, pierwszy raz w sezonie. Nie zdążyłam do 1 września.
0: Ale Julia, jest też tak, że wrzesień zapowiada się całkiem nieźle, jeśli o pogodę chodzi, więc być może będzie szansa dopracować opaleniznę. Nie wiem tylko, czy czasu wystarczy. Ania?
2: Cześć SK. Ja jeszcze nie zdążyłam się zorientować, że wakacje się rozpoczęły, a co dopiero, że się skończą. Jak się to stanęło, nie wiem, sam buziaczki.
0: I nagle wszyscy mamy na imię Ania, bo ja też się nie zdążyłam zorientować. Jeszcze raz wakacje. Gdybym wysnuła taki postulat, uczniowie byliby szczęśliwi. Rodzice może trochę mniej, ale też byście zagryźli zęby i dalibyśmy radę.
3: Radio SK. Reklama.
4: Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
6: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: I po reklamie.

Sandra Bocelli, David Guetta. 5 minut do godziny 10. Dobrze ten czas minie. A jutro o tej godzinie to będziecie obserwować na ulicach albo sami będziecie w przepięknych białych koszulach i czarnych dołach wędrowali na oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego. Tak nauczyciele też do was mówię. Będzie dobrze, nie martwcie się. Po 10 gramy znowu najlepsze hity Westy.

0: Reklama. Euro na wszystko cię
1: stać. Euroraba ty masz. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Do euro przy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj.
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
3: TEP Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
2: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
8: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
9: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
10: Czyli podsumowując, fryzura ma być taka jak zawsze. Znowu mam zasłonić uszy włosami, żeby nikt ich nie widział. Zatem zaczynajmy.
11: Nadal zasłaniasz swoje uszy długimi włosami? Wejdź na otostick.com i pozbądź się kompleksów raz na zawsze. Otostick.com. Włosy do góry.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Red Bull 64 Bars Live. Jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku wjeżdża do Krakowa. Na jednej scenie swoje wersy nawinie ścisła czołówka polskiego rapu. Szpaku, Avi, Białas, Kas Bałaganek, Kukon, Palu, Tomp i inni. Ze studia na scenę tylko surowe wersy. Zobacz to na żywo. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Ładnie teraz nad Sosnowcem zaświeciło słońce. Na termometrach mamy 22 stopnie powyżej zera, po południu max 25 kresek na plusie. Tymczasem ja mam dobre wiadomości dla kierowców. Minął poranny szczyt komunikacyjny. Nie ma już większych korków i utrudnień. Musicie wyhamować jedynie w takich miejscach, gdzie mamy remonty drogowe. Mam na myśli drogę krajową 86 w Katowicach. Od strony Giszowca w kierunku centrum mamy zwężkę do jednego pasa. Trzymajcie zatem nogę blisko hamulca.
16: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Punktualnie 10:00, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Śledczy wyjaśniają okoliczności wypadku niedaleko Wołomina. 14-latek i 13-latka wjechali na niestrzeżony przejazd kolejowy skuterem wprost pod nadjeżdżający skład.
20: Pomimo podjętej reanimacji życia chłopca nie udało się uratować. Dziewczynka natomiast została śmigłowcem LPR-u przetransportowana do szpitala.
19: Mówi nam Aneta Nasiłowska z wołomińskiej policji. W sprawie wypadku śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie. Górnicy ponownie protestują w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Poranna zmiana zjechała pod ziemię. ziemię, ale odmówiła pracy. Trwają rozmowy wiceprezesa z załogą, mówi Ewa Grudniok, rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej.
0: Powodem protestu są zmiany kadrowe w oddziale KWK w likwidacji.
19: PGG podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji kopalń. Politycy do tablicy, protestują nie tylko górnicy. Za niespełna godzinę przed kancelarią premiera protest nauczycieli. Domagają się oni przede wszystkim podwyżek.
21: Nie może być tak, że ten nauczyciel, który kończy studia, zarabia niewiele więcej niż płaca minimalna.
19: Mówi nam szef ZNP Sławomir Broniarz. Dzisiejszy protest, jak dodają związkowcy, jest początkiem serii akcji protestacyjnych.
22: SK Śląsk. Sport.
18: Superpuchar Polski w koszykówce wraca do Sosnowca. 26 i 27 września w arenie Sosnowiec zostanie rozegrany turniej, który będzie pierwszym akcentem nowego sezonu i okazją do walki o trofeum imienia Adama Wójcika. Mówi rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Rafał Łysy.
23: W sobotę 26 września zaczniemy meczem pomiędzy Legią Warszawa a Energą Tref Sopot, a później Dziki Warszawa zmierzą się za Stalem Zielona Góra. W niedzielę oczywiście finał.
18: A sezon Polskiej Ligi Koszykówki rozpocznie się 2 października.
24: Nawiązując do protestu nauczycieli, myślę, że uczniowie też chętnie by protestowali przeciwko końcu wakacji. Minuta po 10:00. Damiano David, The First Time Eminem też będzie w tej godzinie. Sanach też będzie. Ja też jestem, Kasia Pęsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Kto potrzebował energii, ten właśnie teraz ją dostał. Whatever turns you on, actually Bon na 17 minut po godzinie 10. Z czym nie zdążyliście przed 1 września, a mieliście? Magda.
1: Cześć, Jaska. No ja nie zdążyłam z formą na lato, a się obejrzałam i już po lecie, także może zdążę w przyszłym roku. Pozdrawiam.
0: Magda, pa. Zasada jest taka, że w haśle forma na lato nikt nie mówi o lato którego roku chodzi. Uważam, że tutaj jest klucz do sukcesu.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
2: Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
5: Okay. Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
6: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
7: Marian, jaki laptop jest top?
8: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11, mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
9: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: I po reklamie.

0: Mam poczucie, że Mroz mógł śpiewać o wakacjach nad polskim morzem, gdzie miliony monet człowiek wydaje, będąc tam. 24 minuty do godziny 11. Ostatni już dzień wakacji, a skoro ostatni dzień wakacji, to kończymy te wakacje z przytupem. I mamy dla Was dziś od 15 specjalny program, a w nim artyści poprowadzą właśnie tę audycję. Który znacie z Radia SK? Sylwia Grzeszczak, Kuba i Kuba, Dawid Kwiatkowski, Fukaj, Margaret, Oskar Cyms, Blanka, a będzie także Łajcior i Michał Sikorski. Kto oglądał 1670, ten doskonale Michała Sikorskiego zna, więc takie osobowości na naszej antenie się pojawią, żeby Was wprowadzić w dobry nastrój i żeby zakończyć właściwie wakacje, bo od jutra nie tylko u Was idzie nowe, u nas też, ale o tym więcej niebawem.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: A gdyby tak spojrzeć na aktywność z innej wysokości? W chwyciarni w PreZero Arenie Gliwice wspinaczka czeka na początkujących i zaawansowanych. Przyjdź, spróbuj i przekonaj się, że to prostsze niż myślisz. Miasto Gliwice zaprasza.
9: I po reklamie.

Shannon Rivers, Stick Figure, David Guetta w Radio SK. 7 minut zostało jeszcze do godziny 11. Lista rzeczy, które trzeba zrobić w wakacje. Kto nie zaczął, ten ma dzisiaj cały dzień. Nie wiem, jak to zrobicie, ale internet twierdzi, że tak trzeba. Wyjedź na weekend. Aha, to się już nie uda. Do nieznanego wcześniej miasteczka. Zorganizuj jednodniową wycieczkę rowerową. To jeszcze da ci radę. Oglądaj wschód lub zachód słońca w wyjątkowym miejscu. Zachód się uda. Kto nie widział wschodu, ten już nie nadrobi. Piknik na trawie. Patrzenie na niebo pod gołym niebem, to znaczy siedząc na kocu na przykład na trawie albo na własnym balkonie, lody z rzemieślniczej lodziarni o nowym nietypowym smaku, domowe ciasto trzeba upiec, grilla zorganizować, spróbować nowego sportu wodnego, nauczyć się podstaw nowego języka i wybrać się do kina plenerowego. To naprawdę będzie bardzo dla Was pracowity poniedziałek.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Dni Gliwic 2026 już od 3 do 6 września. Pod radiostacją w Gliwicach wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Baim Nosowska, Kuba i Kuba oraz Godson, a także młodzi artyści i lokalne zespoły. 4 dni koncertów, spotkań i atrakcji w całym mieście. Od muzyki przez sztukę aż po wydarzenia rodzinne i literackie. Na wydarzenie zaprasza Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydent Gliwic. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i świętuj razem z nami Dni Gliwic 2026.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach, od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
8: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
9: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Siłownia tylko dla kobiet? Kasia już schudła 20 kg, mając 68 lat. Jej sekret to Ladies Gym, klub sportowy stworzony wyłącznie dla kobiet 40, 50 i 60+. Bez facetów, bez luster, bez oceniania. Tu zadbasz o formę pod czujnym okiem trenerki, wykonując w pełni bezpieczny trening obwodowy. Zrób ten pierwszy krok dla siebie. Przyjdź na darmowe spotkanie i odbierz specjalną zniżkę. Zadzwoń 45 176 76. Ladiesgym.pl.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop.
16: Przejazd pod wiaduktem na Mikołowskiej w Katowicach jest już możliwy, a to oznacza duże zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej. Do tej pory większość autobusów jadących z północnej do południowej części miasta jechała objazdem przez ulicę Dworcową i Kościuszki. Od dziś autobusy będą mogły po wyjeździe z dworca PKP od razu kierować się na ulicę Mikołowską. Obsługując na przykład plac Miarki i znajdujące się tam przystanki, o szczegółach przeczytacie na stronie ZTM-u. Sprawdzajcie dokładne rozkłady jazdy.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Katowice Warszawska 48. www.spyshop.pl.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
0: Już prawie 11, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Nie wykluczamy podpalenia. Tak o pożarze w zakładzie w Skarżysku Kamiennej, gdzie produkowane są części do dronów, mówi policja. Ogień w hali zakładu wybuchł minionej nocy.
12: Ustalono, że do pożaru doszło w pomieszczeniu działu montażu. W chwili zdarzenia zakład był nieczynny, nikt nie doznał żadnych obrażeń.
0: Powiedziała nam Anna Sławińska ze skarżyskiej policji. W miejscu pożaru mogą wciąż występować utrudnienia w ruchu. Właśnie teraz powinien rozpoczynać się protest przed kancelarią premiera. To nauczyciele walczą o podwyżki. Na miejscu jest też reporter RSK-i Olek Ruszkowski.
17: Coraz większy tłum gromadzi się w Alejach Ujazdowskich. Już zaraz zaczyna się protest. Jest jeden główny postulat, czyli zmiana sposobu ustalania wynagrodzeń nauczycieli. ZNP domaga się od rządu, by płace były powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Choć większość sejmowa deklarowała poparcie dla tego pomysłu, to obecnie nie ma jednak zgody na takie rozwiązanie. Zdaniem związkowców obecnie proponowany kompromis nie jest wystarczający. Płaca nauczyciela zaczynającego pracę w zawodzie jest obecnie wyższa od płacy minimalnej o 502 zł.
0: Wystarczy prostokątna rakieta i dobre chęci. Pickleball zyskuje coraz więcej fanów w Polsce. To sport rakietowy dla każdego, niezależnie od wieku, mówi Paweł Gruszka, instruktor tego sportu.
18: To jest sport rodzinny. Tutaj widzimy dzieci, rodziców i oni tak naprawdę mogą często grać jak równy z równym.
0: Żeby nauczyć się grać, wystarczy godzina. Na początek warto umówić się z trenerem, żeby poznać zasady.
19: SK Śląsk News.
16: Górnicy ponownie protestują w kopalni Wujek w Katowicach. Poranna zmiana zjechała pod ziemię, ale odmówiła pracy. Trwają rozmowy wiceprezesa z załogą. Mówi Ewa Grudniok, rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej.
20: Głównym elementem protestu i powodem protestu są zmiany kadrowe w oddziale KWK w likwidacji. Odwołanie PO dyrektora, który na tej kopalni pracował.
16: Polska Grupa Górnicza podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji kopalń. O szczegółach piszemy na sk.pl.
21: Jakby dobrze się temu przyjrzeć. To jest 11. Coraz bliżej 12. Tak naprawdę jesteście prawdopodobnie już w połowie pracy, a może nawet i dalej. Jak szef nie patrzy, to są tacy, którzy już skończyli, choć nawet nie zaczęli. I właśnie o to chodzi w ten poniedziałek. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Minuta po 11.

0: Alex Warren, Passenger, zagrał nam na antenie radiojęska Calvin Harris. Za chwilę, jeżeli chcecie być piękni i młodzi, to musicie dużo spać, mówią naukowcy. Ale nie za dużo też. Tutaj jest klucz do sukcesu. 16 minut po godzinie 11. Otóż przebadano idealną liczbę godzin snu, którą powinniśmy zaplanować w swoim kalendarzu, żeby żyć jak najdłużej i żeby wyglądać młodo. To jest, uważam, kluczowe. I to nie jest jakaś konkretna liczba, tylko to jest między 6,5 godziny a 7 godzinami i 50 minutami. Nawet nie musi to być 8 godzin. I teraz o co chodzi? Chodzi nie o to, żeby spać konkretnie między, ale żeby spać stale taką samą liczbę godzin każdego dnia. Więc jeżeli wychodzi nam z kalendarza, że on uwzględnia 6,5 godziny snu, to powinniśmy codziennie spać właśnie 6,5 godziny. Albo 7,5, albo 7, albo 7,50. Powyżej raczej nie, bo organizm się podobno rozleniwia. I to sprzyja regeneracji, to sprzyja temu, żeby organizm odpoczywał i to sprzyja temu, żebyśmy się nie starzeli. Fajnie, można to sobie zaplanować na papierze, ale ja kiedy próbuję spać konkretną liczbę godzin, to kończy się tak, że ląduję w łóżku, a potem mój mózg uruchamia rozliczanie się z niewykonanymi zadaniami i tak sobie leżymy do drugiej w nocy, próbując je rozwiązać bez wstawania.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
4: The Floor. Już dziś o 20:50 w TVN.
5: I po reklamie.
6: Esko.

0: proszę się zatrzymać z tym drugim śniadaniem teraz, które robicie gdzieś, na przykład w firmowej kuchni, bo jeżeli ktoś ma jajka ugotowane na twardo, to okazuje się, że całe życie robiliśmy to źle. Narcotic Trust, Like It za nami w Radiu SK, 23 minuty do godziny 12. To bardziej lunch taki, ale jajko ja bym akurat teraz przyjęła. Tylko ja zawsze dodaję sól i majonez. A teraz internet mówi i mądrzejsi ludzie, że tak się nie robi wcale i to jest w ogóle złe i nie tak się traktuje jajko. Otóż jajko należy posmarować jeszcze ciepłe, przekrojone na pół, serkiem kanapkowym i nie solić. Dlaczego? Bo to ma nadać temu daniu zupełnie nowy charakter. Jajko ma się stać kremowe, a dodatkowo nie dostarczamy sobie zbędnych dla naszego organizmu soli i tłuszczu. Nie dość, że poniedziałek trudny, to jeszcze się okazało, że śniadania całe życie człowiek też je nie tak.
1: Radio SK. Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
8: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
10: I po reklamie.

0: wszystkie hity zaczynają się w Estetem, także to było miło fly. Hi, tuż przed 12 w Radiu SK. Rafał, z czym nie zdążyłeś przed 1 września, a miałeś?
1: Jeny, to jest w ogóle mój koszmar, do mnie to wraca, mimo tego...
0: To dobrze, że zadałam to pytanie, naprawdę bardzo dobrze.
1: Ale naprawdę, ja już dawno temu skończyłem szkołę, a cały czas w okolicach powrotu do szkoły, no już wiadomo, młodszych, to mi się śni to, że ja jestem w szkole i jestem nieprzygotowany. Nie mam zeszytu, nie mam czegoś tam do pisania, to zawsze wraca.
0: Ja ani nie mam w domu kogoś, kto wraca do szkoły, ani nie wracam do szkoły, a dzisiaj przeszukiwałam torebki, bo może kanapkę zostawiłam w czerwcu.
1: To jest straszne. Ja jeszcze mam jedno, po szkole mi to zostało. Nie lubię niedzielnych wieczorów.
0: O, tak. Na szczęście dzisiaj jest poniedziałek. Nie wiem, dlaczego to powiedziałam, bo wiem, że wszyscy czujemy to samo. Rafał Adamczak zostaje z wami.
1: Jestem.
0: Gra najlepsze hity, a przypominam, dziś od 15 nasz specjalny program z artystami. Łajciur będzie, Sylwia Grzeszczak będzie, Michał Sikorski z serialu 1670 też będzie, więc odpalcie koniecznie.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Gdziekolwiek jesteś,
4: cokolwiek robisz,
3: miej Eskę przy sobie.
4: Apka Radio Eska.
3: Radio Eska to hity na czasie w twoim telefonie, wszędzie tam, gdzie masz na to ochotę. Dodatkowo konkursy, newsy i podcasty. Aplikacja Radio Eska. Do ściągnięcia za free w Google Play i App Store.
5: Red Bull 64 Bars Live. Jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku wjeżdża do Krakowa. Na jednej scenie swoje wersy nawinie ścisła czołówka polskiego rapu. Szpaku, Awi, Białas, Kas Bałaganek, Kukon, Palu, Komp i inni. Ze studia na scenę tylko surowe wersy. Zobacz to na żywo. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
6: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
7: Czy uszy twojego dziecka zaginają się podczas snu? Oto Stick Baby pomaga zapobiegać zaginaniu uszu u niemowląt. Estetycznie koryguje także uszy już odstające. I co najważniejsze, robi to w wyjątkowo dyskretny i nieinwazyjny sposób. Odwiedź otostick.com lub zapytaj o Otostick Baby w swojej aptece i śpi spokojnie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.

0: światowa wystawa Titanic przybywa do Katowic. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Nie przegap! Wystawa Titanic już od 4 września w Katowicach. Już dziś kup swój bilet na titanic.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Dziś w regionie maksymalnie 24 stopnie po południu. Wieczorem synoptycy od Meteo zapowiadają przelotne opady deszczu w miastach Śląska i Zagłębia. Jeśli chodzi o pogodę na jutro, na rozpoczynający się rok szkolny termometry mają wskazać 23 stopnie powyżej zera. No i słońce za chmurką, zatem można powiedzieć, że całkiem przyjemnie. A na drogach pamiętajcie, że mamy remonty na DK86. Od strony Tychów w kierunku Katowic trzeba wyhamować tuż za Giszowcem. Jedźcie ostrożnie.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Zbliża się 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. Pożary w Skarżysku Kamiennej i Lublinie pod lupą służb. Jak się dowiadujemy, łączą one wydarzenia w dwóch zakładach związanych z przemysłem obronnym i lotniczym. W lubelskiej fabryce ogień pojawił się wczoraj. Dziś nad ranem strażaków ściągnięto do pożaru zakładu w Skarżysku Kamiennej.
9: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują i weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji.
8: Mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na terenie pogorzenia w Skarżysku Kamiennej dalej pracują służby. Na miejscu są też funkcjonariusze ABW. Przed pierwszym dzwonkiem czujemy żal i rozczarowanie, mówią nauczyciele protestujący przed kancelarią premiera. To przez brak zmian w wynagrodzeniach dla oświaty. Jak podkreślają uczestnicy manifestacji, projekt ustawy podwyższającej płace nauczycieli jest zamrożony w Sejmie od ponad 1700 dni. S17 zyska kolejne miejsca obsługi podróżnych. Powstaną na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Prace ruszą jesienią i potrwają do końca 2028 roku.
10: SK Śląsk News.
7: Od września w szpitalu specjalistycznym w Chorzowie rusza specjalna grupa wsparcia dla osób w żałobie, mówi psycholog i psychotraumatolog Joanna Chmiel-Starzyńska.
11: Grupa ma na celu wsparcie i stworzenie takiej bezpiecznej przestrzeni, żeby przeżyć tą żałobę, ten smutek, rozpacz, żeby o tym opowiedzieć.
7: Spotkania będą prowadzone od września w każdą środę. Zagraj bezdomności na nerwach to tytuł koncertu charytatywnego, który odbędzie się 18 września w Sosnowcu. Tego dnia będzie można pomóc zwierzakom.
12: No i już popołudnie. Tak to się właśnie robi. Popołudnie jakoś tak pozytywnie nastraja, bo wiadomo, że koniec pracy to już prawie. Tak na wyciągnięcie ręki. Justin Bieber, Nicki Minaj. Tak rozpoczynamy z tym duetem. Potem będzie Sanach i Vito Bambino. Kolejny fajny duet. I potem kolejny David Guetta i Sia. Rafał Adamczak, witajcie.

0: Lego. Lego.
1: To tak a propos tego, o czym nam tutaj Shakira. Mam nadzieję, że w tym nowym roku szkolnym nam wszystkim będzie się jakoś układało, również rodzicom. Shakira Jer, La La La, z charakterystycznym... Tam Lego jest? Czy nie? Bo nigdy nie wiem. 17 po 12 pokazują zegarki, za chwilę Gipsy Kukon, ty masz. Kto za kierownicą? Kto wraca z wakacji? Kto cisnął wakacje tak do ostatniego dnia? To uwaga, bo na A1 województwo łódzkie, tam uruchomiono najdłuższy w Polsce odcinkowy pomiar prędkości. System obejmuje 20-kilometrowy fragment między Piotrkowem Trybunalskim Południe a Kamieńskim i już rejestruje wykroczenia. Ale są też takie odcinkowe pomiary prędkości i trochę teraz kieruję tak pytanie, wiadomo, że w powietrze, o ich sens. Jaki jest sens takiego pomiaru w momencie, kiedy między wjazdem a wyjazdem z owego odcinka mamy dwa parkingi i jedną stację benzynową, gdzie się możemy na długo zatrzymać i już ta średnia wasza prędkość przejazdu jest poważnie zaburzona. No jaki to jest sens? Dacie znać?
2: Reklama. 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
3: Eska.

0: Taka świeża nuta w Radiu SK, Armin van Buuren i Sasha Everlasting. Jeżeli jesteście spragnieni takich klimatów, polecam SK Live Remix. Teraz w naszej apce cały czas non-stop możecie słuchać, jak na wyciągnięcie ucha i ręki. A w Radiu SK i w piątek, i w sobotę gramy właśnie takie klimaty. 24 minuty do godziny 13. Słuchajcie, ale co to się będzie działo dzisiaj od 15 u nas w Radiu SK? SK po raz pierwszy i po raz pierwszy swój program poprowadzą popołudniowy dla was. I teraz uwaga, Sylwia Grzesztak będzie. Będzie duet Kuba i Kuba, ci od bursztynowego słowika. Dawid Kwiatkowski, Fukaj będzie z nami. Będzie Margaret Oskar, tym z Blanka, White 2115. Będzie też Michał Sikorski, znany. Tak, to jest ten najsłynniejszy ksiądz w Polsce, tak można powiedzieć, z 1670 z tego serialu. Jak nie jesteście w stanie tego ogarnąć, zajrzyjcie na naszego Instagrama, tam macie ich wszystkich w jednej grafice. Zobaczycie, jak zacne i jak wielkie to jest towarzystwo i oni wszyscy dzisiaj poprowadzą dla was program od 15 u nas w Radiu SK.
1: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce.
3: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
8: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
9: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
10: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
12: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: 3, 17, 40.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
19: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
20: I po reklamie.
21: SK.

Nie spotkałem jeszcze osoby, która by nie powiedziała, że to jest dobry numer, bo jest. H&B, Ring My Bell, 6 minut do godziny 13 i na razie też jak tak pytałem znajomych, to nie spotkałem osoby wśród znajomych, która by nie znalazła informacji na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Niestety, że jej dane nie wyciekły w czasie tego wielkiego wycieku, co to 19 milionów Polaków zostało poszkodowanych. Tylko jak tak pytam i rzeczywiście wszystkich dane wyciekły, to czyjeś dane wyciekły? Czy jak mamy tak wielki wyciek, to mówimy o wielkim wycieku, czy wszyscy kąpiemy się w tym samym sosie? Skomplikowane to wszystko, ale pamiętajcie, zabezpieczajcie się jak tylko możecie i w czym tylko możecie, jeżeli jest taka potrzeba.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład w poniedziałek brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
8: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Hej, co u ciebie?
14: Zapisałem się do TEB Edukacja.
13: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
14: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
13: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
14: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
13: Też bym tak chciała.
14: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
13: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop.
19: Jeśli lecicie sobie trasą S86 na Katowice, to w Sosnowcu na wysokości parku Tysiąclecia niestety przyjdzie wam postać. Zrobił się zator i jeżeli jeszcze macie gdzie, to lepiej to ominąć. Jakiś czas temu także w Katowicach na Mikołowskiej z Kozielską mieliśmy kolizję. Mogą być tam jeszcze niewielkie utrudnienia. Termometry na Śląsku i w Zagłębiu pokazują 24 stopnie. Może gdzieniegdzie jeszcze pokropić.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spyshop. Katowice Warszawska 48. www.spyshop.pl.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Minęła 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. MKOL daje Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu 3 scenariusze. W najgorszym nasi sportowcy mogą stracić igrzyska. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na kryzys w PKOL-u i po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza, o tym Mateusz Gołębiewski, MKOL wskazał różne możliwości, co oznaczałoby zawieszenie praw członkowskich Polskiego Komitetu.
21: Zawieszenie praw to brak Polaków na letnich igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. MKOL oczekuje przede wszystkim rezygnacji Radosława Piesiewicza, a jeśli jeśli do niej nie dojdzie, jego odwołania przez władze komitetu.
0: To trzeba zrobić jak najszybciej,
21: mówi minister sportu Jakub Rutnicki. Polski komitet ma wkrótce ponownie próbować odwołać Piesiewicza.
20: Radosław Piesiewicz, przypomnijmy, usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu prezesa PKOL-u. Dramat w gminie Kępno w Wielkopolsce. Mężczyzna zmarł po spożyciu nieznanej substancji. Butelkę z płynem znalazł w samochodzie, który pożyczył od swojego brata. 38-letni brat zmarłego usłyszał zarzuty, trafił na 3 miesiące do aresztu. Jutro powrót do szkoły, jednak nie dla każdego ucznia to powód do szczęścia.
10: Zwłaszcza dla nastolatków. Całe ciało mówi, śpi do 12, a oni muszą być budzeni o 6.30 na przykład i jest dramat.
20: Mówi Nina Mijalska, psychoterapeutka, terapeutka i pedagogzka. Według wyliczeń uczniowie w tym roku szkolnym będą mieli 170 dni nauki oraz 187 dni wolnych.
15: SK Śląsk News.
19: Dziś ostatni dzień wakacji, jutro powrót do szkoły. Nie dla każdego ucznia 1 września to uroczysty i szczęśliwy dzień.
10: Zwłaszcza dla nastolatków jest to trudny czas, bo tutaj całe ciało mówi śpi do 12, a oni muszą być budzeni o 6.30 na przykład i jest dramat.
19: Mówi Nina Myjarska, psychoterapeutka i pedagog. Zagraj bezdomności na nerwach to tytuł koncertu charytatywnego, który odbędzie się 18 września w Sosnowcu. Tego dnia w Komin Music Cafe będzie można pomóc psom i kotom z sosnowieckiego schroniska.
22: Słyszeliście ten bilans, który podliczyliśmy w newsach? 178 dni nauki, 187 dni wolnych, czyli jednak dni wolnych będzie więcej! I to jest powód do radości. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Pletka, komu miałabym powiedzieć?

0: Dopiero co premierowo ten numer wybrzmiał w Radiu SK, bo wiadomo, wszystkie hity zaczynają się w SC, a wszystko wskazuje na to, że już na dobre rozgościł się na naszej playliście Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is All Set. 17 po pierwszej, za chwilę Temper City, Self Aware. Tymczasem ja mam dla was, a właściwie dla jednej spośród was osób, taki może szkolny niezbędnik, bo tam jest i torba, i butelka eskowa, i jeszcze coś dorzucimy. Oddam taki zestaw za to, jeżeli wy mi opowiecie, co wam się szczególnie mocno w czasie wakacji rozregulowało i z czym będzie trudno walczyć, żeby wrócić po wakacjach do obowiązków. Może nawet nie tylko szkolnych, ale również tych związanych z pracą, więc dajcie znać, czekam na głosówki na Messengerze, no bo przecież w newsach mówiliśmy, że szczególny problem będą mieć nastolatkowie, dlatego że ich ciało będzie krzyczeć śpi do 12, a budzik będzie dzwonił jednak o 7 z minutami w najlepszym wypadku. No właśnie, to co u was po wakacjach wymaga takiej regulacji?
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: I po reklamie.

0: Success, katastrofa, hity na czasie, Lady Woods in the Break, Robin Schulz, Prayer in C. 24 minuty zostały do godziny 14. Ciekaw jestem, ile osób spośród Was, może kończąc urlopy i dzisiaj po raz pierwszy po przerwie urlopowej wchodząc do pracy, dawało sobie taką szansę na nowe rozdanie. A może będzie lepiej, może jednak ten szef się zmienił, może jednak coś nowego, może czymś zaskoczy. I ciekaw jestem, ile osób z tego grona o tej porze jednak wyszło na chwilową przerwę, bo już nie daje rady i pomyślało sobie, nie, jednak nie, jednak wszystko bez zmian. No ale moi drodzy, byle do kolejnego urlopu. Ja Was przy okazji zapytałem, co wakacje u Was rozregulowały porządnie i co będzie wymagało ponownej regulacji. I różne były głosy, różne przychodziły głosówki, a to, że budżet rozregulowany, a to ktoś jeździł więcej samochodem, teraz będzie jeździł autobusem, a to, że wstawanie, pora pobudki, no to chyba miało najwięcej tutaj zwolenników i przedstawicieli, ta forma rozregulowania. Ale przyszła jeszcze jedna głosówka, taka trochę pokręcona, od Tomka. Posłuchajcie, co się rozregulowało Tomkowi.
1: U mnie po wakacjach rozregulował się telefon w jacuzzi i ciężko będzie mu pewnie wrócić do normalnego trybu działania.
0: No też zrobiliście takie... Telefon w jacuzzi? Teraz pytanie. Czy ten telefon wpadł do jacuzzi i dlatego nie działa? Czy może jednak Tomek miał... Nie wiem, może telefon w jacuzzi, do którego sobie od czasu do czasu... dzwonił, żeby uruchomić bąbelki? No nie wiem, ale Tomka w tej pokręconej sytuacji gadżetami eskowymi na pewno wspomożemy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

trochę tęskniłem za jakimś nowym numerem od tego gościa, Post Malone. No i proszę bardzo, sam on i Sway Lee, czyli taki nawet duet Sunflower nam daje. I to jest bardzo dobry numer w Radiu SK. To są hity na czasie, 6 minut i będzie godzina 14. A co się będzie dzisiaj działo tutaj za godzinkę i 6 minut, czyli od 15? A to będzie sytuacja z gośćmi, dla których SK po raz pierwszy będzie takim wydarzeniem, kiedy oni poprowadzą program. A kto poprowadzi? A co to będą za goście? No, nie byle jacy, ale też doskonale wam znani. Sylwia Grzeszczak, Kuba i Kuba, Dawid Kwiatkowski, Fukaj, Margaret, Oskar Cyms, Blanka, White 2115 i jeszcze do kompletu Michał Sikorski. I oni wszyscy dzisiaj poprowadzą dla was poniedziałkową popołudniówkę już po godzinie 15. Co to się będzie działo? Matko, ja jakoś się doczekać nie mogę tej zmiany, ale to jeszcze tylko godzina i 6 minut. Na pewno wytrzymamy i na pewno przez godzinę i 6 minut ja będę robił wszystko, co w mojej mocy, żeby i wam fajnie było na tym powrocie z wakacji do rzeczywistości. Chyba nie chciałem tego mówić, ale jednak musimy temu stawić czoła.

0: Światowa wystawa Titanic przybywa do Katowic. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Nie przegap! Wystawa Titanic już od 4 września w Katowicach. Już dziś kup swój bilet na titanic.pl.
1: 8200. 8600.
2: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
3: Potrzebujemy towaru.
4: I pieniędzy.
2: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
5: Gdziekolwiek jesteś,
6: cokolwiek robisz,
5: miej Eskę przy sobie.
6: Apka Radio Eska.
5: To hity na czasie w twoim telefonie, wszędzie tam, gdzie masz na to ochotę. Dodatkowo konkursy, newsy i podcasty. Aplikacja Radio Eska. Do ściągnięcia za free w Google Play i App Store.
7: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
8: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W

0: innych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit 50 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
2: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Electrolit 6-7.
9: W tej chwili jest to trasa wyłącznie dla ludzi o mocnych nerwach. Mowa o S86 z Sosnowca na Katowice. Tam, gdzie pracują drogowcy, zrobił się potężny zator. No i żeby tam przejechać, musicie doliczyć sobie kilkanaście minut. Ponadto w Katowicach w tej chwili postoicie m.in. na Korfantego, na Jesionowej i na Słonecznej. Są takie miejsca na Śląsku i w Zagłębiu, gdzie deszcz obficie skropił nam samochody. W miarę upływu czasu będzie się wypogadzać.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
10: Zbliża się 14. SK News. Jakub Konieczkowicz odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad niemowlęciem. Są zarzuty dla 31-latki z Łodzi. Jej 5-miesięczny syn trafił do szpitala. Według matki maluch doznał urazów podczas przewijania, ale lekarz nie miał wątpliwości, że to skutek stosowania przemocy.
11: Z opinii lekarza wynikało, że miał złamane obie kończyny górne, nóżkę i liczne siniaki.
10: Mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Kobiecie grozi do 10 lat więzienia. Zatrzymano także jej partnera. Jak się okazało, jest poszukiwany list gończym do odbycia kary więzienia. Od jutra zatankowanie więcej od 60 do 90 groszy za litr. To ostatni dzień pakietu ceny paliw niżej. Odchodzą 8% stawka VAT i maksymalne ceny paliw.
12: Powinna zostać obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną koszty usług, koszty wszystkiego.
13: Jeżdżę na gaz, zawsze mam taniej.
14: Tankuję się dzisiaj.
15: A myśli pan, że ten program powinien jednak zostać?
14: Nie, dlatego, że sąsiedzi z Zaody tankują równo na nasz koszt.
10: Nastroje wśród kierowców sprawdziła Ari Habir. Wznowienie pakietu na ostatnie 2 tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal 0,5 miliarda złotych. Wzrost cen odczują nie tylko kierowcy, ale także kawosze. Ziarna kawowca podrożały w lipcu o 15% miesiąc do miesiąca. To efekt obaw o podaż arabiki, niekorzystnych warunków pogodowych Brazylii oraz perspektyw silnego zjawiska El Niño. Co kilka lat wpływa ono na pogodę w wielu częściach świata, zwiększając ryzyko m.in. susz, powodzi, pożarów oraz strat w rolnictwie.
16: SK Śląsk News.
9: Ola Grochowska. Za nami finał Grand Prix w pływaniu długodystansowym na wodach otwartych Pogoria Open Water w Dąbrowie Górniczej.
17: Weronika Blecha z Wydziału Marki Miasta Kultury i Sportu. Przyszło 200 uczestników, 3 km do pokonania. Dzieci, dorośli, młodzież, jest nawet sztafeta rodzinna.
18: Mikołaj Politański. Mistrz Śląska z pływania.
19: Mistrz Śląska w pływaniu, to brzmi dumnie.
18: To są moje pierwsze zawody.
19: Jest jakiś stresik?
18: Zawsze jest.
9: Pływacy mieli do pokonania 3 km, a rozmawiała z nimi Agnieszka Kucjas.
20: Kto się martwił, jak to będzie w poniedziałek z tym dniem w pracy, to jednak jakoś powoli dajemy radę. To już 2 minuty po godzinie 14. Hity na czasie, tak dla poprawienia wszystkiego, co tej poprawy wymaga. Gramy. Daria Zawiałow, Dawid Porsiadło, Vito Bambino i ciebie też. Bardzo, taki jest muzyczny początek tej godziny. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Run, Run, River od Davida Guetty i Aloka. To jest numer, który niósł nas w czasie tegorocznych wakacji i coś mi się wydaje, że poniesie nas jeszcze trochę w tę jesień, która się niestety zbliża. Są różne sposoby na to, żeby wrócić do tak zwanej normalności po urlopie i po wakacjach. Wpadła tutaj głosówka od Doroty, posłuchajcie.
1: Tu ja, żeby nie wypaść z rytmu, bo wiadomo, na wakacjach się zje tu, zje się tam, a tutaj rok szkolny, trzeba wrócić do rzeczywistości. Więc moje dzisiejsze zadanie obiadowe to były pierogi. Zapraszam. Pozdrawiam.
0: Dobra, dobra, zapraszam. Nam teraz ślinka cieknie, a Dorota dalej lepi te pierogi. Na dowód wysłała zdjęcie, więc faktycznie dziewczyna to robi. Dorota, a może taka transakcja wymienna, że ty do nas z tymi pierogami zawitasz, a byłoby kogo obdzielić, bo już po godzinie 15 popołudniowy poniedziałkowy program poprowadzi takie towarzystwo, że naprawdę miałby kto te pierogi jeść. To będzie Sylwia Grzeszczak, Kuba i Kuba, Dawid Kwiatkowski, Fukaj, Margareta Skarcym z Blanka, White 2115 i Michał Sikorski. Oni wszyscy będą tutaj i będą prowadzić poniedziałkową, jeszcze wakacyjną popołudniówkę dla was, tak żeby łatwiej jakoś w to nowe, czyli ten nowy rok szkolny wejść.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła, zbianka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
11: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
12: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
13: A gdyby tak spojrzeć na aktywność z innej wysokości? W chwyciarni w PreZero Arenie Gliwice wspinaczka czeka na początkujących i zaawansowanych. Przyjdź, spróbuj i przekonaj się, że to prostsze niż myślisz. Miasto Gliwice zaprasza.
14: Siłownia tylko dla kobiet? Kasia już schudła 20 kg, mając 68 lat. Jej sekret to Ladies Gym, klub sportowy stworzony wyłącznie dla kobiet 40, 50 i 60+. Bez facetów, bez luster, bez oceniania. Tu zadbasz o formę pod czujnym okiem trenerki, wykonując w pełni bezpieczny trening obwodowy. Zrób ten pierwszy krok dla siebie. Przyjdź na darmowe spotkanie i odbierz specjalną zniżkę. Zadzwoń 45 176 76. LadiesGym.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Castorama.
17: Teoria
15: i praktyka.
17: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
15: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: I po reklamie.

0: Pamiętacie tę wersję z Łatwo Gangiem? To też było wydarzenie i to nie małe. Cyan i Azizam w Radiu SK to są hity na czasie. 15 będzie dokładnie, żebym nie skłamał, za 28 minut.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Temper City, czyli producenci, którzy tworzyli dla innych, teraz tworzą dla siebie. Znamy ich doskonale chociażby już z hitu Sunflower, a teraz podrzucają nam nową rzecz, w której, no tak w dużym skrócie, chodzi o to, że czasami można zacząć udawać, że nam nie zależy, tylko dlatego, żeby komuś nagle zaczęło zależeć na nas, może nawet trochę za bardzo. Numer nazywa się Reverse Psychology. Jak to brzmi? Posłuchajcie sami.

0: Armin van Buuren i Sharon Van Adel In and Out of Love w Radiu SK. To Hity na Czasie, 22 minuty i będzie godzina 15. Jeżeli chcielibyście, żeby ta ostatnia noc wakacji była naprawdę wyjątkowa i chcielibyście coś fajnego sobie, mimo tego, że być może jutro rozpoczęcie roku o wczesnej godzinie, coś fajnego na dzisiaj zaplanować, to w nocy będą spadać aurygidy. Jak mówią fachowcy, to będzie nawet rój aurygidów, tyle że całą zabawę mogą popsuć chmury w niektórych regionach naszego kraju, dlatego że aura może być deszczowa, a w innych zbyt jasny księżyc, więc warunki odpowiednie muszą być. Można sobie jeszcze je zapewnić, wiadomo, wyjeżdżając gdzieś za miasto, tak najlepiej. Podobno maksimum, jeżeli chodzi o intensywność tych spadających tak zwanych gwiazd, mówiąc w dużym uproszczeniu, to właśnie ta noc z dziś na jutro, z 31 sierpnia na 1 września. W ogóle aurygidy na niebie będziemy obserwować do 5 września, więc jak ktoś dzisiaj nie zdąży, to może jeszcze się uda później, ale to już zdecydowanie mniejsza szansa. W takim maksimum możemy spodziewać się do 10 meteorów na godzinę. Więc taki jest plan, jak się oko nie przymknie, no to próbujcie. Jak wam inne gwiazdy są potrzebne, to tych na pewno w specjalnym popołudniowym programie SK po raz pierwszy dzisiaj po godzinie nie zabraknie. Oczywiście dzisiaj po godzinie 15, nie może być inaczej, a to już tylko 21 minut.
1: Autopromocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce!
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 złotych i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, dudusie.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
8: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
10: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
15: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
18: Czyli podsumowując, fryzura ma być taka jak zawsze. Znowu mam zasłonić uszy włosami, żeby nikt ich nie widział. Zatem zaczynajmy.
19: Nadal zasłaniasz swoje uszy długimi włosami? Wejdź na otostick.com i pozbądź się kompleksów raz na zawsze. Otostick.com. Włosy do góry.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
1: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji. Serio! A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z Katowicką i weź udział w Odloterii.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Dni Gliwic 2026 już od 3 do 6 września. Pod radiostacją w Gliwicach wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Baim Nosowska, Kuba i Kuba oraz Godson, a także młodzi artyści i lokalne zespoły. 4 dni koncertów, spotkań i atrakcji w całym mieście. Od muzyki przez sztukę aż po wydarzenia rodzinne i literackie. Na wydarzenie zaprasza Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydent Gliwic. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i świętuj razem z nami Dni Gliwic 2026.
23: I po reklamie.

0: Mundial się skończył, a hit pozostał. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, Modern Game. Za nami 5 minut i będzie godzina 15. Ale co tam Mundial, co tam wakacje? Słuchajcie, naprawdę to będzie fajna popołudniówka poniedziałkowa w Radiu SK i z Radiem SK. Już za chwilę od godziny 15 SK po raz pierwszy. Program specjalny z gwiazdami. Coś się będzie działo. No mam nadzieję, że będziecie z nami, będziecie w tym uczestniczyć. To już za chwilę wszystko w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
3: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman w Forum Gliwice. Otwarcie już 3 września. Szczegóły na filman.pl/forum/Gliwice.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Biała, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
7: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
8: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
9: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
13: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach, od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spy Shop.
19: S86 Sosnowca na Katowice na szczęście się rozładowała. Na razie jedziecie bez przeszkód, czego nie można powiedzieć w drugą stronę, bo od Giszowca w kierunku centrum, gdzie pracują drogowcy, tam się zatyka. No i w tej chwili już długo przyjdzie wam postać. Jeśli chodzi o stanie, to podobna sytuacja do poboru opłat na A4 w Brzęczkowicach w stronę Katowic. Tam zrobił się także mały zator i trzeba doliczyć sobie kilkanaście minut.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu detektywistycznego Spy Shop. Katowice, Warszawska 48. www.spyshop.pl.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
1: Jest 15. SK News, Jakub Konieczkowicz. 8 września posiedzenie prezydium zarządu PKOL-u przekazał wiceprezes organizacji Adam Konopka. To pierwszy ruch władz statutowych Polskiego Komitetu Olimpijskiego po aresztowaniu jego prezesa Radosława Piesiewicza. Przypomnę, ten usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Jak zapewniało jednak prezydium zarządu PKOL-u, mimo zatrzymania prezesa organizacja działa w sposób niezakłócony. Tragiczny wypadek na torach w rejonie dworca Łódź Hojny. Pieszy został potrącony przez pociąg techniczny.
16: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, pociąg w trakcie przejazdu technicznego z dworca Łódź Fabryczny na dworzec Łódź Kaliska śmiertelnie potrącił około 60-letniego mężczyznę, którego dane nie są na tą chwilę jeszcze ustalone.
1: Mówi Maksymilian Jasiak z policji w Łodzi. Maszynista był trzeźwy, na miejscu pracuje policja i prokurator. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami pociągów na odcinku Łódź Hojny - Łódź Kaliska. 12-letni Maciek wygrał ze złośliwym nowotworem mózgu. Dziś uderzył w dzwony zwycięstwa w klinice Świętego Mikołaja w Szczecinie, a jednocześnie spełnił swoje największe marzenie.
20: Spędzenie czasu z żołnierzami, jak również przelot śmigłowcem wojskowym. I 12. Dywizja Zmechanizowana, jak również 44. Baza Lotnictwa Marynarki Wojennej chciała, aby Maciej poczuł się jak w żołnierskiej rodzinie.
1: Mówi Ireneusz Tomaszewski z 12. Dywizji Zmechanizowanej, a chłopiec chorował od 5,5 roku.
21: SK Śląsk News.
22: Ola Grochowska. Ponad dwukrotnie więcej kotów niż zwykle przebywa w sosnowieckim schronisku. Poza sezonem jest ich około 70. W tej chwili liczba ta dochodzi nawet do 170.
23: To są zwierzęta albo porzucane, albo wychodzące zagubione, których nikt nie szuka.
22: Mówi Angela Pawlaczek ze Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na Dom. 11 i 12 września Katowice będą świętować 161. urodziny. Na scenach pojawią się m.in. Grupson czy Bas Astron.

0: Hej, tu Blanka. No nie uwierzycie, Eska pozwoliła mi poprowadzić program w radiu. Co prawda tylko dziś, ale i tak jest super. Zaraz odparę dla Was kolejne hity na czasie. Ale jeszcze tylko Wam powiem, że jutro o tej porze w Radiu Eska będą działy się naprawdę crazy rzeczy. Więc pamiętajcie, jutro między 15 a 18 odpalamy wszyscy Eskę. Nie możecie tego przegapić. Let's go! Radio
1: Eska. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina Ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
8: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. W ten poniedziałek wybrane artykuły szkolne 2 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 5 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit 50 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
11: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
12: I po reklamie.

0: barwy to coś.
1: Wszyscy elo, elo, młody White tu jest. No słuchajcie, siemano, z tej strony White'Shirt215 i właśnie przeżywam swój pierwszy raz jako prowadzący w Radio SK. Przed chwilą usłyszeliście mój singiel, dokładnie nasz singiel, to coś, który podbija eskową playlistę oraz Rap 20. No i właśnie, już dziś wieczorem po 23 wpadnę z całą California Records do Rap 20, by pogadać z wami o tym, co u mnie oraz oczywiście u nas się dzieje i specjalnie dla was zagrać kawałek Hustler z Vivi Simonem. A już jutro w SC nowa ramówka i nowi prowadzący popołudniowy program. Niestety to nie będę ja, ale gwarantuję wam, że też mają to coś. Elo.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
4: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
3: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
5: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
8: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
7: Siła, zmianka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Światowa wystawa Titanic przybywa do Katowic. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Nie przegap! Wystawa Titanic już od 4 września w Katowicach. Już dziś kup swój bilet na titanic.pl.
19: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie. Między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: To będzie ostatnia reklama.
20: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Media Expert, taniej masz.
21: I po reklamie.

0: No dzień dobry, tu Dawid Kwiatkowski. No, dziś wyjątkowa sytuacja w Radiu SK, dlatego że jestem w roli prowadzącego, a nie gościa, więc trochę się tu porządzę. A co? Po pierwsze, za chwilę zagram wam mój nowy singiel, później ci opowiem. Po drugie, powiem wam szczerze, że to, że kończą się wakacje, to wcale nie jest taka zła wiadomość, bo to oznacza, że coraz bliżej jesień i już niebawem spotkamy się na moich koncertach klubowych. Ja już nie mogę się doczekać. Ale po trzecie, od jutra w Radiu SK popołudnia będziecie spędzać w nowym towarzystwie. Oj, będzie się działo. Odpalajcie SK codziennie między 15 a 18. Do usłyszenia, pa!
1: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj.
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
4: TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
9: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
10: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci od poniedziałku do piątku o 19:00 w czwórce.
11: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: To niestety nie będą dobre wieści dla tych, którzy codziennie przejeżdżają przez Chorzów. Już w najbliższy czwartek zostanie zamknięty dla ruchu wiadukt w ciągu ulicy Nowej. Obiekt zostanie rozebrany, a w jego miejsce powstanie nowy. Problem w tym, że prowadzi tamtędy jedna z głównych dróg objazdu w związku z zamkniętą estakadą. Jeśli chodzi o pogodę, na razie nie musicie szukać parasoli, bo od jutra słońce i tak mniej więcej do piątku włącznie. Ciśnienie dobre.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: Minęła 16. SK News. Jakub Konieczkowicz. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem, przekazał szef Ministerstwa Obrony Narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał we wpisie na portalu X, Rosja po raz kolejny testowała nasze systemy odstraszania i obrony powietrznej. Rosyjski IU-20 został przechwycony przed południem 30 km na północ od Łeby. Nie doszło do naruszenia przestrzeni nad Bałtykiem, przekazał szef MON. Na miejscu pracują śledczy. Trwają oględziny miejsca wczorajszego pożaru. pazaru hali magazynowej w Lublinie. Płonęły składowane tam elementy kompozytowe do produkcji samolotów. Wstępne straty oszacowano na 5 milionów euro. Śledztwo prowadzone jest w kierunku zagrożenia dla życia i zdrowia przez wywołanie pożaru.
0: Prokuratura rejonowa w Lublinie wszczęła w tej sprawie śledztwo. To jest zaczyn zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do 10.
17: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. W wyniku pożaru nikt nie został ranny. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło w Lublinie 60 strażaków. Dodajmy, że służby zajmują się też wyjaśnieniem okoliczności pożaru w Skarżysku Kamiennej. Tam palił się zakład produkujący systemy bezzałogowe. Na terenie pogorzeliska są m.in. funkcjonariusze ABW. W wielu szkołach ten zakaz już obowiązywał. Teraz oficjalnie będzie w całej Polsce. Od 1 września w podstawówkach uczniowie nie będą mogli używać telefonów komórkowych. Nie tylko na lekcjach. Zakaz obejmuje również przerwy. O szczegółach przeczytacie na sk.pl.
13: SK Śląsk. Sport.
16: Ola Grochowska. Super Puchar Polski w koszykówce wraca do Sosnowca. 26 i 27 września w Arenie Sosnowiec zostanie rozegrany turniej, który będzie pierwszym akcentem nowego sezonu i okazją do walki o trofeum imienia Adama Wójcika, mówi rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Rafał Łysy.
18: Zaczniemy meczem pomiędzy Legią Warszawa a Energą Trefy Sopot, a później Dziki Warszawa zmierzą się za Stalem Zielona Góra.
16: Sezon Polskiej Ligi Koszykówki rozpocznie się 2 października.

0: Panie i panowie, słuchacie Radia SK, a to był utwór słowno-muzyczny pod tytułem Stygnie lato, autorstwa duetu Kuba i Kuba.
1: Nie, no dobra, już bez żartów. Siemanko, to Kuba i Kuba. Jesteśmy dziś w Radio SK, żeby powiedzieć wam, że no niestety to lato wystygło. Dzisiaj ostatni dzień wakacji, ostatni taki wakacyjny poniedziałek, ale mamy do was dużą prośbę.
2: A jeśli możesz, no to zostań.
1: Zostańcie z Eską, bo już od jutra po 15 nowy program popołudniowy i nowy duet prowadzący.
0: I nie będziemy to my.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
5: Chyba będą potrzebne supermoce.
6: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
7: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
8: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
11: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
10: Siwa z piąka, cukru, brak, Duda, Duda, day.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio! W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. W ten poniedziałek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty do golenia. 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
14: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
15: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman w Forum Gliwice. Otwarcie już 3 września. Szczegóły na filman.pl/forum/Gliwice.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
19: I po reklamie.
20: SK.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Siema, tu Fukaj, a to był mój hit. Zabiorę cię tam w Radiu SK. Pierwszy raz mam okazję poprowadzić program w radiu. To ja jestem nowym prowadzącym w SC. Znaczy się żartowałem, to nie jestem ja, ale na pewno poznacie już niedługo ich. Już jutro po 15. Bądźcie czujni, do usłyszenia. Radio
1: SK. Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
10: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

Cześć, to Sylwia Grzeszczak. Właśnie usłyszeliście mój najnowszy singiel Mango w Radiu SK. Byłam akurat w pobliżu i poprosili mnie, żebym coś powiedziała, a że jeszcze nigdy sama w radiu nie rządziłam, to nie mogłam odmówić. Dziś ostatni dzień wakacji, jutro 1 września i z tego, co słyszałam, w Radiu SK będą zmiany w planie lekcji. Zapiszcie koniecznie nowy przedmiot i nowi prowadzący już od jutra po 15. A tymczasem ja za chwilę odpalam dla Was kolejne hity na czasie w Radiu SK. Buziaki, Sylwia Grzeszczak.

0: Reklama. Euro na wszystko cię
1: stać. Eurorabat masz. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Do euro przyjdź. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: Tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z

0: Piękny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Światowa wystawa Titanic przybywa do Katowic. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Nie przegap! Wystawa Titanic już od 4 września w Katowicach. Już dziś kup swój bilet na titanic.pl.
2: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: A gdyby tak spojrzeć na aktywność z innej wysokości? W chwyciarni w PreZero Arenie Gliwice wspinaczka czeka na początkujących i zaawansowanych. Przyjdź, spróbuj i przekonaj się, że to prostsze niż myślisz. Miasto Gliwice zaprasza.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Siłownia tylko dla kobiet? Kasia już schudła 20 kg, mając 68 lat. Jej sekret to Ladies Gym, klub sportowy stworzony wyłącznie dla kobiet 40, 50 i 60+. Bez facetów, bez luster, bez oceniania. Tu zadbasz o formę pod czujnym okiem trenerki, wykonując w pełni bezpieczny trening obwodowy. Zrób ten pierwszy krok dla siebie. Przyjdź na darmowe spotkanie i odbierz specjalną zniżkę. Zadzwoń 45 170.
6: Minęła 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Trwają poszukiwania sprawcy, który miał napaść na 12-letnią dziewczynkę. Do ataku doszło w sobotę w Kędzierzynie Koźlu. Nastolatce na szczęście nic się nie stało.
7: Sąd rodzinny przesłucha dziewczynkę w obecności psychologa i to przesłuchanie będzie dla nas kluczowe.
6: Relacjonuje Ewelina Karpińska z policji w Opolu. Dodajmy, że dzień przed atakiem na 12-latkę doszło w Kędzierzynie Koźlu do morderstwa kobiety. Policja na razie nie łączy obu tych spraw. Brama numer 2 znów otwarta. W Gdańsku upamiętniono 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Stoczniowa brama została tradycyjnie otwarta i ukwiecona.
8: Walczyliśmy o wartości i teraz musimy tych wartości pilnować. Otwartości społeczeństwa, wsparcia tych, którzy wsparcie potrzebują.
9: Wszystkim, którzy byli pod tą bramą razem z nami, chciałam dzisiaj serdecznie podziękować. Staramy się uczcić ludzi.
6: Mówili podczas uroczystości działacze opozycji demokratycznej Bogdan Borusewicz i Henryka Krzywonos-Strycharska. Upamiętniono także Olgę Krzyżanowską, lekarkę, działaczkę Solidarności i parlamentarzystkę. Odsłonięto tablicę z nazwą parku jej imienia. To już ostatni dzień pakietu CPN. Od jutra znikają 8% stawka VAT i maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego.
10: Jeżeli ktoś dużo podróżuje, jest to bardzo istotna kwestia.
11: Nie mają pieniędzy, szukają wszędzie, benzyna na pewno pójdzie do góry.
6: Mówili kierowcy z Poznania. Według prognoz od jutra za tankowanie zapłacimy więcej od 60 do 90 groszy za litr.
12: SK Śląsk News.
13: Coraz więcej wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych, jak podała Komenda Wojewódzka w Katowicach. W ubiegłym roku na śląskich drogach policja odnotowała ponad 260 zdarzeń, w tym 58 wypadków, w których jedna osoba poniosła śmierć, a 63 osoby zostały ranne. Mundurowi przypominają, że hulajnoga elektryczna nie jest zabawką, lecz pojazdem, którym powinna poruszać się tylko jedna osoba. Nie wolno przewozić na niej pasażera, dziecka ani zwierzęcia. Każda hulajnoga powinna być sprawna technicznie, wyposażona w hamulce oraz wymagane oświetlenie.

0: Sikorski.
1: Hej, tu Michał Sikorski. SK kazała mi poprowadzić dla was program na koniec wakacji. No to prowadzę. Będę waszym ostatnim promyczkiem lata. Powiem tak, bardzo wiele miłych wydarzeń nas czeka. Będą imprezy halloweenowe, będą święta, wszyscy uwielbiają święta. Święta jest super atmosfera, potem ferie. Nie będzie tak gorąco, myślę, że będzie przyjemnie. Przyjdzie wiosna, zakwitnie bez. To jest wspaniały moment w roku. Zbliżamy się do niego, co by nie było. A później znowu wspaniałe polskie lato. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
3: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
4: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej.

0: 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana Górskie, Miejskie, Elektryki, Trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czy uszy twojego dziecka zaginają się podczas snu? Oto Stick Baby pomaga zapobiegać zaginaniu uszu u niemowląt. Estetycznie koryguje także uszy już odstające. I co najważniejsze, robi to w wyjątkowo dyskretny i nieinwazyjny sposób. Odwiedź otostick.com lub zapytaj o Otostick Baby w swojej aptece i śpi spokojnie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
5: I po reklamie.

0: Cześć, tu Margaret, a to był mój hit Prima Ballerina. Jesteśmy oczywiście w środku lata, a ja przyjęłam Radio SK, bo dzisiaj ja tu rządzę, ale nie na tak długo, bo od 15 do 18, moi drodzy, usłyszycie nowe głosy w Radio SK, nowa ramówka, także zapraszam was. A teraz jeszcze spędźcie ze mną chwileczkę czasu, co byśmy zrobili. O, musimy zrobić szybką rozśpiewkę. Gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu, gu. Dobra, to do zobaczenia, bajo. Radio
1: SK. Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Eura GD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Kup w Media Expert. Laptop 2 w 1 Microsoft Surface Pro 11. Dotykowy ekran. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 5999 zł. Teraz za jedyne 4599. Z kodem rabatowym taniej aż o 1400 zł. Media Expert.
6: I po reklamie.

Cześć, tu Oskar Cyms, słuchacie Radia SK w poniedziałkowe popołudnie i dzisiaj jest tu w miarę spokojnie, ale słuchajcie, co tu się będzie działo jutro? Ja nie wiem, czy to studio to przetrwa. Odpalajcie we wtorek koniecznie SK między 15 a 18, będą nowe rzeczy, będą fajne rzeczy, a tymczasem gram dla was swój najnowszy hit, bez końca w Radiu SK. Miłego słuchania.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
4: The Floor. Już dziś o 20.50 w TVN.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
6: Gdziekolwiek jesteś,
7: cokolwiek robisz,
6: miej Eskę przy sobie.
7: Apka Radio Eska.
6: To hity na czasie w twoim telefonie, wszędzie tam, gdzie masz na to ochotę. Dodatkowo konkursy, newsy i podcasty. Aplikacja Radio Eska. Do ściągnięcia za free w Google Play i App Store.
8: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
9: Dni Gliwic 2026 już od 3 do 6 września. Pod radiostacją w Gliwicach wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Baim Nosowska, Kuba i Kuba oraz Godson, a także młodzi artyści i lokalne zespoły. 4 dni koncertów, spotkań i atrakcji w całym mieście. Od muzyki przez sztukę aż po wydarzenia rodzinne i literackie. Na wydarzenie zaprasza Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydent Gliwic. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i świętuj razem z nami Dni Gliwic 2026.
10: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach, od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
17: W Tychach szykują się do remontu wiaduktu w ciągu ulicy Katowickiej nad Deka 86. Prace przygotowawcze rozpoczęły się dzisiaj, a większych utrudnień należy się spodziewać od 7 września. Roboty mają się zakończyć najpóźniej do końca miesiąca. Do końca dnia w regionie już nie powinno padać, jeśli pokropi, to dopiero w piątek. Sytuacja biometeo taka sobie, popołudniowa kawka może zdziałać dużo dobrego.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
18: Jest 18. SK News. Jakub Konieczkowicz. Jest śledztwo prokuratury krajowej w sprawie ewentualnego udziału obcych służb w pożarze w Skarżysku Kamiennej. Ogień w polskiej firmie produkującej m.in. drony na potrzeby wojska wybuchł dziś rano. Przez cały dzień na miejscu pracowały służby, w tym funkcjonariusze ABW. Straty firmy oszacowano na 15 milionów złotych. Radosław Piesiewicz wskazał swojego zastępcę na czas pobytu w areszcie. Obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego będzie pełnił Mieczysław Nowicki. To on na 8 września zwołał posiedzenie prezydium zarządu PKOL-u.
0: SK Sport News.
18: Polskie siatkarki walczą o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem jest reprezentacja Portugalii, która w fazie grupowej wygrała 2 spotkania, a 3 przegrała. Spotkanie właśnie rusza. Lionel Messi zakończył karierę w reprezentacji Argentyny. Piłkarz ogłosił to na swoim koncie na Instagramie. Ostatni raz zagrał w niej 19 lipca w przegranym 0-1 meczu z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata. Messi 8 razy zdobył złotą piłkę.
0: SK Śląsk News.
17: Dziś ostatni dzień wakacji, jutro powrót do szkoły. Nie dla każdego ucznia 1 września to uroczysty i szczęśliwy dzień.
19: Zwłaszcza dla nastolatków jest to trudny czas, bo tutaj całe ciało mówi śpi do 12, a oni muszą być budzeni o 6.30 na przykład i jest dramat.
17: Mówi Nina Myjalska, psychoterapeutka i pedagog. Zagraj bezdomności na nerwach to tytuł koncertu charytatywnego, który odbędzie się 18 września w Sosnowcu. Tego dnia w Komin Music Cafe będzie można pomóc psom i kotom z sosnowieckiego schroniska.
20: Imprezka!
21: Imprezka!
20: Imprezka!
22: Nie da się ukryć, to ostatnia sierpniowa imprezka dla wielu, ostatnia wakacyjna imprezka, ale na szczęście już jest praktycznie po poniedziałku, więc dajmy z siebie 100% dzisiaj wieczorem, żeby było przyjemnie. Ja nawet dam 120. Michał Hanczak z tej strony. Startujemy! Jeszcze raz powtórzę, 120% dam, nie złotych, żeby była jasność. Gibbs i Kukon, ty masz na dobry początek naszego wieczoru.

Dave McRae na antenie Radia SK w imprezce. Hanczak z tej strony. No skoro wakacje się kończą, tak wiem, powinienem jak najmniej używać tego zdania i postaram się, ale czas na podsumowania. Czas wybrać hit tych wakacji. Ale nie ten muzyczny. Tu was zaskoczę. Nie będziemy teraz wybierali najlepszej waszej ulubionej piosenki. Chciałbym poznać wasze podsumowania, jeśli chodzi o wasz prywatny hit, czyli na przykład coś, co najczęściej robiliście. Albo na co wydaliście najwięcej kasy. Albo czego najwięcej zjedliście. No, generalnie takie podsumowania mnie dzisiaj wakacyjne interesują. Co było hitem waszych wakacji? Zbieram wszystkie propozycje, także te, które nie nadają się na antenę, na Messengerze Radia SK. Za chwilę sprawdzam, co nagraliście, ale wcześniej zagram pięknie Great Expectation, to Sienna Spyro.

Radio SK. Let's get it started in here.

0: Może i stygnie, chociaż niektórzy synoptycy mówią, że jeszcze w przyszłym tygodniu upały do Polski mają wrócić. No ale jeśli chodzi o muzyczny hit wakacji, no to stygnie lato od Kuby i Kuby. Myślę, że znalazłoby się u wielu na miejscu numer 1, a przynajmniej na podium, prawda? 21 minut po godzinie 18. Dzisiaj szukamy hitów tegorocznych wakacji, niekoniecznie muzycznych. Czekam na wasze osobiste podsumowania. Na przykład Patrycja na Messengerze Radia SK napisała mi, że u niej hitem były czereśnie, bo zjadła ich kilogramy w te wakacje. No to high five, bo rzeczywiście jeśli chodzi o owoce, to u mnie chyba też czereśnie wygrały tego lata. Jakoś tak wyjątkowo nie były bardzo drogie, mam wrażenie. Natomiast jeśli chodzi o Sandrę, no to mamy zupełnie inną opowieść.
1: No, hitem tegorocznych wakacji to był pierwszy wyjazd bez dzieci, z sąsiadkami do Palermo, który skończył się gigantycznym clubbingiem, jedzeniem pierwszy raz w życiu ostrygi i skończył się trzema takimi samymi tatuażami na powrocie, więc uważam, że Las Vegas to wszystko mało. Pozdrawiam.
0: I tak trzeba żyć. Prawdziwy rock and roll, można powiedzieć. Dziewczyny Sandra i jej sąsiadki, rock and rollowe kobitki. No. No dobrze, dobrze. Będzie co wspominać w długie jesienne wieczory. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss już za kilka chwil. Co było waszym hitem wakacji? Czekam na Messengerze Radia SK na wasze głosówki.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
4: Chyba będą potrzebne supermoce.
5: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
6: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
7: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
2: Autopromocja.
8: Reklama. 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry tak. Chwale.
14: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
15: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
14: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
2: To będzie ostatnia reklama.
16: W Leroy

0: Po kilku latach Sunflower od Post Malone i Swae Lee znowu jest hitem. No dzięki Spider-Manowi między innymi. 22 minuty do godziny 19. Bardzo przyjemnie to brzmi, zwłaszcza kiedy można zrelaksować się po pracy. Za chwilę o ten relaks zadba między innymi Zalia, bo zagram wam jej nowy hit Tylko Kochaj Mnie. Ale wcześniej Ania i jej hit i antyhit, jak się okazuje, tych wakacji.
1: Hejka Eska. Hitem moich wakacji było to, że tak mi się złożyło, że miałam prawie 3 tygodnie urlopu. Antyhitem, że już się skończył.
0: I myślę, że wiele osób może się pod tym podpisać. Ale kończy się jedno, a zaczyna drugie. I czas na hit nadchodzącej jesieni. W Radiu SK nowa ramówka i od jutra od 15 nowe popołudnie, nowy popołudniowy duet na naszej antenie, czyli Sońta i Korościel. I wychodzi na to, że to może być transfer radiowy roku. Szczegóły już na naszych socialach. No i oczywiście jutro od 15 do 18. Mam nadzieję, że przyniosą jakieś wkupne ciastka, bo inaczej nie będzie fajnie.
2: Reklama. Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. I po reklamie.

0: Zamiast kawy czy napojów energetycznych można po prostu włączyć sobie Armina Van Burena. Tutaj z Saszą Everlasting na antenie Radia SK w imprezce przed 19:00. Musimy porozmawiać. To jest takie zdanie, które u mnie wywołuje dreszcz emocji, kiedy słyszę je w domu. No a jestem ciekawy, co u was wywołuje adrenalinę, bo w tym tygodniu jest to taka trochę imprezka z adrenaliną, dlatego że mam dla was bilety do kina na Nie patrz w dół 2, nowy film, ale też dorzucę trochę kasy na popcorn, więc z jednej strony będzie można się zrelaksować, z drugiej jednak poczuć trochę dreszczyku, no bo to taki rodzaj filmu. SK.pl, tam zaglądacie, tam piszecie, jakie sytuacje albo jakie zdania wywołują u was wzmożone ciśnienie, no i być może do was właśnie po godzinie 19:00 zadzwonię z takimi nagrodami. Radio
1: SK. Reklama. Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
5: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
6: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21:30 w TVN.
7: Światowa wystawa Titanic przybywa do Katowic. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Nie przegap! Wystawa Titanic już od 4 września w Katowicach. Już dziś kup swój bilet na titanic.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy DeWalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Nie wiem jak wy, ale ja lubię, kiedy coś mnie zaskakuje. A w nowych sezonach The Floor zaskoczeń będzie więcej niż kiedykolwiek. Nowi uczestnicy, nowe zasady i odcinki specjalne.
6: The Floor. Już dziś o 20:50 w TVN.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Hej, co u ciebie?
14: Zapisałem się do TB Edukacja.
13: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
14: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
13: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
14: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
13: Też bym tak chciała.
14: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. TB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
13: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
15: I po reklamie.
16: Śląsk na czasie.
17: To jest impreza, której nie możecie przegapić. 11 i 12 września w Strefie Kultury odbędą się obchody 161. urodzin Katowic. Na scenie pojawią się m.in. Bas Astral, Grupson, Vito Bambino czy Kasia Stankiewicz. Cieszę się, że w tym gronie będę także ja, mówi BRK. Jedna z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej sceny hip-hopowej.
18: Zagramy mój ostatni album debiutancki, który nosi nazwę dźwięczną Barry Black właśnie. I zagramy z nowej nadchodzącej płyty, która wyjdzie będzie w przyszłym roku. Koncert 11 września w Katowicach. Współpracuję też ściśle z zespołem Paktofoniką, z Fokusem i Rahimem.
17: Wstępna impreza jest za free.
15: Muzyka się żyje.
0: Mata opublikował nową epkę. Dzisiaj w nocy do sieci trafiło kilka nowych kawałków zebranych w mini-albumie 2040 Sława. Mata postawił tutaj na nieco bardziej gitarowe brzmienie. No i są tam znane już single, takie jak Echo czy nowy duet z Łajciorem, ale zaskoczeniem dla fanów może być na przykład współpraca Maty z Kamilem Bednarkiem. To już w ten piątek. Sanach zagra finał tegorocznej trasy stadionowej, no i wróci na PGE Narodowy w Warszawie. W tym roku wokalistka od wiosny zagrała kilka koncertów w dużych obiektach, m.in. w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Teraz czas na ostatni przystanek w stolicy. Oprócz największych hitów możemy spodziewać się też tych najnowszych, na przykład piosenki Kapitan, którą zagram wam tak na rozgrzewkę przed koncertem, jeszcze w tej godzinie imprezki. Wakacje praktycznie za nami, ale nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour wciąż trwa, no i w ten weekend będziemy w Zelowie w województwie łódzkim. Tu wystąpią m.in. Michał Szczygieł, on w sobotę, i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz, która porwie publiczność w niedzielę. Na koncerty wstęp wolny, a poprowadzą je Michu Sobkowski i Kamil Nosel.
15: Imprezka!
16: Imprezka!
0: Tu Hanczak tymczasem. Imprezka poniedziałkowa. Relaksujemy się i cieszymy się pierwszym wygranym setem naszych siatkarek, które walczą z Portugalią o awans do ćwierćfinału. Trzymamy kciuki za zwycięstwo. Damiano Dawid, Stromae na początek tej godziny, a potem duet, który kręci nas ostatnio bardzo mocno. Dawid i Margaret.

0: Aha, dzisiaj nawet nagrałem TikToka i wrzuciłem jednego. Tak się napracowałem. 15 minut po godzinie 19.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
0: Jeśli chodzi o TikToki, to czasami największą adrenalinę wywołują mnie to, że na przykład się namontuje, a potem coś się wiesza i trzeba od początku zaczynać. Ale zupełnie coś innego adrenalinę wywołuje u naszej słuchaczki Ani, bo w tym tygodniu prosimy was, żebyście na sk.pl napisali nam, co wam podnosi ciśnienie i powoduje taki dreszczyk emocji. Ania, co to jest u ciebie?
2: Telefon z przedszkola, że muszę zabierać dzieci.
0: Jak ma na imię przedszkolak albo, nie wiem, córka twoja?
2: Łucja, jutro zaczyna, właśnie jutro będzie miała pierwszy dzień w przedszkolu.
0: Jak się nazywa?
2: Łucja.
0: Łucja. No tak, z tymi telefonami z przedszkola to rzeczywiście dreszcze emocji, bo nigdy nie wiadomo, czego chcą. Czy że różyczka, czy że wiatrówka, czy że nie chce jeść śniadania, czy że nie chce leżakować i jeszcze pewnie inne historie.
2: Wszystko jest możliwe, także najlepiej tak telefonów nie mieć.
0: Właśnie, najbardziej mi się podoba w twoim zgłoszeniu na sk.pl to, że napisałaś, że jutro zaczyna się przedszkole i chyba wyciszysz telefon. Czyli zostawiasz dziecko, wychodzisz i nie ma cię przez kilka godzin. Nic się nie interesuje, niech się nie martwił. Słuchaj, to będziesz mogła na przykład wyłączyć ten telefon i schować się w kinie, bo mam dla ciebie podwójne zaproszenie na film Nie patrz w dół 2, a do tego jeszcze dorzucam 300 kieszonkowego, nie wiem, na przykład na popcorn albo na jakieś inne pyszności.
2: Super, bardzo się cieszę, dzięki.
0: Wszystkiego dobrego. SK.pl, dziękuję. Tam czekamy na wasze zgłoszenia.
1: Sponsorem konkursu był Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.

0: Na zegarkach 19.30, słuchacie imprezki Hanczak z tej strony, no i niezła ekipa, Łajcior, no między innymi w tej ekipie na czele. I cała ta ekipa od hitu To Coś dzisiaj zamelduje się w Eskowym studiu. O 23.00 będą gośćmi Mattiego Fuczyło, który zaprasza was na Rap 20 i na rozmowę z tymi jego gościami. Za kilka chwil Kapitan, czyli nowy singiel od Sanach, ale jeszcze jedna informacja dla fanów sportu i siatkarek. 2-0 prowadzimy z Portugalią w walce o ćwierćfinał Mistrzostw Europy.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz, z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: I po reklamie.

0: Co łączy nas i Davida Guetta oraz One Republic? No to, że nie możemy doczekać się weekendu już od poniedziałku. O tym jest ten hit I Don't Wanna Wait na antenie Radia SK. Wimpres, Techanczak z tej strony. Za chwilę zagram wam wasz ulubiony ostatnio hit. I mój w sumie też. Numer jeden gorącej dwudziestki to My Body Isn't Ready od Sombra, ale wcześniej wybieramy hit tegorocznych wakacji. I to nie ten muzyczny, tylko ten wasz prywatny. Hit pozamuzyczny. Na przykład, gdzie byliście najdłużej? Na co wydaliście najwięcej pieniędzy? Z kim spędziliście najwięcej czasu w te wakacje? Może jest jeszcze jakiś inny symbol tych wakacji? U Agnieszki jest. Nagrała głosówkę na Messengerze Radia SK. Aga?
1: Moim hitem wakacji były kartony po bananach, które okazały się niezastąpione przy przeprowadzce. Serdecznie polecam kartony po bananach.
0: Mówiła Agnieszka. Ale Hanka Mostowiak chyba tego nie lubi.

0: Tuż przed 20 na antenie Radia SK jedna z naszych nowości, czyli Deli Supreme i MJ Deli. Pytam was o wasze hity tegorocznego lata, tegorocznych wakacji, te pozamuzyczne. Wiktoria się nagrała na Messengerze SK.
1: Mówię, że wakacje podbiłam z motorem. Pierwszy sezon na ćwierć wieku.
0: A proszę bardzo, zawsze jest dobry czas na ten pierwszy raz. Wiktoria na motorze, a Gibbs na innym nieco środku lokomocji, ale o tym powiem wam za chwilę.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: I po reklamie. Śląsk na czasie.
8: Ola Grochowska. Już 18 września w Komin Music Cafe odbędzie się koncert charytatywny Zagraj bezdomności na nerwach. Cały dochód z imprezy przeznaczony będzie na psy i koty z sosnowieckiego schroniska.
9: Otwarcie bram o godzinie 17, o godzinie 19 zespół Dwarga, 20.30 Count to Six, 22 gwiazda wieczoru Basia Giewont. Każda okazja do zebrania dodatkowych środków jest świetna, no a przy okazji możemy się spotkać w fajnym miejscu.
8: W tej chwili w sosnowieckim schronisku przebywa około 120 kotów i 90 psów. A po więcej newsów ze Śląska, Zagłębia i Podbeskidzia zajrzyjcie na naszą stronę sk.pl/śląski.
10: Muzyką się żyje.
11: Ostatni dzień lata. To jest tytuł hitu, który wesce już za chwilę. No lato jeszcze trwa, ale ten hit Gipsa Igo towarzyszy nam od kilku tygodni. Gips niedawno był w Eskowym studiu i zdradził, że po latach pracy, a wręcz pracocholizmu w studiu czy na koncertach, szuka teraz równowagi i pozamuzycznych rozrywek.
12: Od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
13: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
12: tych przeszkód. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku. Ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa...
11: No to mnie łączy z Gipsem, że do sportu nie mamy zapędów. Gips był gościem Matiego Fuczuło w Rap 20, a dzisiaj przed nami kolejne notowanie tej listy i kolejni goście, m.in. White 2115. Program startuje o 23.
14: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Eska.
11: Eska. W tej godzinie na pewno zagram wam coś w miarę premierowego, coś świeżutkiego, czego być może jeszcze nie słyszeliście, ale zaczynamy rzeczywiście od wspomnianego hitu Ostatni Dzień Lata. To Gips, Ego for Money. Hanczak z tej strony zapraszam na wieczorną, poniedziałkową imprezkę. Odreagujmy ten dzień.

To Glass Animals na antenie Radia SK w imprezce. Hip, hip, hura na cześć naszych siatkarek. Właśnie awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, wygrywając 3-0 z Portugalią. Brawo!

0: Shawn Mendes na antenie Radia SK. Brawo dla naszych siatkarek. Meldują się w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Wygrały 3-0 z Portugalkami, no a w ćwierćfinale zagrają z Holenderkami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Były siatkarskie sety, teraz czas na set muzyczny w Radiu SK i na coś świeżutkiego. On to Joel Corey, znany nam doskonale producent. Tak, tak, znacie jego hity, bo w SC było ich już mnóstwo. Zaczęło się wszystko tak naprawdę od Head and Heart, w sumie mojego ulubionego. Jest mnóstwo pozytywnej energii w tym kawałku, ale Joel Corey tym razem zaprosił do współpracy panią, która nazywa się Hannah Boleyn. I śpiewała m.in. w tym hicie. A teraz z tego połączenia sił, ale nie z połączenia tych

0: Tame Impala i Loser na antenie Radia SK. Nie jest przegranym wcale ten, kto kończy dzisiaj właśnie wakacje. Słuchajcie, dużo dobrego przed nami, ale mam taką sprawę do was wszystkich, którzy czują te ostatnie dni wakacji. Zagrać przed 21 deszcz na betonie Taco Hemingwaya, czyli tam, że twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Czujecie ten mood? Chcecie to usłyszeć? Jeżeli tak, to możecie nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK i na przykład przy okazji zadedykować ten hit komuś albo powiedzieć, dlaczego akurat warto go dzisiaj zagrać. No sprawdzimy. Może przed 21 zagram. Wszystko zależy od was. Czekam na wasze sygnały na naszym Messengerze. Wcześniej odezwał się Szymon w sprawie hitu tegorocznych wakacji, niekoniecznie muzycznego. Okazuje się, że w przypadku Szymona to nożyczki i grzebień?
1: W te wakacje pobiłem rekord chodzenia do fryzjera. Mianowicie byłem raz w tygodniu, także pozdrawiam najlepszą fryzjerkę Emilkę na Ursynowie.
0: I teraz pytanie, czy tak szybko rosną ci włosy? Czy chodziłeś do fryzjerki Emilki po to, żeby obcinać ją wzrokiem? Radio
2: SK. Autopromocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: A gdyby tak spojrzeć na aktywność z innej wysokości? W chwyciarni w PreZero Arenie Gliwice wspinaczka czeka na początkujących i zaawansowanych. Przyjdź, spróbuj i przekonaj się, że to prostsze niż myślisz. Miasto Gliwice zaprasza.
11: Siłownia tylko dla kobiet? Kasia już schudła 20 kg, mając 68 lat. Jej sekret to Ladies Gym, klub sportowy stworzony wyłącznie dla kobiet 40, 50 i 60+. Bez facetów, bez luster, bez oceniania. Tu zadbasz o formę pod czujnym okiem trenerki, wykonując w pełni bezpieczny trening obwodowy. Zrób ten pierwszy krok dla siebie. Przyjdź na darmowe spotkanie i odbierz specjalną zniżkę. Zadzwoń 45 176 76. Ladiesgym.pl.
12: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji, serio. A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z Katowicką i weź udział w Odloterii.
13: Dni Gliwic 2026 już od 3 do 6 września. Pod radiostacją w Gliwicach wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Baim Nosowska, Kuba i Kuba oraz Godson, a także młodzi artyści i lokalne zespoły. 4 dni koncertów, spotkań i atrakcji w całym mieście. Od muzyki przez sztukę aż po wydarzenia rodzinne i literackie. Na wydarzenie zaprasza Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydent Gliwic. Szczegóły na Gliwice.eu i w aplikacji Gama. Przyjdź i świętuj razem z nami Dni Gliwic 2026.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach, od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
16: I po reklamie.

0: Wieczorową porą Swedish House Mafia brzmią najlepiej. Wait So Long w imprezie w Radiu SK. Hanczak z tej strony. Pytałem was parę chwil temu, czy na koniec wakacji zagrać wam ten hymn końcówki wakacji, czyli Deszcz na betonie, tak o Hemingwaya. No i rzeczywiście są głosy, żeby zagrać, więc oczywiście będzie za chwilę, chociaż powody, dla których powinienem zagrać ten hit, są takie słodko-gorzkie. No to najpierw Marlena i ten gorzki bardziej powód. Hej! Marlena, halo, halo, jesteś?
1: Siemka.
0: No, cześć.
1: Piosenkę taką Hemingway, Deszcz na betonie, chciałabym zadedykować osobie, która ostatnio mnie trochę zawodzi i mnie smuci, pomimo że wakacje się kończą, spędziła ze mną bardzo mało czasu, czyli Kubusiowi.
0: O, proszę. Kuba, jak to słyszysz, to ogarnij się. Jeszcze trochę lata zostało, to może jeszcze nadrobisz, a potem jeszcze długie jesienne wieczory, mam nadzieję, że z Marleną. To jeszcze Sylwia i nieco chyba bardziej pozytywny powód, chociaż z drugiej strony...
2: Cześć, Eska. Właśnie wracamy z mężem z wakacji i ta piosenka tak o Hemingwaya byłaby idealnym zwieńczeniem naszego urlopu, bo jesteśmy w drodze do domu. Pozdrawiamy, dzięki.
0: No właśnie, koniec wakacji, ale w głosie słyszę jakąś taką radość, więc chyba przynajmniej wypoczęci nasi słuchacze. Bardzo dobrze, no to odpalamy w takim razie Deszcz na betonie, tak o Hemingway w ostatni dzień wakacji.

Jak siadło wam, czy wam nie siadło, jeśli chodzi o tę nowość na antenie Radia SK? Take it slow, to Robin Schulz i Watermat na naszej antenie tuż przed godziną 21. Ja już powoli uciekam, ale jeszcze dzisiaj przed nami chociażby rap 20, Mati Puczyło, Łajcior i Spółka. Także warto być z nami po 23. A jutro po południu nowość od 1 września, Sońta i Korościel od 15 z nami na antenie. Także niezły transfer radiowy zrobiliśmy. SK.

0: Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosa, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Śląsk na czasie.
8: Natalia Czarnuch, cześć. Już 18 września w Komin Music Cafe w Sosnowcu odbędzie się koncert charytatywny Zagraj bezdomności na nerwach. Cały dochód z imprezy przeznaczony będzie na psy i koty z sosnowieckiego schroniska.
9: Otwarcie bram o godzinie 17, o godzinie 19 zespół Dwarga, 20:30 Count to Six, 22 Gwiazda Wieczoru Basia Giewont. Każda okazja do zebrania dodatkowych środków jest świetna, no a przy okazji możemy się spotkać w fajnym miejscu, posłuchać super muzyki, więc no chcemy też dać coś od siebie.
8: Zatem jeżeli chcecie pomóc, no to wpadajcie do Komin Music Cafe w Sosnowcu już 18 września. Nie może was zabraknąć.
7: SK Śląsk News.
8: Natalia Czartuch, cześć, witajcie po przerwie. Ja zapraszam na godzinny magazyn naszych reporterów. Rak płuc to jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów w Polsce. Każdego roku wykrywa się go u 25 tysięcy osób. Tylko 13% chorych żyje dłużej niż 5 lat. W walce z rakiem płuc kluczowy jest czas. Dlatego od 1 października rusza ogólnopolski program bezpłatnych badań przesiewowych. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
10: Katarzyna Stachowicz, posłanka na Sejm.
11: Skąd pomysł, żeby taki program uruchomić?
10: Przede wszystkim ogromny wzrost zachorowań na raka płuca. Według Krajowego Rejestru Onkologicznego 2023 roku mamy ponad 21 tysięcy nowych zachorowań na raka płuca rocznie, a 22 tysiące zgonów. A wiemy wszyscy, że wczesne wykrycie raka powoduje wyleczenie. Dlatego przystąpiliśmy do takiego pilotażu programu związanego z profilaktyką w zakresie raka płuca, który ma w odpowiednim momencie wykryć te zmiany. Ten program oczywiście jest bardzo, bardzo ważny, ponieważ no, to, co powiedziałam wcześniej, mamy bardzo duży wzrost zachorowań, ale mamy też taką sytuację, że w sytuacji, gdy ktoś choruje, młody człowiek choruje, to rzeczywiście można w odpowiednim momencie ten nowotwór wykryć i wyleczyć. Ale chciałam powiedzieć też o tych ważnych kryteriach, które będą obowiązywały, jeżeli chodzi o ten program przesiewowy. To przede wszystkim program skierowany dla osób, które są od 55 do 74 roku życia. Ale tu są też bardzo ważne kryteria inne, na podstawie których lekarz ma możliwość zakwalifikowania danej osoby do tego programu. Przede wszystkim tak zwane paczkolaty. Bardzo często wszyscy mnie pytają, co to jest. Jeżeli ktoś pali jedną paczkę dziennie przez 20 lat, to ma 20 paczkolat. Na tej podstawie lekarz kieruje właśnie osobę do tego, żeby takie badanie przesiewowe zrobić. Bo mówimy przecież o niskodawkowej tomografii. Należy też podkreślić, że Polska jest jednym z nielicznych krajów w Unii Europejskiej, która wprowadza taki przesiewowy program. Często też zadają mi pytanie, dlaczego młodsze osoby nie? Dlaczego one nie są zakwalifikowane? No, my widzimy, że jednak po 50 roku życia i jest to na podstawie badań, które zostały przeprowadzone, jednak mamy o wiele większy wzrost zachorowań na raka płuca. Na 100 osób, które chorują na raka płuca, 97 jest po 50 roku życia. Więc jest to program skierowany przede wszystkim do osób, które są po 55 roku życia, do 74 roku życia. Oczywiście ten program schodzi też niżej, jeżeli są inne kryteria wzięte pod uwagę. Między innymi, jeżeli ktoś chorował w rodzinie, czyli jest to rodzic albo jest to osoba, która jest rodzeństwem. Jest też to, gdy ktoś chorował na przykład onkologicznie wcześniej i ma też objawy, które mogą rzeczywiście być sytuacją, w której ktoś choruje na raka płuca.
11: Nie dotyczy to tylko osób palących, tak?
10: Przede wszystkim jeszcze jest jedna kwestia. To jest tak zwane 15 lat, jeżeli mógł na przykład ktoś palić wcześniej, ale 15 lat nie pali tych papierosów, tak? Więc jeżeli ktoś przez ostatnich 15 lat rzucił palenie, to też jest zakwalifikowany do tego programu. Ale przede wszystkim brane są pod uwagę te paczkolaty, brane są pod uwagę jeszcze inne też czynniki, ale właśnie te dodatkowe czynniki, czyli na przykład ktoś, kto był narażony na azbest, nikiel, radon, ktoś pracował w tak trudnych warunkach zawodowo, więc te czynniki też są brane pod uwagę.
11: Kto będzie wydawał takie skierowanie? Czy to lekarz pierwszego kontaktu i od kiedy to będzie można robić?
10: Program chodzi od 1 października tego roku. Bardzo ważne w tym zakresie jest to, żeby się osoby zgłaszały. Tak jak mamy przesiewowy program raka jelita grubego, że jest on bez skierowania, ten program jest bezpłatny, tak tutaj ten program przysługuje raz na 12 miesięcy, tak? Czyli raz w roku możemy skorzystać z tego programu. No, bardzo ważna jest informacja, żeby w ogóle społeczeństwo wiedziało, że taki program jest, ale to nie tylko. Najważniejsze jest to, żeby po prostu osoby się zgłaszały. Czyli wiem o tym, że palę. Wiem o tym, że paliłam przez 20 lat paczkę dziennie, mam te 20 paczkolat. Wiem o tym też, że na przykład w rodzinie ktoś chorował na raka płuca. To po prostu się zgłaszam. Tego jeszcze nie wiemy dokładnie, czy będą na przykład zaproszenia wysyłane, czy mamy tak na przykład w internetowym koncie pacjenta informacje, gdzie można się zgłosić, tak? Czyli możemy na przykład, jeżeli robimy na przykład jako kobiety badanie cytologiczne, wchodzimy na internetowe konto pacjenta, czy mammografię, możemy zobaczyć, gdzie taką mammografię bezpłatnie możemy wykonać i możemy się zgłosić. To od nas bardzo dużo zależy, żeby zgłaszać się do takiego programu i na takie badania.
11: Do tej pory takich badań w Polsce nie było.
10: Do tej pory takich badań w Polsce nie było, dlatego uważam, że to jest naprawdę ogromny sukces, jeżeli chodzi o profilaktykę, bo mówimy o ludziach zdrowych. My mówimy o ludziach, którzy są zdrowi i w odpowiednim momencie nie wiedzą, że coś dzieje się, prawda, w ich organizmie i w odpowiednim momencie możemy wychwycić ten nowotwór. To jest forma profilaktyki. W ostatnich latach, czyli 2025-2026, rzeczywiście mamy bardzo dużo nowych możliwości terapii, immunoterapii w leczeniu onkologicznym. Natomiast to jest program przesiewowy, czyli program, który bada ludzi zdrowych w celu stwierdzenia w odpowiednim czasie tej zmiany, która niestety może stać się zagrożeniem dla ich życia.
11: Już wiadomo, ile osób będzie objętych tym programem? Są wyliczenia?
10: Dokładnie jeszcze nie wiemy, ile osób może być objętych tym programem. Wiemy, że program, tak jak wcześniej wspomniałam, jest od 55 do 74 roku życia, czyli to jest duża populacja, która może skorzystać z tego programu i mam taką nadzieję, że będą pacjenci, czy może nie pacjenci, ale po prostu społeczeństwo będzie się zgłaszać na te badania.
11: Właśnie najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby wcześniej zareagować.
10: Najważniejsze jest, żeby wcześniej zareagować. Wszyscy mówimy, że profilaktyka ma ogromne znaczenie, że ratuje życie. Odmieniamy słowo zdrowie, profilaktyka przez wszystkie przypadki, ale bardzo często ja, jak się spotykam z ludźmi na ulicy, czy prowadząc różnego rodzaju warsztaty związane z profilaktyką zdrowotną, to często osoby, którymi rozmawiam, mówią, mnie to nie dotyczy, ja jestem zdrowa. Natomiast ja mówię, słuchaj, zrób to badanie, naprawdę to nic nie kosztuje, masz je za darmo, masz taką możliwość, a naprawdę ono może uratować ci życie. Biorąc pod uwagę, że rak płuca jest nowotworem, który jest na najwyższym jakby, najwięcej ludzi choruje po prostu na raka płuca i mamy bardzo dużą śmiertelność. I to są, z tego co pamiętam, około 24%, jeżeli chodzi o mężczyzn, spośród wszystkich nowotworów złośliwych, 24% to są mężczyźni, a ponad 18% to są kobiety, 18%. Więc to jest naprawdę duża liczba osób chorujących, ale niestety tych zgonów jest bardzo dużo. Więc my musimy zapobiegać, żeby nie było tyle zgonów, jeżeli chodzi o raka płuca.
11: I co ważne, rak płuca nie dotyczy tylko osób, które palą.
10: Tak, przecież mamy biernych palaczy, czyli ludzi, którzy w rodzinach są osobami, które palą, tak? Osoby, które są właśnie narażone na czynniki takie zawodowe, które pracowały w zakładach pracy, więc to nie jest tylko palenie papierosów, to jest bierne palenie, to są czynniki dodatkowego ryzyka i to, co wcześniej powiedziałam, że jeżeli ktoś chorował w rodzinie, to też jest czynnik, który to kryterium, które bierze się pod uwagę.
7: SK Śląsk.
8: Artystyczna ławka upamiętniająca zmarłego przed rokiem Basa Tajpana stanęła w Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej. Pomysł upamiętnienia dąbrowskiego muzyka wyszedł od jego przyjaciół. Realizacja była możliwa dzięki publicznej zbiórce i wsparciu miasta. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
0: Nie chcę umierać dzisiaj, tylko po to, by do nieba iść. Ja tu mam swoje niebo.
1: Wzruszenie na pewno, bo Bas był taką osobą, którą można było znać krótko, ale miał się wrażenie, że się go zna od lat. Interesował się ludźmi przede wszystkim i zawsze pamiętał czyjeś problemy, potrafił rozmawiać na temat tych problemów, a sam jednak skrywał te swoje największe, tak? Problemy te zdrowotne, nie pokazywał tego, że doskwiera mu ta choroba, a właśnie zawsze potrafił rozmawiać z ludźmi i okazywać im tą empatię. Moim zdaniem nie powinno być to jedyne miejsce, jakie powstanie ku pamięci Basa. Takich miejsc powinno być trochę więcej w Dąbrowie Górniczej, bo jednak to, co włożył serca w to miasto, to przydałoby się, żeby został godnie upamiętniony.
3: Miejsce takie szczególne. Myślę, że natura, przyroda, to, co było blisko Basowi, Tajpanowi, więc taki dobry moment, tak? Myślę, że żył miastem i to jak najbardziej. Myślę, że to w sumie przyjaciele, tak? Bo to inicjatywa powstała od rodziny, przyjaciół. Miasto tutaj wsparło tą inicjatywę, ale myślę, że chyba najlepsze miejsce do takiego, nie można być pomnika, ale takiego wspomnienia chyba.
6: Damian Utkowski, zastępca prezydenta miasta Dąbrowa.
12: Można powiedzieć, zasłużył sobie chyba Bas Tajpan na takie miejsce.
6: Myślę, że pewnie lepiej by było, gdyby z nami był i tworzył to, co przez całe życie było jego takim motorem napędowym, muzyka i to, co robił przez całe swoje życie, pomagał też ludziom, ale rzeczywiście to miła symbolika tego miejsca, które było mu bliskie. I myślę, że patrzy gdzieś tam z góry na nas i się cieszy, że coś takiego się po prostu stworzyło. Z potrzeby ludzi przede wszystkim, bo nie z potrzeby rodziny, nie z potrzeby znajomych, tylko tak naprawdę, żeby jego pamięć można było, można powiedzieć, celebrować każdego dnia.
12: Bo to właśnie wyszło od ludzi.
6: To wyszła inicjatywa od przyjaciół, od znajomych, od fanów, od samych mieszkańców Dąbrowy Górniczej i myślę, że no to jest chyba najpiękniejsze w tej całej sytuacji. Oczywiście my jako miasto też pomogliśmy w tym, żeby to sfinalizować, ale to nie o to chodziło. Chodziło o to, że pomysł wyszedł od mieszkańców, jak powiedziałem, od znajomych, od fanów, od tych ludzi, którzy go znali, być może tylko i wyłącznie z twórczości, ale ceni więcej niż tylko Basa Tajpana, a czasami też znali go jako po prostu Damiana Krępę.
12: To pokazuje też, ile ludzi tu dzisiaj przyszło, prawda?
6: Myślę, że to miłe przede wszystkim dla rodziny, tak? Dla znajomych. No tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że gdzieś tam sobie patrzy z góry i się do nas uśmiecha, pozdrawia. Jest mu pewnie chyba miło po prostu z tego powodu.
13: Szymon Widaja, mistrz świeckiej ceremonii pogrzebowej, prezes Polskiego Stowarzyszenia Mistrzów Świeckich Ceremonii Pogrzebowych, prywatnie kolega Damiana Krępy, czyli Bas Tajpana, radny Rady Miejskiej w Dąbrowie. Gdy rok temu zadzwonił do mnie brat Damiana, byłem w pracy, tak koło godziny 11, że Damian odszedł, to moim takim pierwszym odruchem był płacz. I powiedziałem, że wiesz co, ja nie dam rady tego zrobić. Nie dam rady tego zrobić, ponieważ to była osoba mi bliska, znałem ją naprawdę no, kilkanaście lat, ale kiedyś w ogóle Damianowi obiecałem to, gdzieś siedzieliśmy w jakichś luźnych okolicznościach i on mi powiedział, wiesz co, pamiętaj Szymon, że jak coś mi się stanie, to musisz to być ty. A ja mu powiedziałem, pamiętaj, że przez najbliższe 50 lat nie mam żadnych wolnych terminów. I tak wróciliśmy dalej do jakiejś innej rozmowy na temat muzyki, na temat polityki w Dąbrowie, samorządu. Przecież Damian, oprócz tego, że był muzykiem świetnym, oczywiście działał tutaj na rzecz lokalnej społeczności. I powiem Państwu szczerze, że pogrzeb był w sobotę o 11.30, dobrze to pamiętam. Ja siedziałem wieczorem w piątek o godzinie 21.30, o 22.00. Ja miałem pustkę. Ja nie wiedziałem, co mam zrobić, nie wiedziałem, jak mam to wszystko napisać, aby nikogo nie urazić, nie skrzywdzić. I to nie był taki zwykły pogrzeb świecki, gdzie jest dużo filozofii, gdzie jest dużo tej poezji. Skupiłem się bardziej na Damianie, na jego życiu. Wspominaliśmy wtedy, to był lipiec, a my chyba w kwietniu czy w maju byliśmy jeszcze w Będzinie, był koncert Molesta Evenement. I żona Damiana podeszła do mnie i mówi, Szymon, słuchaj, bo ty jesteś wysoki, a ja taka malutka, to weź mnie na bajana. I to na przykład było na pogrzebie. I cały czas, no nie mogę mi tu dzisiaj nie mogę mi tu dzisiaj zabraknąć tak samo, jak nie mogą mnie zabraknąć w Fabryce Pełnej Życia, tak samo, jak nie mogą mnie zabraknąć w SP29, czyli byłej szkole Damiana, gdzie także był postacią znaną. Zawsze będę o nim pamiętał, zawsze będę czcił jego imię, ponieważ był naprawdę wspaniałym człowiekiem, który na pierwszym miejscu stawiał ludzi, którzy go otaczają, a dopiero potem siebie. Takich ludzi trzeba po prostu szanować i pamiętać o nich zawsze.
12: To, że przyszło tu tak dużo ludzi, pokazuje, że też był ważny dla innych.
13: Damian był bardzo ważny dla całego miasta, dla całego regionu i tak naprawdę także dla muzyki reggae czy hip-hop. Tutaj w Dąbrowie, powiem tak, jest mi bardzo przykro z jednego powodu, że osoby, które kiedyś z Damianem super mówili, jakimi to nie są przyjaciółmi, jak to się nie znają, jak to się nie lubią, to powiem szczerze, nie widziałem ich na żadnym z tych wydarzeń. I to jest bardzo smutne, bo tu nie chodzi o to, żeby przyjść na pogrzeb, pożegnać i zamknąć temat, prawda? Wisława Szymborska powiedziała, umarłych wieczność dotąd trwa, póki pamięcią mi się płaci. I musimy pamiętać o Damianie, bo mimo, że był człowiekiem bliskim, to był wielkim.
14: Jakub Kłak, Slavik Rasta. Cieszę się, że udało się sfinalizować to. Cieszę się, że tyle ludzi wsparło tą inicjatywę, bo to przede wszystkim dzięki ludziom, dla których Damian coś znaczył i którzy wsparli zbiórkę również przy wsparciu miasta. To wszystko powstało. Cieszę się, że nie jest to typowy pomnik, tylko takie miejsce, gdzie właśnie tak jak teraz widzimy, ludzie sobie siadają, mogą porozmawiać i tak dalej. Myślę, że to miejsce będzie żywe. Park Zielona był naprawdę szczególnym miejscem w sercu Damiana. Spędziliśmy tu mnóstwo czasu. Myślę, że sporo tekstów powstało, między innymi tutaj, nie? Żałoba niby trwa jeden rok i tak dalej. Ja nie jestem za bardzo takim człowiekiem aż tak bardzo tradycyjnym i każdy uważam, że żałobę przeżywa po swojemu, krócej, dłużej i tak dalej. Wspominam go ogólnie bardzo dobrze. Czasem są to ciężkie wspomnienia, ale ze względu na po prostu stratę i tak dalej, ale Damian zostawił mi tyle niematerialnego dobra, że mogę być tylko do końca życia wdzięczny mu za to, no, że go znałem, że przyjaźniliśmy się, że mi ufał. Ja wierzę w to, że gdzieś tam ta energia ludzka i każda inna w naturze krąży i jeżeli kogoś braknie, no to gdzieś tam jeszcze, zwłaszcza jak zostawił po sobie tak wyraźny ślad jak Damian, to zostaje i zawsze można sobie jakoś tam z nim porozmawiać w ten lub inny sposób, ale no, mam nadzieję też, że inni ludzie będą z tego korzystać przede wszystkim, nie? Bo ja mogę z Basem pogadać w milionie miejsc, które gdzieś mi on przypomina, a to jest taki po prostu symboliczna miejscówka.
15: No właśnie, to nie chodzi o to, żeby stawiać pomniki, prawda? Żeby robić jakieś tam uroczyste odsłonięcia. Tu nie było dzisiaj słów. Po prostu ludzie przyszli, wiedzieli po co przyszli.
14: Tak, bo chcieliśmy uniknąć takiej fety tradycyjnej, jak przy odsłanianiu właśnie pomników. Damian na pewno by nie chciał pomnika, na pewno by raczej wyśmiał pomysł, żeby mu robić ulicę jego imienia, czy tam jakiś plac, skwer. Wiadomo, że teraz to jest trochę poza nim, że tak powiem, brzydko, ale myślę, że takie symboliczne miejsce po prostu jest wystarczające, nie?
15: Tu mówiliśmy o tej ławeczce, która jest też taka symboliczna, będzie można usiąść, pomyśleć, a ten dąb też chyba symboliczny.
14: Tak, tak. Dęby były ważne dla Basa, są ważne w kulturze Słowian, która zawsze fascynowała go i no, bardzo interesowała, czuł się związany z tą historią.

0: Kurczaczka musi teraz 70 dni dochodzić do siebie, bo żeby zaszła tą taką fajną rdzą, to jest materiał korten, potrzebuje 70 dni około, żeby docelowo być w tym kolorze, w którym ma być. No i drzewko we wrześniu, czyli jak ten korten dojdzie do siebie, będzie też przekwitać na czerwono.
1: Będzie pan tu przychodził czasami sobie posiedzieć na tej ławce?
0: Ja tu jestem codziennie i tak z dzieckiem, więc i tak będę przychodził, tak.
2: Nie.

0: SK Śląsk.
1: W Sosnowieckim Parku Dietla znajduje się niezwykłe drzewo. Bursztynowa dama z gatunku sosna rumilejska to ewenement w skali regionu, a nawet Polski, gdyż naturalnie to endemit bałkańskiej flory. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
2: Nazywam się Przemysław Wartos i jestem autorem inicjatywy Przyroda dla Sosnowca. Bursztynowa dama jest niezwykłym drzewem z tego względu, że jest to przede wszystkim endemit flory bałkańskiej, czyli jak sama nazwa wskazuje, drzewo, które naturalnie w Polsce nie występuje. Ono występuje naturalnie na terenach, można powiedzieć, bałkańskich, ale również w Grecji, w Albanii, w Bułgarii i została sprowadzona do Polski w ramach historycznego założenia ogrodu przypałacowego przy pałacu Henryka Didla, a później tą nazwę, czyli bursztynową damę, nadałem jej ja.
3: Co ciekawe, to jest jeden z większych egzemplarzy, bo mniejsze można znaleźć w tej chwili tu w naszym regionie.
2: Tak, dokładnie. Kiedy opisywałem to drzewo, czyli bursztynową damę, starałem się poszukać informacji na temat tego drzewa. Okazało się, że w naszym rejonie, czyli w województwie śląskim, nie występują tak duże okazy, bo drzewo to ma ponad 18 metrów wysokości i około 156 centymetrów w obwodzie, więc rzeczywiście to jest taki unikat. Natomiast tak jak wspomnieliśmy wcześniej, rzeczywiście sadzonki mniejsze występują, ale najczęściej są to takie założenia albo przy ogródkach działkowych, albo przy ogródkach przydomowych i najczęściej to są małe egzemplarze kilkuletnie. Natomiast ten egzemplarz, który opisywałem jako bursztynową damę, ma około 125 lat, więc rzeczywiście jest to okaz, który jest wiekowy, który rzeczywiście ma taką strzelistą, fajną budowę i jest na co popatrzeć.
3: No właśnie, jak to drzewo wygląda, czym się różni od innych?
2: Przede wszystkim fajne jest jej umiejscowienie, bo założenia historyczne miały to do siebie, że starano się odwzorować te naturalne miejsca, w których występowały te drzewa. Natomiast sosny bałkańskie, w tym sosna rumelijska, najczęściej one porastają w skaliste zbocza przy morzach. Więc rzeczywiście ogrodnik, który zakładał ten ogród przypałacowy, starał się to odwzorować i rzeczywiście ta sosna została posadzona przy teraz już obecnie nieczynnym stawie. Teraz jest tam nieczynna fontanna. I rzeczywiście fajne odwzorowanie jest takie, że wokół tego drzewa posadzono buki. I kiedy one jesienią się przebarwiają, to rzeczywiście ta iglasta bursztynowa dama wygląda jakby była otoczona milionem bursztynów, czyli tych liści, które spadają z buków. Więc takie duże, strzeliste, 18-metrowe drzewo naprawdę w tym parku Didla, zwanym wcześniej Parkiem Żeromskiego, rzeczywiście robi ogromne wrażenie. Przede wszystkim jako kompozycja taka krajobrazowa.
3: To drzewo jest już pomnikiem przyrody.
2: Tak. Okazało się, że gdy szukałem informacji o tym drzewie, pierwotnie myślałem, że jest to inny gatunek. Natomiast porozumiewałem się z Uniwersytetem Wrocławskim oraz z naszym Śląskim Uniwersytetem w Katowicach, żeby doszczegółowić, czy rzeczywiście ta nazwa botaniczna, którą odkryłem, znalazłem, rzeczywiście się potwierdza. Okazało się, że tak, że sosna rumelijska na podstawie jej długości szyszek została przyporządkowana do tego konkretnego gatunku, więc stwierdziłem, że skoro mamy tak niezwykłe drzewo na terenie naszego miasta Sosnowca, więc fajnie by było ustanowić to drzewo pomnikiem przyrody. Trzeba dodać, że nie zawsze wszystkie gatunki ustanowione pomnikami przyrody spełniają wszystkie kryteria, które są wyznaczone w rozporządzeniu ministra ochrony środowiska. I tak też było w tym przypadku, ponieważ to rozporządzenie ma ściśle określone gatunki różnych drzew. Natomiast z racji tego, że mamy właśnie taki endemit flory bałkańskiej, on nie występuje w tym rozporządzeniu. Okazało się, że zarówno obwód, historyczne wartości tego drzewa spowodowały to, że Rada Miasta w 2022 roku na podstawie mojego wniosku utworzyła pomnik przyrody ożywionej, czyli bursztynową damę jako sosnę rumelijską.
3: Ta bursztynowa dama też była zgłaszana jako drzewo roku, prawda?
2: Dokładnie tak. Kilka lat temu postanowiłem, że zgłoszę i wykorzystam przede wszystkim fakt takiej fajnej historii wokół tego drzewa, że zgłoszę to drzewo do konkursu Drzewo Roku organizowany przez Klub Kaja. I jak się fajnie złożyło, drzewo to znalazło się w finałowej szesnastce, więc rzeczywiście to też jest takie podbicie wartości i rangi tego drzewa, że udało się zostać docenionym przede wszystkim przez jurorów. Później odbyło się głosowanie i nasza sosnowiecka sosna zdobyła ponad 1200 głosów. Fajne jest też to, że tworząc historię,

0: Dla tej bursztynowej damy i nadając jej imię, znalazłem też informację o tym, że wielu mieszkańców Sosnowca doszukiwało się symboli w tym drzewie. Z jednej strony mogliśmy mieć symbole mitologiczne, czyli rzeczywiście mity związane z powstawaniem bursztynów, a z drugiej strony w naszej polskiej literaturze pojawił się wątek rozdartej sosny u Stefana Żeromskiego i wiele osób doszukiwało się, że skoro mamy ulicę Żeromskiego, przy której znajduje się ten park, w którym rośnie sosna, no to prawdopodobnie może to była inspiracja do właśnie tego wątku rozdartej sosny u Stefana Żeromskiego.
1: Nadanie imion drzewom też troszkę pomaga, prawda? Ludzie jakby dopiero dostrzegają ich urodę, piękno i wartość.
0: Dokładnie tak. Jeżeli dany przedmiot, dane zwierzę bądź dana roślina dostaje swoją swoistą nazwę, w tym przypadku tak jak jest bursztynowa dama, to wydaje mi się, że ludzie zaczynają się bardziej interesować i identyfikować albo z daną przestrzenią, albo z danym obiektem. I też tak było w przypadku bursztynowej damy. To jest też fajne, że mieszkańcy przyjęli tą nazwę, którą wymyśliłem, więc to też jest taki z jednej strony znak czasu, a z drugiej strony taka fajna wartość, że ludzie, wiedząc jak dane drzewo się nazywa, zaczynają zwracać uwagę, ale także chronić to drzewo. Wiedzą, że w takiej przestrzeni jest coś cennego i jeszcze jak na takim drzewie znajduje się zielona tabliczka z orłem, to tym bardziej zwracają uwagę, szukają informacji w internecie, zwracają się często do autora takiego projektu, bądź nawet do Rady Miasta w celu uzyskania informacji, więc rzeczywiście taki wymiar edukacyjny również się pojawia.
1: A w jakim stanie jest to drzewo? Ogólnie dobrym?
0: Nawet bardzo dobrym, ponieważ często zdarza się tak, że drzewa, które mają powyżej 100 lat, one zaczynają chorować. Natomiast w tym przypadku, no już tak używając takiej fachowej nomenklatury, ono jest w bardzo dobrym stanie fitosanitarnym. Nie mają żadnych przebarwień, nie ma żadnych chorób grzybowych. Co prawda u podstawy pnia znajduje się niewielki ubytek, ale prawdopodobnie albo powstał podczas sadzenia i to jest zabliźniona rana, ponieważ robiono badanie tomografem komputerowym. Ono wykazało, że to drzewo całą tą strukturę pnia ma prawidłowo wykształconą i nie ma żadnych ubytków, które powodowałyby, nie wiem, jakieś osłabienie, czy to statyki tego drzewa, czy to jakieś wnikanie patogenów, więc rzeczywiście należy uznać, że w Sosnowcu to drzewo się ma dobrze, rośnie w fajnych warunkach. No i przede wszystkim jest otoczone piękną zielenią, która też tworzy taki mikroklimat, który też zapewnia prawidłowe warunki do rozwoju.
1: Dużo takich perełek właśnie w Sosnowcu jest, takich właśnie, które mają swoją bogatą historię?
0: Myślę, że jest takich drzew bardzo dużo, tylko że wymagana jest przede wszystkim od nas, odbiorców, i empatia, i uważność. Bo w moim przypadku, kiedy zgłaszałem drzewa, różne drzewa do konkursu Drzewa Roku, zawsze starałem się albo poznać historię danego drzewa, albo poznać w ogóle ten gatunek, który opisywałem. I tak też było w przypadku innych drzew, które zgłaszałem do tego konkursu, jak na przykład Smutni Bracia, którzy znajdują się na cmentarzu wielowyznaniowym. Również na Niwce, czyli w dzielnicy, z której pochodzę, znajduje się strażnik kopalni. Jak sama nazwa wskazuje, jest to drzewo, które też rosło na terenach przykopalnianych. Więc fajne jest takie też poznawanie historii, uczenie się tej historii tych drzew, nawet naszych dzielnic, naszego miejsca zamieszkania, a przede wszystkim także tych niuansów botanicznych.
1: A czy jakieś plany związane z bursztynową damą są w tej chwili, czy nie?
0: Są plany, nawet te plany się rozwijają, ponieważ na początku tego roku zgłosiłem taki wniosek do naszego Urzędu Miasta, aby na tym terenie parku postawić tablicę upamiętniającą to drzewo. Z jednej strony jej udział rzeczywiście w konkursie Drzewo Roku, a z drugiej strony, żeby odwiedzające ten park lub osoby, które będą odwiedzały ten pobliski Pałac Bitla, poznały jej historię. Bo bardzo często znamy historię naszej dzielnicy, naszego miasta, naszego państwa, natomiast nie znamy historii drzew, które pojawiają się w naszej przestrzeni. Bardzo często wydaje nam się, że te drzewa od zawsze tam były, a jak się okazuje w przypadku bursztynowej damy, jej historia jest ściśle związana z powstawaniem tego parku oraz prawdopodobnie została przywieziona z jednego z państw, albo z Macedonii, albo z Grecji, bo na przełomie XX wieku była moda właśnie na sadzenie sosn rumelijskich w różnych takich założeniach przypałacowych, więc prawdopodobnie jeden z ogrodników, który był zatrudniony u Henryka Dittla, posadził takie drzewo. Więc chciałbym, żeby rzeczywiście ta historia wybrzmiała, a jeżeli powstanie taka tablica edukacyjna, to na pewno to będzie wartość dodana, więc trzymajcie kciuki, żeby rzeczywiście udało się taką tablicę ustawić w okolicy Bursztynowej Jamy.
1: Być może niedługo powstanie szlak, którym będziemy mogli przejść, poznawać historię miasta dzięki drzewom.
0: Myślę, że tak, że to jest bardzo fajny pomysł, ponieważ takich drzew, chociażby pomnikowych, jest w przestrzeni miejskiej bardzo dużo, bo to jest ich dziesiątki. Nawet obecnie na etapie rozpatrywania jest wniosek o utworzenie kolejnych dwóch pomników przyrody. Jeden to jest Buk, drugi to jest Dom Przypułkowy, który również zgłosiłem w 2025 roku, ale wiadomo, że ta procedura musi przejść różne etapy, więc liczę na to, że rzeczywiście taki szlak też uda się stworzyć, ponieważ historia drzew jest trochę tak nierozerwalnie związana z naszą historią ludzi, bo bardzo często sadziliśmy różne drzewa w naszym otoczeniu, albo aby nas chroniły w pewien sposób, albo żeby były rzeczywiście użyteczne i my moglibyśmy mieć jakiś pożytek z tych drzew.
1: No właśnie, to chyba fajne sobie tak pomyśleć, co takie drzewo widziało, prawda? Jakie zmiany, przemiany w danym mieście.
0: W przypadku takich drzew, które czy to zgłaszałem jako pomniki przyrody, czy to drzew, które zgłaszałem do konkursu Drzewo Roku, rzeczywiście te drzewa mają bogatą historię, bo ustanawiając nam pomnik przyrody, one często muszą mieć odpowiednie wymiary. Więc takie drzewo, które ma około 200 cm obwodu, ono może mieć, w zależności od gatunku oczywiście, około 80, nawet 100 lat, więc rzeczywiście te przemiany i historyczne, i społeczne, i przemysłowe miast na pewno im są dobrze znane.
1: Ta Bursztynowa Dama, można powiedzieć, nie jest sama. Bursztynowej Damie towarzyszą
0: ropuchy. Ogólnie rzecz biorąc, na terenie Polski występuje 18 gatunków różnych płazów, natomiast na terenie parku Dietla znajduje się wysychający zbiornik. Po dawnym stawie obecnie pełnił funkcję fontanny, która również najczęściej jest nieczynna. I rzeczywiście w tym zbiorniku pojawiły się ropuchy, a dokładniej kijanki. Ze względu na to, że mamy bardzo niestabilne wiosny, niestabilne lata, okazało się, że ten zbiornik, z racji tego, że też nie ma stałego dopływu wody, zaczął wysychać. A w świecie przyrody na dobrą sprawę nie zna granic i wiele organizmów nie wie o tym, że w danym momencie woda się pojawi, bądź tej wody nie będzie. I tak też było w tym przypadku. Ropuchy szare i ropuchy zielone, bo to są dwa różne gatunki, które rzeczywiście występują na tamtym terenie, zwiedzone swoim instynktem, znalazły źródło wody, więc złożyły tam swoje jajka. Natomiast na etapie przeobrażania w kijanki okazało się, że ta woda zaczyna wysychać, więc potrzebna była interwencja zewnętrzna, żeby rzeczywiście przenieść przynajmniej część tych kijanek do zbiornika wodnego, który nie wysycha.
1: Obserwowałeś sobie pewnie Bursztynową Damę, zachwycałeś się jej pięknem i zauważyłeś, że może za chwilę dojść do katastrofy.
0: Dokładnie, przy czym wątek jest też całkowicie spontaniczny, ponieważ odwiedziłem sąsiedni obiekt, czyli basen. Stwierdziłem, że po basenie pójdę jeszcze na spacer, rzeczywiście poobserwować Bursztynową Damę, zobaczyć, jak się zmienia sytuacja w tym parku. Natomiast okazało się, że fontanna nie działała, ale zebrała się woda. I okazało się, że rzeczywiście tych kijanek były tam, jeżeli nie setki, to naprawdę tysiące. I stwierdziłem, że jeżeli rzeczywiście nie będzie intensywnych opadów deszczu, to ten zbiornik wodny w bardzo szybkim tempie wyschnie. A trzeba dodać, że takie kijanki przeobrażają się w okolicach 12 tygodni. W zależności od gatunków, w zależności od tego, kiedy takie jajka dana ropucha złożyła, no to tak rozłożony jest ten czas. Nigdy on nie jest regularny. Więc stwierdziłem, że jeżeli już na tamtym etapie, czyli to był koniec maja, początek czerwca, już ten zbiornik wodny wysycha, no to nie ma szans, żeby te kijanki się rozwinęły. Na początku poprosiłem o pomoc Straż Pożarną. Odpowiedziała Ochotnicza Straż Pożarna, która dopompowała częściowo tą wodę do tego zbiornika wodnego. Natomiast równocześnie wystąpiłem też zarówno do jednostek miejskich, jak i do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o możliwość przeniesienia takich gatunków chronionych, bo każdy taki przypadek przeniesienia gatunków chronionych musi być usankcjonowany prawnie. Więc uzyskałem takie zezwolenie i wraz z grupą ochotników, osób, które były zaangażowane również w różne moje projekty z okazji Przyrody dla Sosnowca, podjęliśmy takie działania, żeby przenieść i odłowić te kijanki.
1: Trudne to było zadanie?
0: Bardzo trudne, z tego względu, że jeżeli mamy zbiornik wodny, który wysycha, to bardzo często ten poziom wody jest na tyle niski, że nawet próba odłowienia tych kijanek bardzo często wiązała się z tym, że bardzo dużą ilość mułu, błota, liści, które rzeczywiście spadły z sąsiednich drzew, bardzo dużo tego zbieraliśmy, więc musieliśmy w jakiś sposób odseparować zarówno kijanki, jak i te pozostałości, które w tym zbiorniku wodnym się znalazły. Natomiast nam udało się przetransportować około 3,5 do 4 tysięcy takich kijanek. wyposażeni oczywiście w specjalne takie chwytaki akwarystyczne, wiaderka z wodą z tego właśnie zbiornika wodnego. Zebraliśmy jak najwięcej nam się udało tych kijanek i przewieźliśmy do Parku Tysiąclecia.
1: Ile trwała ta akcja wyławiania ich?
0: Akcja była dosyć mocno, że tak powiem, skondensowana i po odpowiedniej instrukcji dla wszystkich osób, które uczestniczyły w tej akcji, ja myślę, że ta akcja sama odławianie i przetransportowanie trwa około 2 godzin. No przede wszystkim wyłapywanie kijanek, no z racji tego, że to są dosyć ruchliwe stworzenia, no przysparza pewien problem. Natomiast wybraliśmy też na tyle wczesną godzinę, bo była to około godziny 9, więc aktywność zwierząt różnych gatunków zawsze jest niższa, więc też nam się udało w miarę szybko przeprowadzić tą akcję. Też ze względu na to, żeby nie stresować tych zwierząt, bo każda zmiana środowiska wywołuje jakiś stres w różnych organizmach. I w przypadku ropuchu szary i ropuchu zielonej, które mają różną specyfikę, różne też podejście do siedliska i różne wymagania, staraliśmy się jak najmniej wpływać negatywnie na te organizmy, a przede wszystkim dać im szansę na lepsze życie w tym nowym zbiorniku wodnym.
1: A ile osób uczestniczyło w tej akcji?
0: Poza mną 6 osób. Też nie chciałem przede wszystkim, żeby to było bardzo dużo osób, bo wtedy łatwiej popełnić błędy. Natomiast jeżeli mamy fajną, zwartą grupę skoordynowanych osób, to wtedy takie akcje są rzeczywiście dokładniejsze, łatwiej jest dzielić obowiązki i łatwiej jest przeprowadzić taką akcję. Zbyt duża ilość osób zawsze wprowadza pewien chaos, więc im mniejsza grupa, tym czasami jest lepiej. Czasami lepiej powtórzyć takie derogacje, czyli takie przenoszenie płazów, w tym przypadku ropów, niż zrobić wszystko trochę tak na szybko, tak? Lepiej dokładnie, a mniejszą grupą.
1: I w czym one były przewożone? Jak to wszystko wyglądało i gdzie zostały przewiezione?
0: One zostały przewiezione z Parku Dietla do Parku Tysiąclecia, ponieważ w Parku Dietla jest ta wysychająca fontanna, natomiast w Parku Tysiąclecia jest zbiornik wodny, można powiedzieć, który nie wysycha przez cały okres, czy to wegetacyjny roślin, czy to cały okres rozwoju przede wszystkim tych płazów, czyli ropuch szarych i ropuch zielonych. Przewoziliśmy je w standardowych wiaderkach, przy czym one musiały być na tyle zabezpieczone, aby podczas jazdy samochodem ten poziom wody nie unosił się na tyle, żeby te kijanki stamtąd nie powypadały, więc rzeczywiście nam się to sprawnie udało zrobić. Wzbudzało to także zainteresowanie przechodniów, którzy odwiedzali Park Tysiąclecia, natomiast wszyscy podchodzili do nas i do całej tej akcji bardzo pozytywnie, co też jest bardzo takim fajnym symbolem, bo pokazuje to empatię i wrażliwość społeczną, że rzeczywiście ludzie interesują się losem zwierząt i bardzo często chcą się też wdrożyć i pomagać. Dlatego bardzo się cieszę, że choćby nawet taka wąska grupa osób znalazła czas i poświęciła przede wszystkim ten czas dla ratowania gatunków chronionych.
1: A jakie znaczenie ma ropucha szara dla nas?
0: Ropucha szara przede wszystkim jest pewnym elementem łańcucha pokarmowego wielu różnych zwierząt. Z jednej strony zjadają szkodniki, czy to upraw rolnych, tak jak na przykład stąkę, czy to rzeczywiście w przestrzeni miejskiej one regulują populację owadów, bo te organizmy, które żyją w wodzie, czyli kijanki, na początku swojego rozwoju oczywiście żywią się pokarmem roślinnym, glonami, natomiast podczas przeobrażania się zaczynają zjadać bardzo duże ilości na przykład larw komarów, czyli też w ten sposób pomagają nam, żeby tych, w cudzysłowie, inwazji komarów później w tym okresie późnoletnim nie było. Później, kiedy one wychodzą poza zbiornik wodny, czyli prowadzą ten lądowy tryb życia, to również regulują tą populację różnych szkodników, czy to ogrodowych, czy to tych, które są w parkach miejskich, więc rzeczywiście bardzo fajnie wpływają na to, że ta bioróżnorodność jest na stabilnym poziomie, bo jeżeli wypada nam jeden gatunek z całego tego cyklu życia, można powiedzieć, no to rzeczywiście zakłócana jest cała struktura, czy to będzie leśna, czy to będzie parkowa, czy to będzie łąkowa, więc każdy gatunek tu jest ważny.
1: Tego się spodziewałeś, że uda się tą akcję przeprowadzić, że spotkasz na swojej drodze tyle wrażliwych osób?
0: Szczerze powiedziawszy, niczego się nie spodziewałem, bo nawet nie spodziewałem się, że w tym roku, ten rok w ogóle będzie stał pod znakiem zapytania ochrony ropu, bo tak naprawdę już na początku wiosny dostawałem pierwsze zgłoszenia na pograniczu Sosnowca i Jaworzna, że tam trzeba pomóc podczas, powiedzmy, transportu, czy podczas migracji płazów do ich zbiorników wodnych, bo trzeba przyznać, że ropuchy szare, czy ropuchy zielone, one zawsze starają się wracać do tego samego zbiornika wodnego, z którego wyszły. Więc jeżeli zabetonujemy taką przestrzeń albo ogrodzimy, no to to stwarza jakąś barierę. Natomiast no, na pewno nie spodziewałem się tego, że sam będę uczestniczył i sam będę organizował akcję ratowania kijanek. Natomiast to jest niezwykłe, że i czy to nagłaśniając w mediach społecznościowych przed Dla Sosnowca, czy to już podczas praktycznych działań, znalazłem tak oddaną grupę osób, które włączyły się z jednej strony w te działania bezpośrednio terenowe, jak i też była grupa osób, która pisała do różnych jednostek miejskich o wsparcie, o to, żeby na przykład uruchomić na nowo fontannę, żeby zapewnić ten stały dopływ wody, jeżeli nie mamy możliwości wody opadowej, czyli te opady są dosyć niestabilne, to żeby chociaż poprzez tą fontannę ta woda rzeczywiście w tym zbiorniku się znalazła. I wydaje mi się, że taka trochę presja społeczna powoduje to, że skupiamy uwagę na danym problemie i dzięki temu mogą bardzo fajne rzeczy wyniknąć. Nawet jeżeli nie w tym danym roku, to później na przyszłość, bo liczę na to, że w kolejnych latach ta fontanna będzie na tyle usprawniona, że ta woda będzie przez cały czas, czy to w tym zbiorniku wodnym, czy to po prostu jako element taki architektoniczny, element krajobrazowy, będzie uświetniał też chociażby tą bursztynową damę i spowoduje, że ten mikroklimat w tym parku Dirtla się zmieni.
1: To też pokazuje, że powinniśmy mieć cały czas oczy szeroko otwarte, bo wokół nas może się właśnie taka sytuacja wydarzyć. Gdyby nie to, że byłeś wtedy przy bursztynowej damie, że zauważyłeś, że kijanki mogą nie przetrwać, to być może by ich już nie było.
0: Dokładnie tak. Czasami się wydaje, że potrzebny jest w społeczeństwie dany lider, który pokaże dany kierunek. Natomiast ja za swoim przykładem chciałbym też pokazać, że jeżeli oddziałujemy lokalnie, to nasz wpływ jest bardzo globalny. Bo nam się wydaje, że jedna osoba nie ma wpływu na to, co się będzie działo w danej przestrzeni. Bardzo często spotkam się z takimi pytaniami, a po co to robisz, przecież jednostka nie ma na to wpływu. Natomiast mój przykład pokazuje, że rzeczywiście, że nawet jedna osoba może pociągnąć za sobą grupę osób, a czasem jest tak, że nawet podniesiony jeden papierek, powiedzmy z trawnika, wpływa na to, że jest ten jeden papierek mniej w naszej przestrzeni. Więc rzeczywiście każdy nawet drobny ruch, który wykonamy samodzielnie, wpływa rzeczywiście na to, że i nam się żyje lepiej, a na pewno przyroda się nam odwdzięczy.
2: SK Śląsk.
3: Sosnowiec wyremontuje ulicę Grota Roweckiego. Prace obejmą odcinek od wiaduktu nad trasą S86 do granicy z Czeladzią. Miasto otrzymało też pieniądze na kompleksową termomodernizację budynku przy ulicy Piłsudskiego 2 w centrum miasta. Podpisane zostały umowy na realizację obu inwestycji. Materiał przygotowała nasza reporterka Kasia Ziółkowska.
4: Marek Wójcik, wojewoda śląski.
1: Dwie kolejne ważne inwestycje w Sosnowcu. Skupmy się na pierwszej. Remont drogi prowadzącej z Sosnowca do Czeladzi.
4: To jest bardzo ważna inwestycja. Dlatego, że mówimy o drodze Grota Roweckiego prowadzącej od S86 w kierunku Czeladzi. Dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ta droga zostanie przebudowana do 2028 roku. Tutaj obok zadań związanych z powstaniem nowej jezdni również zostanie wybudowana droga dla rowerów, chodniki, przejścia dla pieszych po to, żeby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo w tym rejonie. Cieszę się, że Sosnowiec do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożył wniosek, który pozwala na przebudowę drogi prowadzącej do Czeladzi, dlatego że tego typu inwestycje rozwiązują nie tylko problemy Sosnowca, ale także szerzej problemy aglomeracyjne, dlatego cieszę się, że będziemy mogli dofinansować tą inwestycję. Remont ulicy Grota Roweckiego to jest koszt 7 200 000 zł. Połowę z tej kwoty zostanie sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, czyli to będzie kwota 3 700 000 zł.
1: Druga inwestycja już nie z rządowych pieniędzy, ale również ważna.
4: To jest termomodernizacja ważnego publicznego budynku, w którym kiedyś mieściła się komenda miejska policji i dziś ten budynek w dalszym ciągu jest wykorzystywany na funkcję bezpieczeństwa. Natomiast budynek jest miejski i dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej, samorząd mógł pozyskać środki z funduszu, który prowadzi marszałek województwa śląskiego, natomiast jest zasilany europejskimi środkami, więc tutaj mówimy o dofinansowaniu rzędu nawet 85% w termomodernizację tego ważnego budynku. Programy europejskie często są tak ułożone, żeby wspierały właśnie działania związane z obniżeniem kosztów energii, z tym, aby jak najlepiej poprawiać jakość środowiska, bądź po prostu dbać o środowisko w trakcie normalnego korzystania z budynku.
5: Nazywam się Filip Król i reprezentuję firmę Eurotech.
6: Marcin Król, reprezentuję firmę Eurotech.
1: Rozpoczynacie Państwo projektowanie przebudowy ulicy Grota Roweckiego. Czy to z Waszego punktu widzenia jakaś trudna inwestycja, czy nie?
5: Wydaje mi się, że inwestycja standardowa. terminowo. Biorąc pod uwagę też doświadczenie naszej firmy, to nie powinno być żadnych problemów, żeby wykonać to terminowo i na odpowiednim poziomie.
1: 12 miesięcy macie na zaprojektowanie?
5: Dokładnie tak.
1: Co się tam zmieni?
6: Przede wszystkim poprawi się bezpieczeństwo w ruchu drogowym, czyli wykonamy nową jezdnię i zostaną wykonane nowe chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, więc poprawimy bezpieczeństwo tak samo pieszych i rowerzystów.
1: W tej chwili w jakim stanie jest ta droga?
6: Bardzo złym, i jest to ważna inwestycja dla Urzędu Miasta Sosnowiec, na pewno.
7: Arkadiusz Kęciński, prezydent miasta Sosnowca.
1: Zacznijmy od inwestycji drogowej. Ważna inwestycja, bo droga w kiepskim stanie.
7: Tak, i chyba już ostatnia droga łącząca Sosnowiec z miastami ościennymi, która jest w kiepskim stanie i jeszcze nie doczekała się remontu, także szczególnie się cieszymy, że połączenie z Bratnią nam czy Ladzią w ciągu kilkunastu miesięcy, bo koniec inwestycji, kwiecień 2028, doczeka się tej przemiany. Warto dodać, że to nie tylko sama jezdnia, ale budowa, remont chodników, dróg rowerowych, podniesione przejścia, doświetlane przejścia, żeby to bezpieczeństwo naszych mieszkańców było jak największe. Przebudowa skrzyżowania z ulicą Okulną, podniesione również skrzyżowanie z ulicą Plonów, także bardzo ważna, duża inwestycja. Wartość inwestycji to ponad 7 milionów złotych, 50% dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i też chciałem jedną ważną rzecz powiedzieć, bo powiedzieliśmy o tym terminie kwiecień 28, żeby mieszkańcy nie bali się, że od jutra przez te kilkanaście miesięcy będą mieli ogromne problemy z poruszaniem się. Nie. Pierwsze 12 miesięcy to projekt i dopiero potem realizacja. Będziemy musieli oczywiście też zastanowić się nad organizacją ruchu, bo ta droga to nie tylko tranzyt do Trzeladzi, ale wiele prywatnych posesji, ale również wiele działalności gospodarczych, więc prace muszą tak przebiegać, aby nikomu zbyt bardzo nie utrudniać możliwości funkcjonowania.
1: To ostatni odcinek tej drogi, który będzie wyremontowany.
7: Tak, dokładnie, bo kilka lat temu modernizowaliśmy odcinek od S86 do Alei Mireckiego. Teraz ta ostatnia część i już w całości ten główna arteria będzie w dobrym stanie, tak żeby można było spokojnie podróżować między miastami naszej aglomeracji.
1: Kolejna duża inwestycja, zabytkowy budynek w centrum miasta, do tej pory wykorzystywany przez policję, teraz przez policję do spraw zwalczania cyberprzestępczości. On będzie zmodernizowany i termomodernizowany.
7: Tak, dokładnie tak. Budynek, który od lat kojarzy się mieszkańcom z bezpieczeństwem, bo tak jak pani redaktor powiedziała, kiedyś Komenda Miejska Policji, prokuratura, dzisiaj Straż Graniczna i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Dlatego cieszymy się, że ten ważny budynek będzie termomodernizowany, choćby z tego, żeby ta jakość i możliwość lepszej pracy, łatwiejszej pracy pracownikom CBZC można było stworzyć, ale też wizerunku miasta, bo to główny, jeden z piękniejszych i w głównej części miasta budynek. Także te 9 milionów, które będzie kosztowała termomodernizacja, to nie tylko termo, tak jak powiedzieliśmy, ale również i stropy, które zostaną zmodernizowane, również uszczelnione, więc ważna inwestycja też ze względów oszczędnościowych, bo koszty centralnego ogrzewania czy energii elektrycznej będą zdecydowanie mniejsze, ale to też, tak jak powiedziałem, duża poprawa wizerunku tej ważnej centralnej części naszego miasta.
1: A jaki tam jest zakres prac?
7: Oj, tam jest bardzo duży zakres, bo tak jak powiedziałem, tam jest modernizacja dachu i stropodachu, tam jest ta elewacja, termomodernizacja, tam są instalacje wewnętrzne. Okna, szczerze mówiąc, nie pamiętam, bo one, o ile dobrze pamiętam, były już wymieniane i też trzeba pamiętać, że one mają wymiary historyczne i pewnie tutaj te wszystkie działania będą musiały być w zgodzie z konserwatorem zabytków, ale tak jak powiedziałem, koszt inwestycji około 9 milionów złotych, pozyskaliśmy ponad 7-800, reszta to wkład własny.
1: Tam znajduje się również Straż Graniczna, która niedługo wyprowadzi się do swojego budynku. Co w tym miejscu będzie?
7: Tak, Straż Graniczna, myślę, że to kwestia roku maksymalnie, gdy się wyprowadzi, bo mówi się, że na przełomie tego roku i przyszłego rozpocznie się przeprowadzka, ale na chwilę musi potrwać, bo różnego rodzaju działania zabezpieczające działalność Straży Granicznej muszą być przeprowadzone, a na dzisiaj w planie jest to, aby wykorzystać tą lokalizację i przenieść tam wszystko, co związane z bezpieczeństwem naszych mieszkańców, czyli monitoring, Wydział Zarządzania Kryzysowego, OCOL, tak żeby w tym miejscu można było zgromadzić wszystkich, którzy na dzisiaj są w różnych miejscach, a są odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszych mieszkańców, nie tylko na co dzień, ale również w tych momentach kryzysowych.
3: Węglokoks otrzyma ponad 500 milionów złotych na realizację inwestycji w swoich zakładach hutniczych. Pieniądze zostaną przeznaczone na nowe inwestycje i rozwój huty Łabędy, walcowni Blach Batory oraz zakładów Huta Pokój Profile i Huta Pokój Konstrukcje, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
8: To jest kolejny pozytywny sygnał, no bo pierwszym takim istotnym sygnałem była kwestia przywrócenia do życia w pełnym tego słowa znaczeniu Huty Częstochowa, a to jest kolejny etap. Uruchamiamy bardzo duże finansowanie, które będzie służyło spółkom, hutom z grupy i walcowniom z grupy Węglokoks. Odbudowujemy i wzmacniamy te kompetencje w zakresie hutnictwa. To jest część strategii Węglokoksu na najbliższe lata i to jest dobry sygnał dla regionu, dobry sygnał również dla całego biznesu tutaj, dlatego że jest to koło zamachowe gospodarki. Ważny moment i powinniśmy być z tego powodu bardzo, bardzo szczęśliwi. Ja myślę, że to się łączy w sposób naturalny, to znaczy jeżeli budujemy kompetencje w sposób właściwy w sektorze hutniczym, w produkcji stali, to naturalnie powoduje, że stajemy się poważnym partnerem przy tych niewiarygodnie wielkich nakładach inwestycyjnych, które państwo polskie będzie ponosiło na sektor obronny. Przypominam, że tylko w tym roku nakłady na obronność to jest 200 miliardów, plus dochodzi SAFE, który to jest prawie 185 miliardów. Teraz jest fundusz nowy tworzony w ramach BGK. Dajemy wielki impuls rozwojowy dla całych regionów w Polsce, dla zakładów zbrojeniowych, a one gdzieś materiały do tej swojej produkcji muszą kupować, więc na pewno konkurencyjne spółki z branży hutniczej są partnerami dla tych naszych zakładów inwestujących czy realizujących inwestycje w sferze obronności. Pewnie jesteśmy trochę ciągle jeszcze na etapie takiego rozgrzewania tego projektu, bo wszystkie formalne kwestie dotyczące finansowania JOP-ów i urlopów górniczych ruszyły nie tak dawno. My bardzo intensywnie pracujemy również nad zapewnieniem finansowania dla JSW poprzez Agencję Rozwoju Przemysłu. Mamy świadomość wagi, jaką ma Jastrzębska Spółka Węglowa, ale też mamy oczekiwania dotyczące głębokiej i naprawdę poważnej restrukturyzacji, no bo przecież najprostszą rzeczą jest dokładać cały czas pieniądze i zamykać oczy na to, czy te pieniądze zostaną racjonalnie spożytkowane na rzecz zbudowania dobrej i stabilnej przyszłości, czy też zostaną po prostu przejedzone. Wszyscy mamy świadomość tego, jakie jest wyzwanie restrukturyzacyjne i przed zarządem, i przed nami jako ministerstwem nadzorującym JSW. Liczę też bardzo na konstruktywne podejście ze strony partnerów społecznych, związków zawodowych, bo to wymaga wszystko dialogu. Z naszej strony na pewno dowodnie pokazujemy, że mamy determinację, żeby pomóc, ale też mamy świadomość, że nie możemy tylko czekać na to, że może ta koniunktura kiedyś wróci, bo wiemy, jak długim okresem dekoniunktury mamy w tej chwili do czynienia. I jeżeli poprawimy efektywność, jeżeli zrestrukturyzujemy JSW, zapewniając jej stabilne finansowanie, to w momencie, kiedy ta koniunktura wróci, JSW będzie dużo bardziej konkurencyjne również w wymiarze międzynarodowym. Wiemy, jaką mamy lukę płynnościową. Prognozy, które były przygotowane na początku tego roku, wskazywały, że luka płynnościowa do początku przyszłego roku to jest 2,9 miliarda złotych. Spółka pali gotówkę cały czas, ale jednocześnie pamiętajmy o tym, że w różnej formie ten zastrzyk finansowy jest podawany. Obligacje, które zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów do Agencji Rozwoju Przemysłu, zostały wykorzystane na zakup jastrzębskich zakładów remontowych i przedsiębiorstwa budowy szybów. To finansowanie jest absolutnie ściśle powiązane z oczekiwaniami przeprowadzenia głębokiej reformy i restrukturyzacji jastrzębskiej spółki węglowej.
9: Panie ministrze, jako strona społeczna, gospodarze, chcielibyśmy też zadać pytanie, bo tak, segment hutniczy jest oczywiście jakby eksponowany tutaj, ale nas interesuje bardzo ten segment zbrojeniowy, o który pan minister już delikatnie wspomniał. Ja bym poszedł za tą rozmową, którą byliśmy w Warszawie i rozmawialiśmy, bo tutaj Łabędy ma pieniądze, ma halę i no trzeba po prostu zgody. Zgody i tak jak to hasło robimy, nie ociągamy się, a więc chcielibyśmy też, żeby w tym segmencie hutniczym było zaznaczone ten segment zbrojeniowy. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia robienia przykładowo korpusu, o którym też żeśmy rozmawiali, albo ewentualnie cokolwiek dla zbrojeniówki. Na tą chwilę mamy załogę przygotowane, tak wcześniej powiedziałem, też pieniążki na to mamy. I panie ministrze, no chcielibyśmy, żeby PGZ zaczął z nami też rozmawiać poważnie, bo jesteśmy partnerem
10: naprawdę też poważnym jako Huta Łabędy w grupie kapitałowej Węglokoks.
11: Ja mogę tylko powiedzieć, że w ogóle nie widzę żadnych przeszkód z naszej strony, żeby takie projekty były realizowane. Oczywiście to nie tylko rzecz polega na tym, żeby PGZ z Państwem rozmawiał, ale żebyście Wy przyszli i rozmawiali z PGZ-em. PGZ ma na stole w tej chwili ogromną ilość projektów, które są realizowane. Nigdy w historii Polski nie było takiej koncentracji wielkich, strategicznych projektów inwestycyjnych w sektor obronny. Program SAFE, podpisywane wszystkie umowy, w tej chwili praktycznie nie ma tygodnia, żebyśmy nie pokazywali kolejnych milestone'ów, kamieni milowych, jeśli chodzi o realizację tej strategii na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, więc te rzeczy się dzieją. Ja, tak jak rozmawialiśmy z panem przewodniczącym w Warszawie, absolutnie wspieram wszelkie tego typu inicjatywy. Jeżeli jest kompetencja, jest potencjał, są rezerwy mocy w zakresie dywersyfikacji produkcji, poszukiwania nowych źródeł przychodów, to ja jako też menedżer z wieloletnim stażem zawsze się pod tym podpisuję.
12: Tomasz Ślęzak, prezes zarządu Węglokoks S.A. Dosyć istotne wydarzenie. Podpisaliśmy z ministrem aktywów państwowych aneks do umowy inwestycyjnej, która tak naprawdę otwiera drogę do sfinansowania dosyć szerokiego programu inwestycyjnego w Gliwicach tutaj, a także w innych naszych zakładach zlokalizowanych w Rudzie Śląskiej i w Chorzowie. Tutaj w Gliwicach, jak Państwo widzicie, mamy zakład, mamy instalację do produkcji rur, natomiast naszym planem jest rozszerzenie gamy produktowej, unowocześnienie, zapewnienie temu zakładowi pozycji lidera na rynku rur, w tym rur wielkogabarytowych pod infrastrukturę krytyczną. W Rudzie Śląskiej chcemy w ramach programu rozwoju i restrukturyzacji tych zakładów przesunąć zakład, który się nazywa Huta Pokój Konstrukcje, na nowe miejsce ze starego zakładu, który musi też jakoś zostać zrestrukturyzowany i zagospodarowany. Natomiast w Hucie Pokój Profile chcemy zainwestować nieco w logistykę, i w unowocześnienie pewnych elementów linii produkcyjnej. Fakt jest taki, że z przyczyn chyba oczywistych dla każdego, obszar okołowęglowy, ten biznes, on się kurczy, tak jak kurczy się polskie górnictwo. W związku z tym rola Węglokoksu w tym obszarze niejako w sposób naturalny też się ogranicza. W związku z tym strategicznie stawiamy na rozwój hutnictwa, mając te zakłady, które mieliśmy. Dokonując akwizycji Częstochowy, tworzymy dosyć zwartą grupę hutniczą. I tak naprawdę myślę, że za kilka lat większość, tak jak tutaj było mówione, większość przychodów Węglokoksu będzie pochodziło właśnie z segmentu hutniczego.
2: SK Śląsk.
3: Otwarty został zmodernizowany zakład opiekuńczo-leczniczy Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. Na inwestycje udało się pozyskać 20 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy.
13: Anna Pisany-Syska, koordynator do spraw opieki długoterminowej Sosnowiecki Szpital Miejski.
14: Powiedzmy o tym miejscu, w jaki sposób on pomoże osobom starszym, jaką opiekę tutaj znajdą.
13: Przede wszystkim zwiększamy potencjał jednostki z 50 łóżek do liczby 102. To zapewni odpowiedź na potrzeby demograficzne nie tylko mieszkańców regionu, ale i też pozostałych miast ościennych. Na opiekę najlepszą, o najwyższej jakości, związaną z najnowocześniejszym sprzętem, chociażby takim jak podnośniki sufitowe, które polepszają ergonomię pracy personelu.
14: Do tej pory takich warunków tu nie miały?
13: To nie było tak aż nowoczesnego sprzętu dostępnego w placówce. Mieliśmy pomoce, mieliśmy podnośniki, mieliśmy ślizgi, natomiast to jest już XXI wiek.
14: Społeczeństwo się starzeje, coraz więcej osób potrzebuje takiej pomocy.
13: Oczywiście mamy już teraz nawet w społeczeństwie takie pojęcie jak senilizacja starości, czyli starzenie się starych. To znaczy, że odsetek osób starszych powyżej 80 roku życia rośnie i tych potrzeb jest naprawdę dużo. Widzimy to po kolejce oczekujących, która obecnie przekracza nasze możliwości przyjęć i ciągnie się w zasadzie w obszarze do 3 lat. Tak?
14: A z jakimi schorzeniami najczęściej się borykają osoby starsze? Z czym tutaj najczęściej się zgłaszają?
13: To jest typowa wielochorobowość. To nie jest jedna choroba, to jest nakładanie się wielu schorzeń i stąd też wyzwanie dla nas jako personelu w opiece nad tym pacjentem.
14: Czyli co, tu mają opiekę lekarską, rehabilitację zapewnioną?
13: Oczywiście, lekarską, pielęgniarską, opiekuńczą, psychologa, terapię zajęciową, fizjoterapię, wszystko to możemy w tym zespole terapeutycznym im zapewnić. To jest oddział całodobowy, niektórzy pensjonariusze z nami są nasi podopieczni nawet 8 lat. To nie jest pobyt czasowy, jednorazowy. Przebywają u nas tak faktycznie, jak nasza podopieczna wspomniała i traktują nas jak dom. Na 2 kondygnacjach, na 0 i na 1 mamy dostępnych 102 miejsca leżące dla pacjenta. Jest to tak sformułowane, że na poziomie 0 są pomieszczenia, które są dostosowane dla osób, które są bardziej samodzielne. Te pomieszczenia są wyposażone w pokoje jedno, dwułóżkowe, trzyłóżkowe z dostępem do węzła sanitarnego, natomiast piętro pierwsze to już jest typowy, nowoczesny ośrodek, gdzie ta ergonomia pracy, mówię, jest wzmocniona poprzez te podnośniki sufitowe i tam sale są czteroosobowe, tam pacjenci wymagają wzmożonej pielęgnacji. Są też również przestrzenne, oczywiście jadalnie, pokoje dziennego pobytu, sale terapii zajęciowej, pokój relaksacyjny dla personelu, są też przestrzenie takie typowo robocze, jak brudowniki, magazyny czystej brudnej bielizny, jest tych pomieszczeń dosyć sporo.
14: A w jaki sposób tu pacjenci trafiają? To jest po takim pobycie szpitalnym zwykłym tutaj przychodzą?
13: No nie do końca jest to takie proste. Świadomość społeczeństwa właśnie być może bazuje na takiej informacji, że pacjent który kończy szpitalny pobyt, powinien być jakby móc być przyjęty do takiego ośrodka, natomiast nie jest to takie proste. To są pobyty na wniosek, który jest ustawowo przyjęty dokumentami rządowymi i zazwyczaj w takich ośrodkach jest kolejka. Trzeba spełnić odpowiednie kwalifikacje, w tym odpowiednią skalę Bartel, która nie może przekroczyć 40 punktów, no i dostarczyć nam gotowe dokumenty, które jeżeli są zaaprobowane, to mogą zostać umieszczone w kolejce. Przeciwwskazaniem do pobytu z ZOL jest choroba psychiczna, choroba nowotworowa i inne uzależnienie, w tym od alkoholu czy jakichś innych środków uzależniających.
15: Aneta Kawka, prezes zarządu Sosnoweckiego Szpitala Miejskiego Spółka z o.o. w restrukturyzacji. Myśmy dotąd prowadzili zakład opiekuńczo-leczniczy i właściwie spoglądając w historię, bo tak trochę przed otwarciem zainteresowałam się, kiedy to się zaczęło, więc zaczęło się, proszę Państwa, dokładnie 25 lat temu. W 2001 roku powstał tutaj zakład opiekuńczo-leczniczy i po 25 latach podwoił on swoje rozmiary, a również zmienił swoje oblicze zdecydowanie. Więc ta historia zakładu opiekuńczo-leczniczego rozwija się i mam nadzieję, że za 50 lat, jak potomni otworzą kapsułę czasu, również tutaj będzie zakład opiekuńczo-leczniczy, również będzie to miejsce, z którego będą korzystały osoby starsze, osoby niepełnosprawne i będzie to miejsce, w którym będą szczęśliwe, bo my po to to robimy. To są ludzie, którzy już nie odzyskają w pełni zdrowia, to są ludzie, którym chcemy zapewnić każdy dzień dobrego życia, niezależnie od tego, jak to życie jeszcze długo będzie trwało. Koszt całkowity tej modernizacji to jest dokładnie 21 416 000 zł. Mamy zakład opiekuńczo-leczniczy w tej chwili podzielony na jakby dwa obszary. Jeden jest dla takich osób, które są jeszcze się poruszają, bo my staramy się i mamy też rehabilitantów i wszystkie zespoły terapeutów zatrudnionych po to, żeby nasi podopieczni jak najdłużej funkcjonowali samodzielnie. I na parterze jesteśmy przygotowani do takiej opieki nad osobami, które samodzielnie funkcjonują. Tam pokoje są mniejsze, to są pokoje dwu- i jednoosobowe, gdzie nasi podopieczni mają swoje łazienki i oczywiście część wspólną. Wspólną jadalnię, wspólną salę gimnastyczną, wspólną część dzienną, w którym prowadzone są zajęcia, a również w której nasi podopieczni mogą odpoczywać. Po środku, ponieważ jest to taki kwadrat z wnętrzem otwartym, znajduje się tam patio ze starodrzewiem i miejscem przystosowanym również dla naszych podopiecznych, którzy już nie mogą się poruszać, ponieważ na środku stanęła altanka, do której można wjechać łóżkiem, także również tam będą mogli odpoczywać ci pacjenci, którzy już stać z łóżka nie mogą. Na pierwszym piętrze z kolei jest to obszar dla pacjentów ciężej chorych, ciężej, już mniej sprawnych, którzy nie funkcjonują samodzielnie się nie poruszają, ale też staramy się zapewnić im maksimum komfortu i też radości, ponieważ zorganizowaliśmy system transportu pacjenta z nadłóżka. Podwieszanym systemem transportowym pacjent może trafić nawet do wanny, więc wiemy, jaki to jest komfort dla nas, jeżeli mamy problem różnego rodzaju, to myślę, że dla nich to będzie wielka radość.
2: SK Śląsk.

0: Reklama.
1: A gdyby tak spojrzeć na aktywność z innej wysokości? W chwyciarni w PreZero Arenie Gliwice wspinaczka czeka na początkujących i zaawansowanych. Przyjdź, spróbuj i przekonaj się, że to prostsze niż myślisz. Miasto Gliwice zaprasza.
2: I po reklamie.

sam smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

same Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Śląsk. Śląsk. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: To jest Rap 20, ja nazywam się Mati Fuczyło, jak zawsze odliczamy 20 najlepszych rapowych kawałków. Jak zawsze to wy decydujecie o tym, który kawałek ląduje na którym miejscu. SK.pl, tam to robicie, SK.pl, tam głosujecie, a w studiu, Eski, w studiu Rap 20, no chciałoby się zacytować pewien bardzo znany kawałek, hymn wakacji i Kalifornia po prostu, dokładnie Kalifornia Records, White 2115, siemanko.
3: Siemanko, witam.
2: Vivi Simon też tu
3: siemanko.
2: Jest.
3: Siemanko.
2: No i Palar.
4: No witam serdecznie.
2: Gotowi jesteście?
4: Tak jest.
3: Pewnie, no zawsze jesteśmy gotowi.
2: No jak, no to lecimy w takim razie. Dzisiaj spektakularna chwila, to się wydarzy, pogadamy, dowiemy się o wszystkim tym, co oni mają do ukrycia i o wszystkim
3: poznasz
2: tym.
3: Poznasz prawdę.
2: Poznam prawdę. Prawda o California Records wycieknie właśnie dziś. To jest Rap 20, my zaczynamy, odliczamy 20 kawałków. Na początek Chcę więcej od Fukaja i Liwki, to jest pierwszy z tych numerów.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 20.
5: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To i

0: Radio SK. 19.
1: Welcome to the Crack House.
2: Czekam na ciebie gdzieś pod palmą.

0: White 2115, Vivi Simon i Polar w studiu Radio SK. Pierwszy raz w ogóle rozmawiam z ludźmi, którzy mieli w swoim życiu już własne radio, można powiedzieć, i to wesce. Mam oczywiście na myśli te wasze historie związaną z projektami kalifornijskimi, ale wróciliście do robienia muzy. Chyba w tym się czujecie najlepiej, co?
1: Tak, my nawet nigdy nie przestaliśmy właściwie robić.
0: Po drodze, wszystko po drodze.
2: Mieliśmy, słuchaj, taki tak zwany małą taką... odskok, nie? Prowadzenie radia, bardzo ciekawa rzecz, ale chleba ci nie będziemy zabierać.
1: Właśnie, no, właśnie. Tym bardziej, że jak kiedyś w radiu pracowałem, to wiesz.
0: No właśnie, przed chwilą ustaliliśmy poza anteną, że Vivi Simon jest człowiekiem już, który ma też rapową audycję na koncie.
1: Dokładnie.
0: Palar jest cicho,
3: ja
0: obawiam się,
3: audycji.
0: Że ty... Obawiam się, że chciałbyś mnie wygryźć ewentualnie, czy nie? Chciałbyś
3: ciebie?
0: Mnie wygryźć?
3: No. Nie, na twój głos, ja bym
0: nie
3: konkurował z takim.
0: Ta cisza mnie zmartwiła. Ale słuchajcie, bo wy jako ekipa, no akurat w tym przypadku Vivi Simon i Whiter 2115, przybyliście z nowym kawałkiem, który nazywa się Hustler. Palar, ty akurat w tym numerze nie rapujesz, chociaż widziałem, że byłeś tam na miejscu, miałeś
3: lip-sync, tak zwany
0: sporo do czynienia. Lip-sync był nagrywany.
1: Natomiast nie było jakie.
3: Bo takie klaskanie.
0: Natomiast wydaje mi się, że z tej trójki waszej to dzisiaj chyba największy hustler to jest Vivi Simon, co?
1: Tak, tak nawet przybrałem taki kostium.
2: Skin. Garnitur
1: teledyskowy, żeby tutaj efekt był.
0: No właśnie, zaraz pogadamy więcej o samym numerze, bo to jest ważna sprawa. Oczywiście ten kawałek też zagramy, ale patrząc na to, że części rzeczy pewnie nie widać, część rzeczy widać, te kawałki się ukazują, no to dużo się u was chyba dzieje. Ostatnie miesiące to była jakaś jazda, co?
1: No, stary. Dominacja.
3: Się chyba,
1: genetyczna.
2: No wiesz, jakby zaczęliśmy rok, tak na dobrą sprawę skończyliśmy rok tam taką piosenką, takim naszym już rytuałem trochę corocznym, Happy New Year, nutkami takimi luźnymi trackami wrzucanymi tako. Zaczęliśmy rok na totalnym, tak zwanym grindzie pełnym, nie? No bo zaczęliśmy od tego wylotu do Kalifornii, zrobienie całej Kalifornia Love EP z pełną promocją tego, vlogami, wiesz, właśnie tym radiem, o którym wspominałeś.
1: Jeszcze też przed wylotem to w ogóle zdecydowaliśmy, że lecimy, ale w sumie nie mamy epki, dobra, to robimy ją. Tak. Wiadomo, mieliśmy jakieś numery, ale no wiesz, California Love tak naprawdę największy hit, to była ostatnia.
2: To dosłownie zostało zrobione... Tak.
1: Z tydzień przed wylotem.
2: Z tydzień przed wylotem zostało zrobione. Na miejscu robiliśmy bardzo dużo muzyki, czy to na moją płytę, czy tam nawet robiliśmy wspólne nuty, które myśleliśmy, czy do niej dorzucić jeszcze.
3: Tak, bonus track,
2: ale... jako bonus track, ale
1: nawet klip zrobiliśmy.
2: Nakręciliśmy.
1: Ale fajna nuta w ogóle.
3: Fajna.
2: Ale może kiedyś się wrzuci, może na rocznicę się po prostu wrzuci dla ludzi, to też fajne będzie,
1: nie? Z pamiątkę od razu.
2: No, taka wiesz.
1: Tam nakręciliśmy tam ten
2: teledysk. Tam nakręcony z całym tamtym, wiesz, swagiem i przewózką, klimatem tamtego czasu. Potem wróciliśmy do Polski, no to w Stanach jeszcze też nakręciliśmy klipy, ja przynajmniej nakręciłem klip tam jakiś na swojej jeszcze solowej płyty.
1: No i my nasze solówki
2: też. Chłopaki oczywiście swoje solówki by ponagrywali. Wróciliśmy, no i zaczęliśmy pełen grind tak naprawdę. No. Szymona album, moje tam jakieś rzeczy cały czas były w czasie, Palara rzeczy robiliśmy.
3: Tak jest.
2: No i wiesz, i potem wydawnictwa, jak Red Flag, jak jakieś gościnki, jak to u Kubiego, jak Euryka Moczko, jak u Maty dwa dni temu przecież, co wyszło, trzy dni temu.
0: Gramy miejsce 17, zaraz wracamy do rozmowy i pogadamy i zagramy też już kawałek wspomniany.
4: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 17. Z ręki

0: To jest rap 20 w studiu Radia SK California Records, czyli Palar, White 2115 i Vivi Simon. Panowie, powiedzcie mi więcej o tym, bo ja wiem, że Whitechur mi już kiedyś powiedział, że nie ma czegoś takiego jak przepis na hit i że ta Kalifornia, no to wszystko przypadek i tak wyszło i tak wyszło, ale pojawia się na przykład potem temat California Love. Może to słowo Kalifornia to jest w ogóle jakiś taki przykład, który kurczę sprawia. California Records, to wszystko.
1: Cholera, otóż może rzeczywiście.
2: Masz nas.
1: Nie?
0: Mam was. Czyli to jest ten master plan. Trzeba wrzucić Kalifornia do...
2: Nie, no wiesz co, mi się wydaje, że chyba po prostu to, czy to będzie hitem, czy nie, no to o tym już decydują ludzie i to, jak oni z tym sobie będą żyli i tworzyli jakieś swoje unikalne historie, wspomnienia, ale na pewno, no jak my zrobiliśmy California Love, no to czuliśmy, że to ma potencjał, wiesz, no...
3: Fajna emocja.
2: Fajna emocja, też my się ja uważam, że z wydawaniem muzyki ważny jest timing. Jeżeli jest czas na jakąś emocję i na po prostu określony kawałek, który zarezonuje z ludźmi w określonym czasie i my jako artyści też czujemy się tak jak ci ludzie i zrobimy wtedy taki kawałek, no to to szanse są duże, tak.
0: Palar, ty miałeś od razu poczucie, że to będzie hit, że California Love, no to jest ten moment?
3: Tak, ja od razu nóżką tuptałem.
0: Czyli tuptanie nóżką Palara oznacza, że to jest wyznacznik.
3: Oczywiście, no jak to czujemy, no to wiesz co chodzi, to potem idzie. Idzie jak domino.
1: Pytanie... Wiesz, problem jest taki, że my prawie zawsze czujemy, że to jest to, nie? A potem mówimy tak kurczę, no ale nie zawsze tak jest. Potem wydajemy jakoś tutaj, mówimy kurde, no.
3: Nie tym razem.
1: Nie, ale to, tak jak chłopaki to powiedzieli, na zasadzie, że to jest taki moment, że musisz się dosłownie wstrzelić w ten moment, ale nie zawsze to działa po prostu.
2: Nie tylko o to chodzi.
1: Jakby jest wiele, wiele tych wytycznych, wiele kurwa, masz słowa mi
0: czynników.
1: Wpływów czynników na to, żeby to osiągnęło sukces. Ta. Ale wiesz, na przykład, no ja na przykład szczerze ci szybko powiem, żeby nie przedłużać, żebyś nie miał problemu potem z tym. Słuchaj, robiąc tą California Love piosenkę, no to my nie nastawialiśmy się na to, dobra, my musimy teraz zrobić stary hit wakacji, my teraz każdy ma to śpiewać, każdy ma to znać. My po prostu zrobiliśmy muzykę taką, jaką się jaraliśmy, w danym momencie tak to poczuliśmy. No i tyle, nie?
2: Mieliśmy jakąś potrzebę też zrobienia kawałka z taką perkusją, w takim klimacie.
3: Zainspirowaliśmy się też fajnie.
1: Tak, no to jakby, wiesz, to oddaliśmy też hołd temu, co na nas wychowywało. Convict Music, no to nie wiem. Do tego tak to wygląda. No.
0: Convict Music, ale słuchajcie, pojawił się też Hustler. Moje pytanie brzmi, czy zagramy Hustlera premierowo w Radiu SK, bo California Love to już nie jeden raz był numer jeden rap 20. Może to też będzie. Sprawdźmy, czy to jest ten moment.
1: To ty nam powiedz.
0: Czy nóżka zabuja, czy nóżka pójdzie w ruch. Gramy w takim razie Hustler, Simoni, White 2115. Najwyższy czas.

0: Rest in peace.
1: Jak zrobiłem drugi diament, to mi umarł dziadek. Rest in peace, ale takie już jest życie. Mam nadzieję, że gdzieś na szczycie spotkamy się. No bo po co mi mieć?

0: społeczeństwo smutne. Choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem wolałem, muszę w końcu podbić świat.
1: Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
2: Rap 20 w Radiu SK 14.

0: Trzeba powiedzieć, że niezła ekipa dzisiaj w studiu Rap 20, chyba największa w ostatnim roku, to na pewno. Vivi Simon, White 2115 i Palar w studiu. Za nami premierowe zagranie nowego singla Hustler. Noga się rusza w trakcie, więc wszystko się zgadza. Moim zdaniem jest to hit. Jest też klip. Wszystko mi mówi swoją drogą, że ten klip powstawał tutaj gdzieś bardzo niedaleko naszego studia. Nie będę mówił, gdzie dokładnie, ale rozpoznałem to miejsce, że jest to bardzo blisko. Czy to była jakaś taka, nie wiem, oznaka, że SK w takim razie, skoro jest obok, to powinno być grane tu u nas?
1: No. Powinno być pierwsze przede wszystkim na liście.
0: To tak. Akurat SK.pl, drodzy słuchacze, głosujcie już teraz i możecie to sprawić. California Love już była i to nie raz, nie dwa i nie siedem, tak. Więc wydaje mi się, że no, teraz czas na Hustlera.
1: Wypadałoby. Fajna pioseneczka, nie?
0: Fajna pioseneczka.
1: Motywująca, tak.
0: Ale a propos tej jeszcze Kalifornii, oczywiście numery, które powstały wcześniej, no, tak się zakręcę, natomiast... Mimo wszystko też roboty chyba trochę tam na miejscu było, czy jednak leżenie i obserwowanie, no i przy okazji jeszcze ślub, to też przy okazji gratulacje oczywiście.
1: My tam mieliśmy dość skondensowane ruchy, bo tak naprawdę na prawie każdego dnia mieliśmy albo jakiś, wiesz, vlog, albo jakieś zwiedzanie z vlogiem.
2: Klipy. Dwa pełne tygodnie to wyjęte były,
1: tak,
2: co?
1: Tak, no jeszcze, wiesz, tak samo no ślub Seby, no to też było wielkie przedsięwzięcie. Tak naprawdę cały czas tam mieliśmy cały kalendarz zaplanowany, no tam ostatni chyba tydzień był taki.
3: Ostatni tydzień, tak, bo mieliśmy na początku być 3 tygodnie, a ostatecznie zostaliśmy 4 tygodnie.
2: Ale i tak się coś nagrało.
3: No i tak się nagrało, ale właśnie ten 4 tydzień zostaliśmy, tam część ekipy już pojechała, nie? Ale my tak zostajemy, bo mówimy sobie, kurczę, no jest tu tak fajnie, jakby chcemy sobie jeszcze trochę tak jakby pocelebrować też cały ten wypad, nie? Zostawiliśmy sobie ten ostatni tydzień, nam zwiedzaliśmy jakieś muzea, kurwa, i jakieś inne takie rzeczy.
2: Zajebiste.
3: Fotę z dinozaurem, a Palar żywym.
1: Byliśmy też w Wielkim Kanionie i jak do niego dojechaliśmy, to się zamknął.
3: Zamknęli, ale czaiś zamknęli i normalnie przyjechały do nas pick-upy, wiesz, typy ze szczerbami i mówią, no panowie,
2: nie będę mówił jak.
3: Nie będę mówił jak, nie?
1: A to wiesz, szczere pole, kosmici tam obok gdzieś lądują. I zamknięty Wielki Kanion.
3: A jeszcze, to jest, w ogóle to też jest szczerze mocna rzecz w tych Stanach, że mnie to mega zszokowało. Jak, wiesz, no Nevada to jest pustynia, nie? Las Vegas jest w Nevadzie, nie? Jedziemy, nie? I też ten kanion się, jest też w części Nevady, tam niedaleko Las Vegas, tak to są jakieś 2 godziny, nie? I słuchaj, jedziemy i tak patrzę, te góry tam są jakieś, nie? Ja mówię, co to kurwa jest, nie? A tam, słuchaj, 40 stopni prawdopodobnie było, nie? Ty, a na tych górach śnieg, nie? Na szczytach gór był normalnie śnieg.
1: Tak, był
3: śnieg. I blacha też tam był, bo blacha dosłownie był tydzień, jak my pojechaliśmy już do LA z powrotem, to blacha tam właśnie był w Vegas, a potem dojechał do nas do Los Angeles, to oni w ogóle pojechali gdzieś tam wyżej właśnie trochę i normalnie śnieg padał, stary, nie? A 40 stopni było dosłownie, wiesz, 15 metrów niżej masz 40 stopni. Jakieś szalone, jakieś... Ten kraj jest dziwny. Anomalie jakieś tam.
0: Ten kraj jest dziwny. Ja już myślałem, że to jakaś fatamorgana przy okazji po prostu tego, że tak bardzo gorąco. Słuchajcie, zaraz pogadamy jeszcze więcej o tym. W ogóle mam miliard pytań związanych z miliardem rzeczy. Zagrajmy teraz kolejne miejsce Rap 20, a ja zaraz będę zadawał te wszystkie pytania.
4: Rap 20. Głosuj na SK.pl 12.

wycofać jetlag, daleko do jutra. Spóźnia mi się drogi zegarek, zaraz zrobi się jasno. Dzwonią do mnie znów, że czekają, ale bez nas nie zaczną. Pytają mnie, gdzie stary PZ.

0: się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze

0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: To jest Rap 20. Dzisiaj jesteśmy w słonecznej Kalifornii i to niezależnie od tego, gdzie nas słuchacie. Kalifornia jest z nami, to jest Rap 20. To jest Eska w studiu Whitechor, Palari, Vivi, Simon. Widziałem filmik, na którym Palar tłumaczy scenariusz teledysku do Hustlera. Zastanawiam się, czy Palar, ty się odnajdujesz jako scenarzysta,
3: oczywiście,
2: scenograf.
3: Oczywiście, tylko nie, jakbyś przypomniał, co powiedziałem. Mówię różne rzeczy.
2: Tłumaczyłeś, że Vivi Simon jest... staje się narzeczonym, tak? Oświadcza się,
3: tak.
2: Następnie z kolei rezygnuje. Tak, ty tłumaczysz to.
3: Tak, ja to wymyśliłem.
2: O, Whitechor chyba nie jest zachwycony tym.
3: Ja wymyśliłem coś lepszego, ale nie będę mówił co.
4: Nie będę mówił jak.
2: Jaki był pierwszy pomysł Palara?
3: Nie mogę mówić takich rzeczy.
4: Wiesz, nie zdradza się z oscarowych scenariuszy.
3: Może go użyjemy kiedyś, do innego klipu go.
4: Dokładnie, no słuchaj, powiem ci tak, jakby
2: Scorsese czeka.
4: Latał i mówił na lewo, prawo, że on będzie Goodfellas nagrywał, okay. Wiesz, o co chodzi, ogarniał, no to yes. Ktoś by mu ten pomysł zwinął. Okay. Patryk Wega na przykład by mu zwinął ten pomysł przed nosa. No a my tutaj jesteśmy, wiesz, KMWTW, my tu jesteśmy z tej lowki, w tak zwanym niskim kluczem robimy ruchy i wiesz, i dopiero w momencie, kiedy już my prezentujemy, to wtedy może świat wiedzieć.
5: Dobra. Kiedy jaskółki latają nisko, to też pada dopiero.
2: Pozdrawiamy, tak. Paolo Sorrentino, który pewnie słucha i już chciał się dowiedzieć od Palara jakichś ciekawostek na
5: Palaro
2: temat tego.
5: Sorrentino.
3: Właśnie
2: Palara Sorrentino. Palar Sorrentino, właśnie to stworzyłem. Znaczy stworzyłem z wami, ale tak to ładne.
3: Jest dużo, jest jeszcze Palaru Pereira.
2: No.
4: Znany piłkarz.
5: A bo to on ma prosto andaluzyjskie korzenie.
3: Tak.
2: To jest piękne. Ale słuchajcie, bo w kawałku pojawia się to, że macie kieszenie wypchane kanapkami z hajsem, ale zastanawiam się, że macie też kieszenie wypchane chyba numerami gotowymi już, co?
5: No tak, no tak jak właśnie wcześniej rozmawialiśmy, ja już mam tak naprawdę album gotowy, ale nie chcę tak na razie chyba jeszcze o nim mówić.
2: No pewnie.
4: Spojrzał na mnie ogólnie, nie wiem, czy
2: widziałem, spojrzał, poczekał na pozwolenie.
4: Nie bój się, Maula, nie bój się.
5: jak Lil Durk
4: tak,
5: King Von, tak?
4: Tak, dokładnie ta scena.
5: Chciałem to właśnie otworzyć.
2: Odpowiedzieliśmy to.
5: No, w każdym razie mam album gotowy, chcemy sobie troszeczkę posinglować, tak co mogę powiedzieć, myślę, żeby nie zdradzać to, że będą bardzo różne klimaty. Na pewno następny singiel będzie inny niż ten, tutaj chcieliśmy jeszcze dać, wiesz, takiego bangera na koniec wakacji, trochę też innego niż te bangery, co mamy na epce, w takim naszym...
4: I co innego niż ty masz też...
5: I co innego niż
4: płycie,
5: ja mam w ogóle na płycie, bo to tak naprawdę, jest różnie, no i tyle.
4: Ja jeszcze tak doprecyzuję to, że właśnie jakby to z tym albumem to jest coś takiego, że no jakby jest tam jakiś koncept tego albumu, wiesz, jest jakaś tracklista tego albumu, ale ja na przykład uważam, że dzisiejsza muzyka nie polega już stary na albumach, nie? Że to jednak jest... uważam, że też jako słuchacz bardziej doceniam to właśnie singlowanie, na bieżąco budowanie czegoś i branie dosłownie takiego czynnego udziału jako słuchacz w jakimś projekcie, który powstaje, tak jak mówię, na bieżąco, nie? Że my coś mamy szkielet, mamy zarys, mamy pomysł,
5: jakąś treść też.
4: Mamy treść. Ale to wszystko właśnie dzisiejsza branża nie polega na tym, że wrzucasz dwa single, stary, puszczasz album i jest album, nie? Tylko my właśnie chcemy stworzyć coś takiego, żeby to był pełen proces, serial.
2: My gramy teraz kolejne miejsce Rap 20, ja do rozmowy z California Records w pełnym rapowym składzie, chyba można tak powiedzieć. Wracamy za moment.

tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

zamienimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne

0: sonho. Część tym bez wstydu, trochę płynu, tego trochę dymu. A się zgubisz, zdarła głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste kubi.
1: To jest koszt bycia boss, to jest kawałek, który dzisiaj wylądował na 8 miejscu Rap 20, a w studiu, no też można powiedzieć bossy, chociaż bardziej hustlerzy dzisiaj, ekipa California Records. Muszę wam powiedzieć, że jestem oczarowany naszymi rozmowami poza anteną. Tutaj dowiedziałem się już wiele o pracy Vivi Simona w radiu, natomiast trochę chciałbym się dowiedzieć więcej, no bo Łajciora znamy już od lat z hitami, natomiast was, panowie, teraz poznajemy w tej opcji właśnie California Records i to, co jest moim pytaniem, to jest to, skąd się wcześniej wzięliście, na przykład ty, Vivi Simon, wiem, że ksywa była kiedyś inna, nie wiem, czy tak, chcesz, tak, żebym ją wypowiadał, czy nie.
2: Zostawmy ksywki dla digerów, niech oni tam, ja niech im podpowiem. Niech oni
3: tam... Abonent.
2: Tak, chłopaki, ale to akurat nie była moja najpopularniejsza, no to po prostu to jest ta, którą wykopali.
1: Witamy abonenta i konsumenta, pozdrawiamy.
2: Tak, to zostawmy dla tych, którzy tam szperają, na pewno znajdą, miałem dwie ksywy wcześniejsze, no i tak, no skąd się wziąłem, kurczę, no ja robię muzę, no tak naprawdę wszyscy, jak tutaj siedzimy, to robimy muzę podobny chyba czas, no wiadomo, Seba tutaj udało mu się osiągnąć wielki sukces, no dużo wcześniej, tak, my tak naprawdę dopiero teraz, bo jesteśmy mniej więcej w podobnym wieku, Seba jest 2 lata starszy ode mnie.
4: No i jeszcze Palar w moim wieku, nie? Ja z Palarem ja za pierwsze nuty robiłem w jakimś 2010 roku.
2: No właśnie, no to ja podobnie, tak, zaczynałem we wsi Wapnica. Nikt tam nie rapował.
1: Pozdrawiam Wapnicę.
2: No ostatnio sobie robiłem tam fotę z moim sąsiadem, który taki mały był.
1: A teraz już taki duży.
3: Ale podobnie, Łajcior też masz 3 ksywy.
2: Tak.
1: Przypomnijmy
2: tak,
1: ksywy Łajciora. Tak,
2: powiesz?
1: Nie zrobię tego, nie zrobię tego.
3: Ja akurat wytrwałem przy jednej.
2: Nie, no bo ty masz na idealne rzeczy.
3: A nie, no.
2: DP.
3: No gdzie DP? To było mój login do
2: nie, no DP byłeś.
3: Na informatyce.
1: No. Może były numery.
3: A byłem.
2: No.
3: Miałem. Ale to jak miałem, no to rzeczywiście.
2: Digital Palace.
3: To były rzeczywiście, miałeś rację.
1: Digital Palace.
3: 14, 15, miałem 14 lat.
2: To miałeś DP?
3: To było.
2: Johnny Deep. No i właśnie tak to było. Jestem właśnie z tych okolic stargardzko-szczecińskich. No i tam sobie robiłem muzę. Tutaj jak chłopaki ostatnio mogli właśnie usłyszeć wykopane przez...
1: Abonent.
2: Tak, przez kurczę... Ale siedzi w głowie, dokładnie. Wykopane przez ludzi rzeczy. No i tak sobie robiłem tą muzę, robiłem. Nawet też na starej jeszcze ksywce udało mi się być na...
3: Może powiesz jakiej?
2: Nie, będę tego mówił, zostałem to dla ludzi. Na jakichś takich większych kanałach.
1: Znajdą się tacy. Znaleźć.
2: Udało mi się na jakichś większych kanałach tam być, ale no niestety bez większego sukcesu. Jak sprawdzam to dzisiaj, to rozumiem dlaczego. Miałem nawet właśnie jedną taką, co już zdjęli z tego kanału, o którym mówię, ale nie będziemy promować. To tam nawet miałem chyba, nie wiem, jakieś 60 tysięcy wyświetleń.
4: Nie, a wczoraj premiera, pojechaliśmy do studia, wiesz, szampany, słuchaj, tutaj te wiesz, rzeczy, cała celebracja jakby tego to momentu, nie? No to właśnie był moment, gdzie ja sobie siedzę w telefonie i mówię,
1: posłuchajmy,
4: ja go troszkę tutaj jeszcze, wiesz, zanim wybije północ, to niech...
1: Pokręcę.
4: Tak. I właśnie ten, i pamiętam, że rzuciło mi się w oczy, że jedna nuta miała 80, chyba 3 tysiące wyświetleń.
2: No, ale to pewnie po latach, milionie lat.
4: 10-11 lat pewnie.
3: To nie była ta nuta, spal moje zdjęcia, nie chcę pamiętać.
2: A, no to akurat twoje tak zwane...
3: Nie, to miało max 18 wyświetleń.
4: Tak.
1: Gramy w takim razie kolejne miejsce Rap 20, wracamy za chwilę. Nie wypowiemy ksywy Łajciora, nie wypowiemy też już żadnej innej ksywy chyba dzisiaj.

0: To jest rap 20. Dziś w studiu cały czas ekipa California Records. Kilka dni temu na Insta California Records widziałem taki post z hasłem, a raczej rolkę z hasłem Ostatnia Kalifornia w te wakacje, koncertowa oczywiście, ale sezon koncertowy to chyba udany był teraz, co? Jak tak spojrzeć.
1: Oj, powiem super, ci szczerze, no masakra, nie? Autentycznie to jakaś chyba najfajniejsza trasa, jaką miałem w życiu, nie? Że... zarówno, jakby każde show się udało, tak. Każde show było, mimo że setlista była dość podobna wszędzie, nie? No. Ale ja uważam, że każde show było jakieś wyjątkowe, taką wyjątkową emocję, każda oczywiście pozytywna ta emocja, ale takie wyjątkowe emocje na każdym kroku nas spotykały.
2: Też się trochę co innego zawsze działo.
1: Tak, właśnie to mam na myśli, że one niby były takie same, ale inne.
2: Ale
1: nie,
2: nie? Tutaj ten Nadaś, tutaj ten, tu raz nam się na scenie jakby stół spod DJ-ki zawalił.
1: Tak, no, bo tak trapowaliśmy, tam chłopaki, bo wzięliśmy więcej osób wtedy na scenę, tam tak na tył, no tak trapowali, że normalnie ten stół DJ-ski się rozsypał, Pawciu, BMB to w powietrzu łapie,
2: to
1: wszystko łapie,
2: a koncert nie
1: przerwał koncertu, nie? I gra dalej, nie? Show must go on, jak to mawiają.
3: Niestety Szymonkowi się stage divingu nie udało zrobić.
2: A, no to tylko ty tego nie zrobiłem, bez hitu.
0: Nie udało, bo nie złapali, czy nie udało, bo nie skoczyłeś?
2: Nie, po prostu byliśmy za każdym razem troszeczkę za daleko. Ludzi, ale może jeszcze w tym roku jeszcze na koniec.
0: Tu się pojawia moje pytanie, co oznacza na koniec?
1: No słuchaj, no na koniec, na zasadzie, bo ogólnie trasa się, ten prosty rozdarty tur się skończyła w Opolu. Była to letnia trasa, po prostu stricte letnia trasa, którą rozpoczęliśmy jakoś w maju, kwiecień, maj.
2: Jak wróciliśmy w sumie
1: od razu. Ze Stanów.
2: Od razu z samolotu właściwie.
1: Pierwszy, to w ogóle było super. To jest mocna historia, nie? Wróciliśmy ze Stanów, nie? Leciliśmy, no 10 godzin około się wraca, nie? Wróciłem tylko do domu, zrzucić bagaże, szybka przepłuczka, podchlapka tak zwana szybka, przebiórka i stary na koncert, bo była impreza Greyla w Jabłonnie. Jabłonnie, chyba nie w Jabłonnej. No pałac. Taki był i tam dosłownie stary z samolotu, my graliśmy California EP, tak wiesz, California EP, tak elegancko na świeżo.
2: Na świeżo.
3: A z tym i tam na koniec... wjechała California od razu.
2: Już wtedy tak mamy,
1: I słuchaj, a na koniec oznacza to, że mamy zabukowane jeszcze jakieś kilka koncertów pod koniec tego roku, jakieś pojedyncze sztuki, ale one nie są już zrzeszone pod żadną trasę, jakby stricte, dlatego Szymonek tutaj jeszcze ma okazję nadrobić ten stage diving. No a nie dało się tego stage divingu, dlatego, bo graliśmy bardzo duże sztuki na bardzo dużo osób, z dużą pirotechniką i tak dalej, więc stąd
2: dobre
1: tak to wyglądało.
2: W Łodzi zrobić stage diving.
1: To byś pół godziny by cię tam na tym stage divingu.
0: Było bardzo dużo. Końca nie widać, co?
1: Nie było widać końca.
0: Falar, powiedz mi proszę, ty też się pewnie odnajdujesz dobrze.
3: Stage diving już robiłem.
0: Stage diving robiłeś, ale koncertowo się dobrze odnajdujesz.
3: Lubię.
0: Co jeszcze? Co jeszcze? Na co czekać?
3: Nutę jeszcze niedługo trzeba wydać.
0: No właśnie, i co? Nie powiesz mi pewnie kiedy, co?
2: Bo wiadomo jak.
3: No nie wiem, czy mogę.
0: Spójrz na szefa.
2: Powinieneś chyba.
1: Ja tylko lekko nakreślę, żebyś wiedział, w którym kierunku iść. Kwestia jest taka, że mamy nutę zrobioną, chcemy ją wydać, nie?
3: I gdzieś sobie tam lata.
1: Tak, już snippecik sobie lata, gdzieś tam ludzie już się zaznajamiają z tym i fajnie kręci się to. Teraz jeszcze tak dat nie chcemy rzucać, no bo wiesz, w tym momencie jesteśmy sfokusowani mocno na nowym singlu, jakby na Simona ze mną, na Haslerze.
0: Wpadajcie częściej, wpadajcie przy wszystkich premierach, mam nadzieję, gracie wszystkie, więc zaglądajcie. Rap 20, głosujcie na Haslera aktualnie. Panowie Vivi Simon, White 2, 1 i Rem 5 i Palar, gośćmi Rap 20. Dziękuję.
1: A jak? Sprawdzajcie wszyscy Haslera. Pow, bang.
4: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl 5

Za nami miejsce czwarte, to tym razem Jabson, Hellfield i Sentino z kawałkiem Sopot i to też kawałek, który powstał przy okazji festiwalu w Sopocie, a więc Top of the Top Sopot Festival. Jabson i Hellfield mieli okazję zagrać ten kawałek na żywo. Wcześniej na miejscu piątym MJ Deli i Deli Supreme. Fajnie widzieć, że ten kawałek tak mocno rozkręca się i tak mocno idzie do góry. To nowość, która od razu zadebiutowała na miejscu piątym. Fajnie, że głosujecie, tym bardziej, że MJ Deli dopiero wdziera się na scenę. Trzymamy kciuki za kolejne ruchy, a ja teraz mówię o tym, kto dzisiaj na miejscu trzecim. Skok duży z 11 na 3. O co chodzi? Nic nie mija.

nie mija i Rap 20 też jeszcze nie minęła. O co chodzi dzisiaj na miejscu trzecim? Ja zanim powiem, co dziś na drugim, to wspomnę jeszcze o nowych propozycjach, które czekają na was na sk.pl, na które możecie głosować. To m.in. Gin za mnie od O co chodzi wspomnianego, a do tego Mata z Łajciorem 2115, który przed momentem dosłownie był jeszcze w tym studiu. Czas na miejsce drugie to tym razem duet Gips i Kukon. Ty masz bez zmian. Tydzień temu to było również drugie miejsce.

0: Gipsy i Kukon tym razem na drugim miejscu rap 20. Oni cały czas trzymają się bardzo wysoko, cały czas, bo przed tygodniem to również była dwójka. Ja nazywam się Mati Fuczyło, dziękuję wam za dzisiaj, a dziękuję wam już teraz, bo w końcu właśnie teraz zagram pierwsze miejsce rap 20. Głosujcie na sk.pl, słyszymy się dokładnie za tydzień, być może też z gościem, być może z bardzo fajnym gościem, ale zanim, no to zagrajmy. Miejsce pierwsze, skok z 8 na 1, Kini Zimmery, ta sama.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl. Numer 1.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.